0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: to jest Meloratio Bielsko-Biała.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

0: στον Star. Παίζει εδώ. Παίζει εδώ.
1: Μέλο Ράδιο. Το Yes.
2: Μέλο.
1: Το Yes.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Przeniesiemy się dzisiaj o 1000 lat w przeszłość. Jest to możliwe dzięki działającej w Bielsku-Białej grupie najemnej Svantevit. To ekipa, która od ponad 20 lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. To jedna z największych tego typu drużyn w Polsce. Moimi dzisiejszymi gośćmi są członkowie, reprezentanci grupy, czyli Alicja oraz Sławomir Górny.
2: Nazywam się Sławomir Górny i reprezentuję drużynę Wojów, ale w sumie nie tylko Wojów, bo mamy też niewiasty i dzieci. Zajmujemy się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza i reprezentuję naszą drużynę, która nazywa się Bielska Drużyna Najemna Svantevit.
1: To może właśnie zacznijmy od tego, dlaczego drużyna najemna, bo zajmujecie się właśnie rekonstrukcją historyczną. Chodzi o to, że każdy, kto chce, może was wynająć, skorzystać z tych usług?
2: Właśnie nie wiem, skąd się wzięła taka nazwa, dlatego że ona gdzieś jakby zniknęła w pomroce dziejów. O, drużyna nasza powstała już dawno temu, w 2002 roku. Była założona przez bardzo młodych ludzi i stąd się wzięła ta nazwa. I pewnie docelowo myślę, że ta najemna miała jakby na celu też to, co pan powiedział, że może nas nająć do jakichś tam rzeczy, ale tak naprawdę my bardzo mocno skupiliśmy się już wiele lat temu na rekonstrukcji historycznej i dla nas priorytetem jest jakby odtwarzanie historii i uczestnictwo w festiwalach historycznych, a nie jakby robienie pokazów za wynagrodzenie. To robimy. My oczywiście współpracujemy z różnymi miastami, gminami, najwięcej z naszym rodzinnym miastem bielskim, z którym tam organizujemy kilka eventów, więc stąd się ta nazwa w sumie wzięła początkowo.
3: Głównie chyba chodzi o najemne, jako najemnicy tacy średniowieczni, czyli wojowie ze Skandynawii byli właśnie na przykład na terenach polskich takimi najemnikami. Wydaje mi się, że to był taki główny powód.
2: Nie wiem niestety tego, bo ja dołączyłem do drużyny kilka lat po jej założeniu, bo w 2005 roku, a drużyna, tak jak mówiłem, powstała w 2002 roku, więc kilka lat temu mieliśmy 20-lecie, także już całkiem spory jakby, no, okres czasu już działamy sobie, więc może tak jak mówi tutaj żona, wzięło się to z tego, że byli najemnikami wojowie w tamtych czasach i może tak być. A tak jak zacząłem już mówić, zajmujemy się rekonstrukcją historyczną i odtwarzamy okres, to jest tak naprawdę początek naszego państwa, czyli monarchii wczesnopiastowskiej. W takim wielkim skrócie to są czasy Mieszka I Bolesława Chrobrego.
1: Ale jakie są to eventy, wydarzenia, które organizujecie w ciągu roku właśnie tutaj w Bielsku, czy w okolicy naszego miasta?
2: Pomijając Bielsko może, to uczestniczymy w Brennej co roku na takim festiwalu kultur dawnych i to jest połączone ze Słowiańską Nocą Folk Metalową. To jest taki bardzo fajny event, który się cieszy dużą popularnością w Polsce, gdzie na scenie występują młode zespoły, które grają taki miks folku i metalu, a my pod sceną tworzymy dwudniową wioskę, w której pokazujemy życie w X-XI wieku i to jest taka wioska bardzo duża, bo tam jest około, myślę, 60-70 uczestników, wiele kramów, namiotów i tam pokazujemy sceny rodzajowe, jakieś bitki i tak dalej. Więc robimy w Brennej, natomiast w Bielsku od kilku lat robimy w Starym Bielsku we współpracy z Domem Kultury Starobielskim piknik średniowieczny. Bardzo fajna współpraca i robimy to co rok, już kilka lat, kilka edycji było, ze 3 albo 4. To jest w sumie dosyć często, to jest chyba w terminie Dni Bielska Białej, tak mi się wydaje. Więc to jest jakby regularna impreza, w której uczestniczymy i dodatkowo są takie jakby osobne inicjatywy, typu na przykład jest Przemarsz Trzech Króli, są jakieś inicjatywy takie na przykład na zamku, coś tam się dzieje, albo jakieś takie lokalne, gdzie tam wyskakujemy w 2-3 osoby się pokazać. I też w okolicach działaliśmy mocno swego czasu z kozami i z kętami.
1: A jeżeli właśnie na przykład wracając do tego, co się dzieje w Brennej, kiedy powstaje tam ta wioska średniowieczna, kiedy przez kilka dni żyjecie tak jak w X wieku, jak bardzo jest to takie restrykcyjne, żeby faktycznie odtworzyć te realia? Czy to jest tylko tak bardziej, żeby pokazać trochę, czy ktoś tam faktycznie przez 2 dni żyje tak jak 1000 lat temu?
2: Powiem, że w Starym Bielsku robimy to samo. To też jest taka jakby wioska, więc to są jakby bliźniacze imprezy. Jesteśmy fanami historii i robimy rekonstrukcję historyczną, w związku z tym staramy się, żeby to było jak najbardziej bardziej prawdziwe w tym, co robimy. Więc jakby całe nasze wyposażenie, nasze stroje to są możliwe wierne rekonstrukcje repliki znalezisk z czasów tego okresu, który jakby się zajmujemy, odtwarzamy. Wiadomo, że tak, staramy się też tak żyć, bo przyjeżdżając i rozkładając obóz na przykład w piątek, czy tudzież w sobotę rano, no to my jakby się przebieramy. Wszystkie elementy obozu są jakby też takie historyczne, mamy namioty, w których śpimy. Wiadomo, że są pewne gdzieś tam odejścia, bo na przykład mamy bieliznę. Część z nas ma współczesną bieliznę, ale na przykład cała stroje, już jakby reszta jest historyczna, nie nosimy zegarków, nie nosimy współczesnej biżuterii. Cała broń, wszystkie kubki jakieś, cała w ogóle taka kuchenna oprawa, no to to wszystko jest jakby historyczne. Jeżeli jest to możliwe, to śpimy na sianie i na kocach, na skórach i tak robimy, więc staramy się tak żyć i powiem szczerze, że no ja to robię już od 2005 roku, więc 21 rok teraz mi się już zaczyna i cały czas mnie to bawi i jestem do tego no mocno przyzwyczajony też, nie? Więc robimy tak.
1: A wszystkie te rekwizyty, elementy wystroju, skąd się to bierze? Czy uczestnicy drużyny sami to wytwarzają, czy można gdzieś to nabyć u jakiegoś rzemieślnika? Jak to wygląda?
2: Mamy w drużynie utalentowane osoby, które wykonują pewne elementy. Najmniejszym, w cudzysłowie, najmniejszym problemem są ubrania, bo nasze panie, bo to one się tym zajmują, posiadają umiejętności, mają do tego zacięcie, mają do tego talent, mają do tego cierpliwość i to są w stanie zrobić. Więc jakby z ubraniami sobie raczej radzimy sami. Po prostu zamawiamy sobie u naszych koleżanek, tudzież jak ktoś ma fajną żonę, tak jak ja, to mu też uszyje i zrobi. Jeszcze za to nie trzeba płacić, to jest super. Natomiast trudniejsze elementy takie, na przykład jak elementy uzbrojenia, no to już zamawiamy u rzemieślników w Polsce, ale też nie tylko, którzy się tym jakby fachowo zajmują. Do tego trzeba mieć już bardzo dużą wiedzę, choćby z metalurgii, trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Mamy oczywiście u nas w drużynie też osoby, które zajmują się kowalstwem i wytwarzają jakieś tam elementy uzbrojenia, ale nie jest to jakby skala masowa, więc zamawiamy tak naprawdę broń u zewnętrznych rzemieślników, którzy tak naprawdę z tego bardzo często żyją, to jest ich biznes. Oni są rzemieślnikami, oni to wytwarzają, na przykład też buty tak się zamawia. Buty to jest bardzo trudny temat, ponieważ to są też repliki, pełna skóra, to jest z reguły ręczna robota. Te buty muszą być i antypoślizgowe, i dobrze uszyte, żeby nie przemakały, więc to jest trudny temat. Dlatego no, są osoby, które się zajmują, my od nich to zamawiamy. Tak samo też biżuteria, nie? Mamy osobę, która robi tą biżuterię, ale wiadomo, że ona ma określone jakby tam warunki i moce przerobowe, więc też jakby tworzy pewien rodzaj biżuterii. Nie ma jakby, nie płaci się złotem ani skórami, tylko się płaci normalnymi pieniążkami.
3: Rzemieślnicy między sobą też się wymieniają czasami, czyli taki handel wymienny, jaki był na przykład w średniowieczu, też uprawia się. Natomiast jeszcze tylko chciałam dodać tutaj do tego, co mąż mówił, że o strojach to jest bardzo istotna część i bardzo też trudna, ale właśnie większość ludzi od twórstwa zajmuje się tym i stara się samemu wykonywać w najdrobniejszych szczegółach stroje. No i jest to też swoisty rodzaj sztuki, bo to jest oparcie się właśnie na tym, co wykopaliśmy gdzieś tam, gdzie archeolodzy znaleźli jakieś kopalisko i na tym właśnie opieramy swoją wiedzę, no i też jakieś swoje interpretacje.
1: Rozmawiam z Alicją i Sławomirem Górnymi. Są oni członkami grupy najemnej Svantevit, która od ponad 20 lat działa w Bielsku Białej. Drużyna zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. W ciągu roku organizują oni różne wydarzenia w Bielsku Białej i okolicy. Bardzo ważna dla ekipy jest zgodność historyczna. W tym celu sięgają do różnych źródeł, m.in. do grobów, o czym usłyszymy w dalszej części rozmowy. Jak to jest, jeśli chodzi o tą wierność historii? Czy ktoś w drużynie pilnuje tego, żeby wszystko było wierne? Niektórzy czasami na przykład zbyt wolno do tego podchodzą. Okazuje się, że jednak lepiej zastosować trochę inne rozwiązania, żeby to było bardziej wierne historii. Ktoś się tym zajmuje?
3: Myślę, że tym zajmuje się każdy rekonstruktor, każdy odtwórca. I to jest takie główne zadanie, do którego musi się przygotowywać każdy, kto chce w ogóle w tym ruchu uczestniczyć, bo po pierwsze zainteresowanie historią, a po drugie wierność właśnie odtwórcza, no jakby zobowiązuje do tego, tak? I oczywiście, że mamy jakiś taki troszeczkę rygor w każdej drużynie, tak naprawdę chyba w Polsce, w jednych mniej, w jednych bardziej. Myślę, że każdy stara się bardzo wiernie odwzorowywać to, co działo się te 10, ponad 10 wieków temu, no bo w tym cały fan przecież i tak naprawdę o to tu w tym chodzi, bo jeżeli chcielibyśmy robić coś innego, to nie wiem, bylibyśmy larpowcami, chociaż niektórzy też lubią się w to bawić, ale nie ma to związku. Tu nie ma, tutaj jest bardzo rygorystyczne przestrzeganie tego, żeby to miało pokazywać historię.
2: Więc tak, staramy się robić to jak najlepiej, jest to możliwe. Wiadomo, że są też, bo są jakby różne twarze tej rekonstrukcji. Są ekstremiści, którzy rekonstruują wykopany szkielet, grób. I on mówi, że on rekonstruuje grób, jakiś tam numer skądś tam. I są też tacy ludzie. I mamy też takie osoby u nas w drużynie. Natomiast są też ludzie, którzy mają jakby luźniejsze podejście, bo trzeba pamiętać o tym, że do naszej drużyny trafiają pasjonaci, ale oni trafiają z różnych powodów, bo część się na przykład interesuje rzemiosłem, część chce tylko walczyć. Część jakby się interesuje kulturą materialną i duchową, wierzeniami takimi jeszcze przedchrześcijańskimi. Więc to są ludzie, którzy z różnych powodów trafiają i muszą wpaść do tego naszego garka, naszej drużyny i jakby się no tak dopasować do tego wszystkiego, więc musimy ten poziom mieć taki no wyrównany, nie?
1: Jak odtwarza się grób?
2: No to jest ciekawe. Tutaj akurat mamy kilka osób w drużynie, które są bardzo mocno jakby zajawione takimi rzeczami i to uważam, że to jest w ogóle super temat. I tutaj moja może małżonka coś powie na temat kobiecych wariacji, bo ona ma też jakiś tam projekt, natomiast powiem, że jest to temat o tyle trudny, że trzeba pamiętać o tym, że w momencie jak nasze państwo przyjmowało religię chrześcijańską, to na naszych terenach dominował jakby kult chowania zmarłych i ich palenia, czyli ciałopalenie tak zwane, więc tak naprawdę niewiele zostawało, bo to były tak naprawdę garki z prochami i bardzo mało o tym wiemy. Natomiast później się zmieniała religia i chrześcijaństwo jakby zabraniało palenia zwłok, no to tych grobów jakby się zostało więcej, wiadomo, ale już na przykład już wiadomo, że ta pula jest o wiele mniejsza tych grobów. I na przykład archeolodzy znajdują jakieś cmentarzysko, rozkopują go i znajdują na przykład szkielet i znajdują elementy na przykład kobiecy, powiedzmy, że to jest kobiecy na przykład grób, ale to może żona o tym powie, bo to będzie jakby jej fajny temat.
3: Chciałam właśnie powiedzieć, dodać tylko, że cały ruch rekonstrukcyjny, akurat wczesnośredniowieczny, dotyczy wielu kultur, wielu ludów, które wtedy żyły na terenach Europy i nie tylko, też Azji, więc jakby ten przestrzał jest bardzo duży i tak naprawdę w skład naszej drużyny wchodzą tacy, którzy rekonstruują na przykład wikingów, co jest bardzo nośnym tematem, zresztą już od kilku ładnych lat i tam akurat nie ma problemu. Aż takich problemów ze strojami. Tam gleba na ich terenach była o wiele przyjaźniejsza zachowaniu się właśnie fragmentów tkanin na przykład, czy całych strojów. No i to jest chyba ta najlepsza część zabawy, akurat dla kobiet, bo możemy się właśnie ubierać tak jak 1000 lat temu nasze poprzedniczki i z tego możemy czerpać, tak? Im więcej tych znalezisk, tym większa nasza wiedza na ten temat. No ale co do tych grobów właśnie konkretnych, to jest to taka zabawna sprawa. Właśnie mamy koleżanki i kolegów w drużynie, którzy wybierają sobie konkretne groby, które po prostu były bogate w swoim wyposażeniu. Ta ilość artefaktów, które się zachowały, jest na tyle duża, że można zrekonstruować całą sylwetkę takiej osoby, czy to kobiety, czy mężczyzny, i ubrać się, czy ozdobić w biżuterię tak dokładnie, jak to było 1000 lat temu. I dlatego już to jest taki żarcik, który nasza koleżanka właśnie już kiedyś wymyśliła, że ubiera się, bo ma już swoje dwa groby. Więc może z nich skorzystać i ubrać się dokładnie w to, co znaleziono w nich. Także no jest to u nas trudniejsze na terenach słowiańskich, bo ten element organiczny no, miał trudności z zachowaniem się, w związku z czym została biżuteria głównie albo wyposażenie jakieś militarne.
1: Rozmawiałem z Alicją i Sławomirem Górnymi z grupy najemnej Sfantewit z Bielska-Białej. To jedna z największych ekip w Polsce, która zajmuje się rekonstrukcją historii X i XI wieku. Każdy, kto pasjonuje się taką historią, może dołączyć do drużyny. Wszystkie informacje będą dostępne na mediach społecznościowych. Co roku drużyna organizuje kilka eventów w naszym mieście i jego okolicy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Poznajmy lepiej historię naszego miasta. Dlaczego w Bielsku-Białej nie ma już tramwajów i dlaczego to 3 maja, Zamkowa i Partyzantów są głównymi ulicami miasta? A także co stało się z tak zwanym wysokim trotuarem przy ulicy Zamkowej? Na wszystkie te pytania możemy znaleźć odpowiedź, poznając historię Antoniego Kobieli, czyli prezydenta miasta, który swoją kadencję sprawował w latach 70. Został ochrzczony przez mieszkańców nieprzychylnym pseudonimem Antka Burzyciela. O tej historii rozmawiam dzisiaj z dziennikarzem i historykiem Jackiem Kachlem. Dzisiaj, kiedy jedziemy ulicą 3 Maja, później Zamkową, jest to normalne, że to jest taka główna ulica w mieście. Przejeżdżamy między pocztą a zamkiem, ale okazuje się, że czegoś tam pod tym zamkiem brakuje dzisiaj. Co to było i jak to się stało, że miasto to straciło?
4: Oczywiście, że brakuje. Brakuje nam tak zwanego wysokiego trotuaru, czyli pięknych zabudowań, które powstały pod koniec XIX wieku, z którym kojarzą się wszystkim wcześniej urodzonym mieszkańcom tego miasta, ze sklepami, z kawiarniami, z apteką, do której właśnie uczęszczali. A było to takie, patrząc z punktu widzenia choćby widokówek, miejsce, które bardzo często było wykorzystywane właśnie jako element takiej informacji o tym, jakie to miasto jest piękne. I patrząc na te widokówki zarówno z końca XIX wieku, czy też XX wieku, to widać, że to miejsce jest bardzo często fotografowane i nieprzypadkowo. Proszę pamiętać, że na tym wysokim trotuarze były zielone dachy. To, o czym my teraz mówimy i próbujemy powracać do tego momentu, że na dachu jakiegoś budynku mamy jakieś zielone instalacje, to wtedy tam już wszystko było. W związku z tym to nie jest tylko kwestia sentymentu, ale to jest kwestia takiego oglądu całego miasta. Ale nie to, tak na dobrą sprawę, jest ważne i zaważyło ostatecznie na tym, że to miejsce zostało zlikwidowane. Musimy wiedzieć, że to w ogóle początek lat 70., bo musimy wrócić się do tego czasu, czyli początek lat 70. XX wieku, to jest czas bez zmian w naszym kraju, na zasadzie tego, że odchodzi ekipa Gumunki, a pojawia się ekipa Edwarda Gierka. Ekipa Edwarda Gierka uważa się za nowoczesną, uważa się za taką, która przeniesie Polskę w nową, lepszą przyszłość. Oczywiście my już jako historycy, nie tylko historycy, wiemy doskonale, jak to się skończyło. Natomiast w tamtym okresie, właśnie na ten początek lat 70., to jest właśnie ten czas, kiedy Polska zbiera bardzo dużo różnego rodzaju kredytów, wszystko się zmienia, no i między innymi zapadają takie różne dziwne decyzje. Początkiem lat 70. nowe władze centralne uznały, że istnienie na przykład tramwajów jest uzasadnione tylko i wyłącznie w miastach, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym zapadła decyzja, i to w Warszawie, odnośnie tego, że należy zlikwidować tramwaje w Bielsku. To oczywiście działo się na raty, było bardzo źle odebrane przez mieszkańców Bielska-Białej, no ale jednak to się stało, bo w tamtych czasach nikt nie robił żadnych konsultacji społecznych, już nie mówiąc o tym, że ludzie po tych czasach wcześniejszych wiedzieli, że wszelkie protesty po prostu nie mają najmniejszego sensu. No i moi państwo, ostatecznie przychodzą już te lata pełnego Gierka, kiedy tutaj władze Bielska-Białej dochodzą do wniosku, że muszą to miasto zmienić, unowocześnić. Więc ta zmiana polegała między innymi na tym, że należałoby tą zabudowę w centrum miasta zlikwidować i na to miejsce stworzyć drapacze chmur. A jeżeli nie drapacze chmur, to przynajmniej jakieś bloki, żeby to miasto nie wyglądało jak jakiś średniowieczny relikt, tylko właśnie nowoczesne z wielkiej płyty. I to było takie działanie ideologiczne, ale trzeba jeszcze pamiętać o jednej sprawie, a mianowicie rok 68 to jest rok, kiedy nasze wojsko jedzie z braterską, cudzysłów, otwórz i zamknij, pomocą do Czechosłowacji, aby pomóc naszym braciom, by nie odchodzili od socjalizmu. No i wtedy wojska pancerne przechodzą również przez Bielsko i okazuje się, że mają one wielki problem z przejściem przez miasto i dlatego po tych zajściu władze w Bielsku Białej dostały taki tajny rozkaz informujący o tym, że należy udrożnić miasto pod kątem takim, że w razie zagrożenia wojsko ma problemy z przemieszczaniem się po tym mieście. No i teraz dochodzimy do najważniejszych spraw. A mianowicie wtedy władze zastanawiały się, co zrobić i taki moment przyszedł 1973. Przypomnę, że w 1900 roku Max Fabiani, architekt wiedeński, przygotował mapę urbanistyczną miasta. Między innymi przygotował dwie obwodnice miasta. Jedną, która szła dzisiejszą ulicą Piastowską i potem z Hulanki taką drogą, jak idzie ta obwodnica zachodnia, i obwodnica północno-wschodnią on rozpisał właśnie w 1900 roku. I teraz nowe władze, zamiast spróbować na przykład pójść jednym czy drugim torem, który był już przygotowany, postanowiły zrobić coś, co wszyscy urbaniści uważają za największy skandal, a mianowicie postanowiły wpuścić ruch centralny prosto w środek miasta. I to, ta idea fix, tak na dobrą sprawę, zaczęła być realizowana już w 1973 roku. Na mniej więcej na ulicy Bystrzańskiej doszło do pierwszych wyburzeń takich próbnych. Natomiast samo wyburzenie, to, które nas najbardziej interesuje, czyli właśnie ulicy Zamkowej, to jest już 1974 rok. I tu mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że tak na dobrą sprawę od stycznia pojawiają się w protokołach informacje o zamierzonych zmianach w urbanistyce miasta. Ale co się okazuje? Że za każdym razem, kiedy są podejmowane te decyzje, to jest na przykład taka informacja, że prezydent miasta podjął decyzję odnośnie zmian urbanistycznych w centrum miasta na rok 1974. I uwaga, nie ma załącznika. Nie ma żadnej informacji odnośnie tego. Mało tego, pojawia się nam taka najważniejsza decyzja mówiąca o wyburzeniach na ulicy Zamkowej. To oczywiście chodzi o decyzję z 20 lutego 1974 roku, na którą potem wszyscy się powołują. Co ciekawe, i to pewnie będzie dla tych miłośników spiskowej teorii dziejów, ta decyzja nie ma numeru, ta decyzja nie ma daty takiej urzędowej, nie ma pieczątek, nie ma podpisu prezydenta. Czyli inaczej mówiąc, nie została nigdy podjęta z punktu widzenia formalnego, a my wszyscy odwołujemy się właśnie do tej decyzji. Niemniej jednak w ślad za tymi decyzjami poszły czyny i przez cały 1974 rok następują wielkie wyburzenia właśnie w rejonie ulicy głównie Zamkowej i Partyzantów. Odbywa się to w sposób minerski, czyli tak na dobrą sprawę przypomina się nam II wojna światowa. Są minerzy, którzy wysadzają poszczególne kamienice. Są one zabezpieczane przez strażaków, przez wojsko. Ale co zrobiła nowa władza? Nowa władza zaprosiła mieszkańców na przykład na wysadzanie wysokiego trotuaru. I mamy piękne zdjęcia pokazujące, piękne oczywiście w cudzysłowie, zdjęcia pokazujące, jak to właśnie mieszkańcy są zebrani, a mury zamkowe pękają i są rozrywane przez laski dynamitu.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Bielski historyk Jacek Kachel opowiada o tym, jak Bielsko-Biała utraciło swoje tramwaje. Dzisiaj w mieście możemy zobaczyć kilka pamiątek po tych pojazdach. Jeden wagon stoi wyeksponowany przy ulicy Partyzantów, choć ten konkretny nie jeździł po bielskich ulicach. Kilka autentycznych wagonów z lokalnego taboru można zobaczyć w Muzeum Motoryzacji czy na terenie zajezdni MZK. A przy placu Żwirki i Wigury podziwiać można mural upamiętniający bielskie tramwaje autorstwa Jacka Grabowskiego i Piotra Wisła. Tymczasem wracamy do historii o Antku Burzycielu, czyli dawnym prezydencie miasta, za którego kadencji zlikwidowano tramwaje i wyburzono wiele cennych budynków.
4: Te działania, zresztą jak gdybyśmy czytali na dokumenty, były prowadzone bardzo niestarannie i chaotycznie, co widać w dokumentach właśnie już Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. To nie trzeba było słuchać głosu Ameryki czy Wolnej Europy, ale w oficjalnych dokumentach widać, że to wszystko nie było dobrze przygotowane, ani też nie było dobrze przeprowadzone, bo w oficjalnych dokumentach jest to potwierdzone. Tego czasu, o ile na przykład te wyburzenia w rejonie właśnie zamku, ten wysoki teras, jest powszechnie raczej znane, to wyburzenia na terenie Białej właściwie zostaje wyparte z pamięci. A Chodzi o ten teren blisko ratusza, tu gdzie my tu dzisiaj jesteśmy. Tam właśnie w latach 70. doszło do takich potężnych wyburzeń. Jeszcze wcześniej, w 68 roku, zostało wyburzone kino Wanda, a później z zabudowy kamieniczek w okolicy ratusza, nie wszyscy będą pamiętać, istniała tutaj taka ulica Świętego Jana, która właściwie zniknęła. Był tutaj stary szpital. To wszystko zostało rozebrane i nie mamy o tym dzisiaj już właściwie w tej pamięci. Na szczęście dla nas tak się złożyło, że Zbigniew Siemaszko, taki utalentowany fotografik właśnie czasów PRL, latał na zlecenie władz państwowych nad różnymi miastami i robił takie dokumentacje zdjęciowe miasta. Na nasze szczęście właśnie w 68 roku pierwszy raz pojawił się nad Bielskiem i Białą. Zrobił właśnie zdjęcia i tu w związku z tym mamy uchwycony ten moment, kiedy jest burzone kino Wanda, ale z drugiej strony mamy ten cały fragment miasta, który został wyburzony w Bielsku. I mamy również oczywiście pełną Białą przed wyburzeniami, jak ona wyglądała. Tak się złożyło, że w 1976 roku zrobił rekonesans raz jeszcze. Przeleciał dokładnie po tych samych miejscach i ujął je, jak one wyglądają. W związku z tym mamy fantastyczny w tej chwili materiał porównawczy, żeby zobaczyć, jak to miasto wyglądało przed ingerencją Antka Burzyciela i jak wyglądało po tym, że właśnie. Proszę pamiętać, jakie mamy skutki tego. Skutkiem pierwszym, który był, to jest likwidacja tramwajów. Drugi skutek, który jest, to jest prowadzenie na wiele dziesiątków lat transportu tranzytowego do środka miasta. Trzecia rzecz. Zostało wyburzonych mnóstwo, kilkadziesiąt kamienic, czyli straciliśmy ileś tam substancji miejskiej, a wiemy, jak mieszkania były i są cenne. W związku z tym te wyburzenia to nie jest kwestia tylko sentymentu, to nie jest kwestia historii tego, że ktoś tam wspomina sobie dawne lata, swoje młodzieńcze lata i dlatego ma taki sentyment, ale jest to bardzo duża ingerencja pokazująca, jak nie należy unowocześniać miasta, jak nie należy tworzyć jego urbanistycznego charakteru.
1: Była mowa o tym, że te wyburzenia były robione w sposób taki chaotyczny. Czy cokolwiek z tych budynków, które na przykład były w planach do wyburzenia, jednak zostały zachowane? Widać gdzieś takie pozostałości?
4: Praktycznie nie, dlatego że te gruzy zostały wywiezione. Jedyną informacją, jakie mamy takie informacje, to jest na przykład to, że w planach na przykład było to, że ma być coś wykorzystane, lepiej zrobione, a potem ze względu na oszczędnościowe z tego zrezygnowano. Jedyna rzecz taka, która może być ewentualnie ciekawostką dla ludzi, to są dwie rzeczy. Jedna to jest związana ze skarpą w rejonie ulicy Partyzantów. W tej skarpie znajduje się wielki schron. Tam były kamienice, które zostały wyburzone. Tamten schron został wtedy dobudowany właśnie w latach 70., a cała skarpa została obsadzona drzewami i krzewami, żeby jakby to przykryć. I druga informacja też z tym związana, to proszę pamiętać o ważnych wydarzeniach, takich jak było zawsze pochód pierwszomajowy. Oto, moi Państwo, do 74 roku ta trybuna honorowa była przed hotelem Prezydent i szliśmy do dworca, a od 75 roku trybuna honorowa znajduje się właśnie na ulicy Partyzantów przy tej skarpie i idziemy od dworca w stronę Białej.
1: Pojawiają się od czasu do czasu takie głosy, żeby przywrócić te tramwaje, żeby ten ruch samochodowy ze 3 maja czy z Zamkowej gdzieś usunąć. Czy jest faktycznie na to realna szansa, czy ten proces już jest nie do odwrócenia?
4: Czy jest realna szansa, to nie jest pytanie do mnie. Natomiast trzeba mieć jedną świadomość tego wszystkiego. Mianowicie, że transport tramwajowy to jest jeden z najlepszych transportów ekologicznych, który można zastosować w mieście. Niemniej on za każdym razem, jeżeli chodzi o ten etap inwestycyjny, wymaga bardzo wielu środków, dlatego że trzeba byłoby przywrócić szyny, całe to uzbrojenie, a nie tylko kupić wagony, które mogłyby jeździć. I to jest bardzo duży koszt. Czy to ma sens i czy byłaby taka opcja? To jest pytanie, że trzeba byłoby to sobie policzyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że zwalniamy ruch, który jest w centrum miasta, idziemy w tą stronę, to jest inna historia, którą można wykorzystać, dlatego że na terenie miasta mamy bardzo dobrze rozbudowane linie kolejowe. Na tych liniach kolejowych można tak zwane szynobusy uruchomić, uruchomić, które kursowałyby na terenie miasta właśnie dosyć dużej częstotliwości. W związku z tym mogłyby być one taką namiastką tramwajów.
1: O erze tak zwanego Antka Burzyciela mówił historyk i dziennikarz Jacek Kachel. W latach 70. wyburzono wiele cennych architektonicznie obiektów oraz zlikwidowano tramwaje, by udrożnić przejazd przez centrum miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cycerski, witam serdecznie, zapraszam na magazyn. Jest spora szansa, że w tym momencie słuchacie mojego głosu jadąc samochodem i jako kierowcy macie różne doświadczenia z motocyklistami. Jeżdżąc po Bielsku-Białej, tych motocyklistów z roku na rok widzimy coraz więcej. Swój udział w tym ma Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści, którzy nie tylko organizują wydarzenia dla motocyklistów, ale też chcą edukować kierowców motocykli oraz tworzyć kulturę motocyklową w Bielsku-Białej. Nie tylko bielszczanie są zainteresowani stowarzyszeniem, bo na wydarzenia przyjeżdżają osoby z innych części województwa i kraju. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, Stowarzyszeniem Bielscy Motocykliści.
5: Angelika Jachym, prezes zarządu Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści.
6: Damian Jaworski, wiceprezes.
1: Powiedzcie, czym zajmujecie się jako stowarzyszenie?
5: Generalnie punktów statutowych mamy wiele. Najważniejsze z nich to są tak naprawdę trzy. Pierwszy z nich jest oczywiście edukacja. Jest to edukacja, która polega zarówno na edukowaniu w ramach takich ogólnych przepisów ruchu drogowego, ale nie tylko, ponieważ edukujemy z pierwszej pomocy i tak naprawdę każde nasze wydarzenie, które jest albo jednodniowe, albo dłuższe, w ramach niego mamy właśnie takie pokazy pierwszej pomocy, które się pojawiają, po to, żeby ludzie wiedzieli, w jaki sposób zareagować w sytuacjach różnych, które się dzieją na drogach. I to nie tylko motocykliści, ale także osoby, które uczestniczą w naszych wydarzeniach, również dzieciaki. Czyli to jest taki pierwszy punkt, właśnie edukacja. Drugim punktem jest działalność charytatywna. W ramach działalności charytatywnej takim głównym naszym trzonem jest promocja i sprzedaż kalendarzy. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczany jest na pomoc dzieciom, które takiej pomocy co roku tak naprawdę potrzebują. Na przestrzeni lat to są już dziesiątki tysięcy złotych pozyskane dzięki tym naszym inicjatywom. Najczęściej współpracujemy wtedy albo ze sklepami motoryzacyjnymi powiązanymi ze sprzedażą ubrań, czy to gadżetów motocyklowych, ale nie tylko. Punkt trzeci to jest promowanie motocyklizmu w Bielsku i okolicach. Choć tak naprawdę już z roku na rok, ale o tym pewnie jeszcze powiemy, ale z roku na rok jest tych motocyklistów coraz więcej i to nie są tylko motocykliści właśnie czy z Bielska, czy z powiatu bielskiego, ale przyjeżdżają do nas również motocykliści z Katowic i z tak naprawdę północnej części województwa śląskiego i z opolskiego i z Małopolski, z Podkarpacia, wobec czego ta nasza siła troszkę się rozrastamy, tak krótko mówiąc, wobec czego promujemy tą kulturę motocyklizmu, staramy się dotrzeć do jak największej ilości motocyklistów po to, żeby dzielić się pasją, żeby zarażać się pasją, żeby pokazywać, jak fajne to jest. No i właściwie tyle.
1: Ale ci motocykliści, którzy przyjeżdżają tutaj z innych miast, innych województw, przyjeżdżają w ramach jakichś wydarzeń, zjazdów, jak to wygląda?
6: Najczęściej przyjeżdżają do nas motocykliści generalnie na jakieś eventy, które organizujemy. W większości to są bliscy motocykliści, bo mamy takie cykliczne, mieliśmy do tej pory takie cykliczne spotkania piątkowe, takie zwane motopiątki, gdzie organizujemy dla motocyklistów, ludzi chętnych się wyrwać po pracy na krótką przejażdżkę, takie wydarzenie. Ale zdarzają się też właśnie większe wydarzenia, takie jak od 2 lat robiliśmy tak zwany motopałac. Organizowaliśmy go w Bulowicach, w Pałacu Laryszów, gdzie to było nasze największe wydarzenie do tej pory, 2-dniowe dla ludzi z pasją do motocykli, którzy przyjechali się pobawić, poznać nas, spędzić miło czas, wziąć udział w konkursach niektórych, zdobywając wspaniałe nagrody.
1: Jest taki jakiś kalendarz tych imprez, czy z roku na rok wygląda to trochę inaczej?
6: Generalnie z roku na rok to wygląda troszkę inaczej. Nie mamy gdzieś tutaj kalendarza i stałych dat przypisanych. Ciężko nam też jest jakby planować ze względu na zmienność pogody. Jest to bardzo trudne. Na tą chwilę udawało się gdzieś uniknąć tych złych warunków atmosferycznych i trafiać w takie okienko pogodowe, gdzie mieliśmy naprawdę świetną frekwencję. Właśnie troszkę zmieniamy jakby podejście tutaj do organizacji wydarzeń. Bardziej chcemy się skupić na zintegrowaniu i rozwoju wewnętrznie stowarzyszenia, żeby tych ludzi zintegrować, żeby cieszyło ich to udział w takiej grupie.
1: W takim razie jak długo już działacie w Bielsku-Białej?
5: W Bielsku-Białej od wielu lat. Tak naprawdę oficjalnie stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w 2016 roku. Wtedy też staliśmy się takim tworem już formalnym. Od tego czasu tak naprawdę przeszliśmy kilka modyfikacji, ale kierunek jest jeden. Początki stowarzyszenia, albo w ogóle początki takich wydarzeń było skromne. Najczęściej mogliśmy to zauważyć poprzez frekwencję, bo podczas, nie wiem, czwartkowych, jednodniowych wydarzeń to było na początku w okolicach 10 osób. Teraz tak naprawdę organizując wydarzenie przyjeżdża 80 osób. Przy okazji organizacji rozpoczęć czy zakończeń sezonu, no kiedyś to było kilka osób, później kilkadziesiąt. Na tą chwilę to są setki motocyklistów, którzy się zjeżdżają, wobec czego no, faktycznie ta nasza społeczność dociera do coraz większego grona odbiorców, co nas bardzo cieszy i ludzie wracają, co widzimy, a mało tego, jeszcze zapisują się do naszego stowarzyszenia po to, żeby wspierać jeszcze dodatkowe inicjatywy, które organizujemy.
6: W ramach takiej tutaj jeszcze współpracy gdzieś staramy się nawiązywać kontakty z lokalnymi firmami, sklepami, żeby właśnie uzyskać raz, że jakiś tam sponsoring. Także mamy tutaj też taką lokalny sklep, z którym od dłuższego czasu już współpracujemy na zasadzie wzajemnego wsparcia, gdzie oni nas wspierają sponsorowaniem i jakimiś różnego rodzaju nagrodami do konkursów. My znowu tam staramy się rozreklamować też troszeczkę tutaj w Bielsku. Również prowadzą nasz jakby stoisko lokalne, gdzie można nabyć wszystkie nasze gadżety, bluzy, koszulki, naklejki, tego typu rzeczy.
5: Kiedyś tak naprawdę byliśmy tylko grupą, później wiadomo stowarzyszeniem i rzeczywiście wiele lat temu padł pomysł, żeby również pojawiły się markowane rzeczy, wobec czego jak teraz zobaczycie na mieście motocyklistę w bluzie z logo Bielscy, to znaczy, że to my, że to reprezentant naszego środowiska, ale to nie są tylko bluzy, no bo i koszulki, i breloki, i masa innych gadżetów, wobec czego całe kolekcje, tak można to nazwać. No i na początku można to było kupić tylko i wyłącznie w takim, no, handlu między nami, tak by to można było nazwać, a teraz rzeczywiście nasze produkty pojawiają się i w sklepie internetowym, ale przede wszystkim są dostępne w sklepie stacjonarnym, tak jak tutaj już zostało powiedziane. Co roku organizujemy to, o czym tutaj już też Damian powiedział, coraz to nowe wydarzenia, ale też tych wydarzeń w naszej historii było wiele, bo były to też takie dwudniowe wydarzenia właśnie zwane Motopałacem, tak naprawdę największe dwudniowe wydarzenia w tej części Polski. Oprócz tego organizowaliśmy motopiątki, czyli takie krótkie, kilkugodzinne wydarzenia po to właśnie, żeby zintegrować społeczność. Motokawy, kawy dla kobiet, ponieważ no, ta społeczność kobieca, motocyklowa, można powiedzieć, że przez wiele lat była mniejszością. Całe szczęście, i mówię to jako kobieta, teraz zaczyna się to zmieniać i te proporcje kobiet w stosunku do mężczyzn no, zaczynają zdecydowanie wzrastać, wobec czego z tego się bardzo cieszę, że tych kobiet na motocyklach jest coraz więcej. Oprócz tego oczywiście rozpoczęcia i zakończenia sezonów. To jest coś, co robiliśmy i coś, co kontynuujemy na tą chwilę.
1: Mówi do Was Jonasz Cecerski, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Angelika Jachym i Damian Jaworski ze Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizowaniem różnych wydarzeń dla społeczności motocyklowej oraz edukacją kierowców motocykli na temat bezpiecznej jazdy. Działają także charytatywnie. Tym wszystkim starają się w Bielsku-Białej tworzyć kulturę motocyklową. Jak dzisiaj wygląda ta społeczność, ta kultura motocyklowa w Bielsku-Białej? Coś się zmieniło od pierwszych lat waszego działania?
5: Tak, przez lata zmieniło się wiele, ponieważ nam zależy na tym bardzo mocno, żeby edukować motocyklistów, wobec czego mamy takie wrażenie, że taka świadomość tego, po pierwsze, że jesteśmy faktycznie uczestnikami ruchu drogowego, którzy są nie tak bardzo zabezpieczeni jak kierowcy samochodów, ponieważ no mimo wszystko chroni nas tylko i wyłącznie ewentualnie kawałek jakiegoś materiału, kask w porównaniu z kierowcami samochodów, którzy no jednak mamy tutaj kawałek metalu, karoserię, często i poduszki powietrzne, wobec czego dbamy o świadomość motocyklistów w tym zakresie. Zależy nam oczywiście też na tym, tym, żeby każdy wyjazd na motocykl był wyjazdem, kiedy jesteśmy w pełni ubrani w ochraniacze. Zwracamy uwagę też bardzo mocno właśnie podczas naszych wydarzeń.

0: uwagę na to, czy nie ma kamieni na drodze, w jaki sposób pochylić się w zakręcie. To są takie niuanse, na które kierowcy samochodów, oczywiście warunki atmosferyczne, bo ten deszcz czy właśnie śliska nawierzchnia są bardziej kłopotliwe dla kierowców motocykli niż samochodów. Więc to jest coś też, na co musimy zwracać uwagę. Więc staramy się też w tych naszych rozmowach z motocyklistami edukować ich mocno w tym zakresie. Oprócz tego zwracamy uwagę szczególnie na prędkość. No bo wiemy, że wiele lat temu, teraz jak mamy możliwość jeździć wszyscy, właśnie organizować wydarzenia, to są to takie wydarzenia, gdzie często jeździmy grupami, więc pokazujemy, w jaki sposób zachowywać się jadąc z innymi motocyklistami. Pokazujemy, w jaki sposób dostosowywać prędkość do warunków, które panują na drodze. No i pokazuje nam też to bardzo dobrze frekwencja podczas takich wydarzeń, bo po kilku latach na początku właściwie takie wydarzenia cykliczne, małe, kilkugodzinne, podczas takich wydarzeń pojawiało się, nie wiem, 5-10 motocyklistów i bardzo wielu z nich nie przychodziło kolejny raz, bo widziało, że to na przykład nie spełnia ich oczekiwań. To znaczy, że na przykład pojawiali się motocykliści na ścigaczach, którzy mieli różne wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób warto poruszać się po drogach. Później pojawiali się, nie wiem, czoperowcy. Nie do końca dobrze się czuli w towarzystwie osób, które właśnie jeżdżą na ścigaczach. A to wydaje się nam nie ten kierunek do końca, ponieważ tak naprawdę pasja jest jedna. Więc złączyć tych ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą na całkiem innych motocyklach, wyglądają zupełnie inaczej. Czy to właśnie motocykl sportowy, czy jakiś właśnie czoper, czy to będzie skuter. Złączyć ich to jest chyba taki największy sukces, że ludzie mają wspólny temat, mogą wspólnie porozmawiać, no i podzielić się tą swoją pasją.
1: Czoper, co to znaczy?
2: Chopper to jest nazwa przebudowanego motocykla niesportowego. Mało jest chopperów na polskich drogach, takich właściwych, bardziej to są cruisery lub takie nakedy. Sporo jest teraz motocykli sportowych i turystycznych, gdzie tych turystycznych jest coraz większa ilość i to się widzi na każdym takim spotkaniu, wyjeździe.
1: Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do edukacji. Na co najbardziej zwracacie uwagę i też do kogo ta edukacja ma trafiać? Czy tylko do kierowców motocykli, czy też do kierowców samochodów?
2: Przede wszystkim edukacja ma trafiać do kierowców motocykli, żeby wiedzieli, jak się bezpiecznie zachowywać na drodze, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Generalnie edukacja taka drogowa powinna trafiać do wszystkich. W naszym przypadku staramy się przy każdym jakimś organizowaniu wyjazdu czy spotkania, staramy się przekazywać taką wiedzę, jak się zachować na drodze, żeby cała jazda była zgodna z przepisami, żeby nie blokować skrzyżowań, rond, żeby ta jazda była płynna, tak zwana w dużej grupie jazda na zakładkę, bo wtedy mamy dużo miejsca, widzimy, co się dzieje przed nami, wiemy, jak się zachować. Staramy się też jadąc pokazywać, używać znaków, gdzie jest jakaś dziura, jakiś piasek na drodze rozsypany, czy na przykład nawet skręcić w jedną czy w drugą stronę, albo podziękować kierowcy, który nam udzielił pierwszeństwa przejazdu.
1: I do jakich grup trafiacie z tą edukacją? To są raczej młodzi ludzie, starsi?
2: Myślę, że to jest każda grupa. Mamy sporo takich tutaj osób starszych, którzy jeżdżą od lat na motocyklach. Są też osoby młode. Nawet stworzyliśmy taką sekcję dla 125, gdzie też organizowaliśmy takie cykliczne, powiedzmy, wydarzenia, żeby tym młodym ludziom pokazać, jak się zachowywać, jak jeździć w grupie, bo wiadomo, w pojedynkę to jest łatwo, w grupie jest inaczej całkowicie. Tak samo zwracamy takie uwagę na to bezpieczeństwo, nawet na takich wyjazdach robimy taką króciutką odprawę, żeby przypomnieć, jak ten przejazd ma wyglądać, żeby był bezpieczny, że się trzymamy. Staramy się też przeprowadzić tych ludzi jako stowarzyszenie, gdzieś zabezpieczyć troszkę ten przejazd, żeby on naprawdę wyglądał ładnie, żeby ludzie na nas nie narzekali, szczególnie kierowcy samochodów, żeby to było zgodnie ze sztuką motocyklisty.
3: Rozmawialiśmy dzisiaj z Angeliką Jachym i Damianem Jaworskim ze Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. To grupa, która w Bielsku Białej zajmuje się edukacją kierowców motocykli, akcjami charytatywnymi i organizowaniem różnych wydarzeń, które mają tworzyć kulturę motocyklową Bielska Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Dzisiaj trochę wyciszenia, trochę odskoczni od zgiełku i pędu miejskiego życia. Wybierzemy się do miejsca, które w Bielsku Białej jest nazywane przez niektórych zaczarowanym ogrodem. Chodzi o stary cmentarz ewangelicki na bielskim Syjonie, który choć od dekad nieczynny, już nie jest tak owiany tajemnicą jak jeszcze parę lat temu. Po tym wyjątkowym w mieście miejscu oprowadza mnie

0: Znawca lokalnej historii i przewodnik Łukasz Giertler.
1: Znajdujemy się teraz na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Bielsku-Białej. Myślę, że jest to dosyć znane miejsce w mieście, ale jednak trochę ukryte. Wielu też się wydaje, że nie ma tutaj w ogóle wstępu, brama jest zawsze zamknięta. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Nie. Od kilku lat już tak nie jest. Od kilku lat, zwłaszcza jak jest ładna pogoda, to ta brama jest otwarta dla zwiedzających. Sam cmentarz zresztą jest od samego początku powstania, tak, czyli jeszcze od tego 1833 roku, założeniem parkowym. Także to założenie do dnia dzisiejszego właściwie pełni i jak najbardziej w dni wolne zwłaszcza. I jak jest ładna pogoda, ludzie mogą przyjść tutaj na spacer.
1: Właśnie, jakie były same te początki cmentarza? Czemu powstał właśnie w tym miejscu?
2: Początki cmentarza były bardzo interesujące, mianowicie w XIX wieku, początek lat 30. Wybuchła epidemia cholery i z uwagi na to zakazano pochówków w ramach miasta samego w sobie, prawda? Już wtedy istniał Bielski Syjon tak zwany, czyli fragment oddany w użytkowanie gminie ewangelickiej na podstawie patentu tolerancyjnego Józefa II z 1781 roku, na którym to ewangelicy założyli swój kościół, swoje szkoły, prawda, i mieli założyć także cmentarz. Natomiast nie zrobili tego pierwotnie. Pierwotnie ten cmentarz współdzielili razem z katolikami przy kościele Świętej Trójcy, ale w ramach tego rozporządzenia, o którym mówiłem, zabraniającego tego pochówku w czasie epidemii, byli zmuszeni znaleźć po prostu nowy fragment ziemi, który mogliby poświęcić na ten cel, prawda. Była opcja, żeby chować na cmentarzu, który się znajdował wówczas w Parku Słowackiego, dzisiejszym Parku Słowackiego w Bielsku-Białej, natomiast nie zrobili tego z uwagi na to, że rodziło to pewne kłopoty, mianowicie zimą transport zwłok tam, gdzie zimy były oczywiście dużo bardziej ostrzejsze niż dzisiaj, były bardzo problematyczne, kłopotliwe po prostu. Dlatego zdecydowali się, żeby ten cmentarz powstał tutaj w ramach tego Bielskiego Syjonu tak zwanego, czyli tego okręgu, powiedzmy kwartału ewangelickiego, tak? I z uwagi na to, między innymi Gottfried Klimke, jak i rodzina Bioski poświęcili swój fragment ziemi pod ten cel. No i tak w 1833 roku założono tutaj ten cmentarz. Pierwotnie nie miał on takiego kształtu jak teraz, był na planie kwadratu, ta brama jeszcze wtedy nie istniała, prawda? Natomiast no wtedy zaczynały się już pierwsze pochówki tak naprawdę i zrobiło to też problem między kościołem ewangelickim, ewangelicko-augsburskim, a katolickim z uwagi na to, że ewangelicy byli zmuszeni specjalne opłaty uiszczać na rzecz kościoła katolickiego w momencie, kiedy te pochówki były wspólne przy kościele Świętej Trójcy. Tutaj już o tych wspólnych pochówkach nie było mowy wtedy, natomiast katolicy kapłani i tak tą opłatę chcieli pobierać. To skończyło się rozprawą także sądową, zakończoną na korzyść ewangelików.
1: Dzisiaj stary cmentarz ewangelicki już jest nieczynny, czyli nie odbywają się tutaj już żadne pochówki?
2: Na dzień dzisiejszy nie odbywają się tu już żadne pochówki. Taki stan rzeczy ma się praktycznie od 1953 roku.
1: Czyli w 1953 ostatnia osoba została tutaj oficjalnie pochowana?
2: Oficjalnie tak. Nieoficjalnie nie wiemy, czy się jeszcze jakieś pochówki odbywały, ponieważ musimy pamiętać, że w roku 1945, kiedy Armia Czerwona przejęła te tereny, nastąpił czas represji wobec społeczności, zwłaszcza ewangelicko-augsburskiej, z uwagi na to, że to byli tak zwani Doppeldeutsche, tak? Czyli podwójni Niemcy, wychodzono z założenia, że nie dość, że często byli oni niemieckiej narodowości, jak zresztą większość tutaj pochowanych osób, to w dodatku wyznają niemiecką religię tak zwaną, tak? Czyli luteranizm. Wobec czego spotykali się z licznymi represjami i są pogłoski, że były tak zwane dzikie pochówki, tak? Ciche pochówki. Kiedy rodzina po prostu, chcąc uniknąć dalszych represji, starała się zrobić skromne po prostu pogrzeby w istniejących już grobach, które do nich należały. Tudzież jest także możliwość, że były do niektórych grobowców wrzucone ofiary aresztu, który się nieopodal znajduje. Natomiast nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Nie ma żadnego też dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało, więc jest to raczej w sferze miejskiej legendy póki co. Być może kiedyś badania pozwolą to potwierdzić.
1: I kto przede wszystkim był tutaj na początku chowany? Wszystkie ofiary tej epidemii?
2: Tu byli po prostu ewangelicy chowani, tak? Niezależnie od tego, czy ktoś zmarł w wyniku tej epidemii, czy nie, prawda? Natomiast no, jak to z epidemiami bywa, musimy też pamiętać, że dużo osób też umiera na inne choroby, prawda? Natomiast no, obostrzenia to obostrzenia. Znamy to dobrze też z okresu pandemii, która też rządziła się swoimi prawami, prawda? Także w XIX wieku takie obostrzenia były na terenie miasta, wszyscy się musieli do nich stosować, także ewangelicy.
1: Wspomnieliśmy już nazwisko Teodora Zixta, może do niego wrócimy jeszcze za chwilę, ale jakie jeszcze znane albo ważne postaci są tutaj pochowane?
2: Szczerze powiedziawszy, to ciężko byłoby tak wymienić jednym ciągiem wszystkich, żeby nikogo nie pominąć, a wszystkich docenić jednocześnie, prawda? No ale poza Zixtem Augustem, czy z rodziną Zenewald, o których wspomniałem, no to warto byłoby wymienić Karla Samuela Schneidera, ewangelickiego duchownego, bardzo zasłużonego tutaj, zwłaszcza dla praw ewangelików, warto wymienić Gustawa Józefiego, twórcy właśnie największej, najpopularniejszej swojego czasu fabryki w Bielsku, czyli Befamy, wcześniej Gustaw Józef i spadkobiercy. Spoczywa tutaj także rodzina Bernaczyków. Bernaczyk Alois zwłaszcza był powszechnie znany, no bo to on właśnie tworzył sentymentalne już dla wielu tramwaje bielskie, tak? Właśnie pierwsze elektryczne tramwaje na terenie ziem górnośląskich. I takich postaci jest tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Można byłoby wymieniać i wymieniać. Są tutaj pochowani między innymi rodzice także Karla Bayera, osoby odpowiedzialnego za tak zwany proces Bayera, czyli wytwarzania aluminium, który jest stosowany po dzień dzisiejszy. Jest tutaj Herman Breutiga, komendant dawny Bielsko-Białeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Naprawdę bardzo dużo interesujących postaci, bardzo istotnych dla historii miasta.
0: Właśnie zwiedzamy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej. Udało nam się odwiedzić kilka z tych interesujących nagrobków.
1: Przeszliśmy teraz koło nagrobka Teodora Zixta. Dlaczego to właśnie jego postać i ten nagrobek jest najbardziej znanym na tym cmentarzu?
2: Można powiedzieć, że Teodor Zix jest swego rodzaju fenomenem, bo jest właściwie chyba jedynym mieszkańcem przedwojennego Bielska, który do dnia dzisiejszego zachował swoją ulicę, prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o wszystkich innych zasłużonych, no to praktycznie te nazwy ulic się pozmieniały. Ulica Zixta, wcześniej jeszcze w okresie PRL-u ulica Marksa, no jest dalej zachowana. Teodor Zixt był osobą bardzo enigmatyczną, bo właściwie nie wiemy do końca skąd on miał swoją fortunę, a posiadał ją bardzo, bardzo, bardzo dużą. Teodor Zixt przede wszystkim był filantropem lokalnym, tak? To on był między innymi inicjatorem, sponsorem powstania tutejszego sierocińca ewangelickiego dla chłopców, dla dziewcząt. Bardzo mocno się udzielał, jeżeli chodzi o akcje charytatywne i przede wszystkim popularna jest jego willa, w której swego czasu znajdował się rektorat ATH. Dzisiaj się znajduje siedziba także Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. Teodor Zixt pod koniec swojego życia spisał testament, popularny bardzo testament, w którym przepisał swoją willę miastu, stwierdzając, że miasto ma do niej prawo tak długo, dopóki jej nie sprzeda. Co to oznaczało w ogóle? To oznaczało, że miasto właściwie nie może jej sprzedać, ponieważ taki był warunek jej przejęcia przez nie. Teoretycznie wydawać by się mogło, że no dobrze, no Teodor Zixt umiera w 1897 roku, nikt się dzisiaj jego wolą przejmował nie będzie, ale tak się nie stało, ponieważ w momencie, kiedy rektorat ATH dzisiejszego Uniwersytetu Bielsko-Białskiego wyprowadzał się z willi Zixta, był pomysł, aby miasto willę sprzedało. Natomiast jeden z radnych wtedy przypomniał, że według testamentu Teodora Zixta nie ma takiej możliwości, albowiem miasto willę otrzymało warunkiem, że nie może jej sprzedać. I do dnia dzisiejszego się udało, że willa pozostała w rękach miasta i w tym momencie jest tam Biuro Wystaw Artystycznych. Cudowny, jeżeli chodzi o ten nagrobek, jest motyw, który został na nim zastosowany, tak? Mamy granitową stelę, na tej steli został umieszczony aniołek kończący złotą czcionką pisać imię i nazwisko Teodora Zixta. Znamienna jest kropka po nazwisku, tak, która jest zakończeniem niejako żywota. Sam aniołek został wykonany przez wiedeńskiego mistrza Franza Fogla, który jest także autorem dwóch innych pomników w Bielsku. Także aniołków, które się znajdują na nagrobku grobowcu właściwie rodziny Zenewald oraz jedynego w Polsce pomnika Marcina Lutra na bielskim Syjonie.
1: Tak, też znana jest historia, że innym warunkiem w tym testamencie Zixta było to, że jego nagrobek ma być cały czas odnawiany. Czy faktycznie tak było zapisane?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o cały testament, to też go nie uczę na pamięć, tak? Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie te starania, żeby ten nagrobek był utrzymywany, cały czas były zachowane i faktycznie miasto też tych starań do dnia właściwie dzisiejszego dokłada. Jak widzimy, ten aniołek też jest wybrakowany, nie ma kawałka skrzydełka. To skrzydełko także się znajduje w jednej z pracowni rzeźbiarskich, ale faktycznie czy miasto, czasami ludzie po prostu starają się o ten grobowiec dbać, tak? On też jest regularnie czyszczony, etc. Także myślę, że nawet jeżeli miasto by nie czuło takiego obowiązku stricte testamentowego, to ludzie po prostu z samego obowiązku sumienia to robią. Teraz znajdujemy się przy nagrobku Karla Kolbenhayera. Karl Kolbenhayer był przyrodnikiem, miłośnikiem gór tutejszym. Właściwie ewenement, jeżeli chodzi o turystykę górską, tak? Kolbenhayer, będąc profesorem tutejszej szkoły średniej, a także członkiem organizacji Beskidenverein, nie tylko zajmował się wytyczaniem szlaków, badaniem w ogóle tutejszych gór, ale także pionierskimi badaniami siatki meteorologicznej, tak, które prowadził wraz ze swoimi uczniami dzisiejszego, właściwie moglibyśmy powiedzieć, technikum elektronicznego i mechanicznego. Wówczas już szkoła istniała. Tam znajdowała się jedna stacja meteorologiczna, druga znajdowała się w nowoczesnym na owy czas schronisku na Szyndzielni. Mało tego, Coleman Heyer był autorem pierwszego właściwie przewodnika po Tatrach, Die Höhe Tatra, który był potem wielokrotnie jeszcze raz wydawany. Mało tego, to też trzeba dodać, Coleman Heyer dbał bardzo o to, żeby nazwy miejsc, które odkrywa, były nazywane zgodnie z lokalnymi obyczajami, tak? Czyli jeżeli coś się znajdowało po stronie polskiej, chciał, żeby to miało nazwę polską, jeżeli się znajdowało po węgierskiej bardziej, żeby miało węgierską. Coleman Heyer był także pierwszą osobą tak naprawdę, która metodą barometryczną zmierzyła wysokość najwyższego szczytu Tatr, czyli Gerlacha, myląc się zresztą o zaledwie 7 metrów. Także był niesamowitym człowiekiem, niesamowicie uzdolnionym, bardzo cenionym i szanowanym tutaj w środowisku bielskim, nie tylko jako naukowiec, ale także jako pedagog, bo tak jak już wspomniałem, uczył także w tutejszej szkole. Także osoba niezmiernie istotna dla wszystkich tak naprawdę miłośników gór, którzy dzisiaj korzystają z uroków nie tylko Beskidów, ale także Tatr czy innych. Zresztą jakbyśmy popatrzyli na stare mapy dotyczące Tatr, znaleźlibyśmy nawet staw, który został nazwany jego nazwiskiem, czy w języku węgierskim, czy w języku niemieckim. Mamy Coleman Heyer Ut, Coleman Heyer Z. No, na polskich mapach jest to bodajże kobyli stawek na dzień dzisiejszy. Także tu nazwa została troszeczkę wypatrzona. Warto pamiętać, że tego typu fascynujące osoby również tutaj spoczywają, choć często byśmy się nie spodziewali, że akurat taka gałąź mogła się tak mocno rozwinąć w mieście. To są dowody na to, że tak właśnie było i że wielu wybitnych Bielszan także poza granicami tak naprawdę ówczesnego Bielska robiło niesamowite kariery.
1: Jesteśmy teraz przy grobowcu rodziny Zenewald. Są to może mniej znane postacie niż Theodor Zingst, ale na pewno też istotne. Dlaczego ta rodzina jest tak ważna i dlaczego ich grobowiec jest tutaj tak znamienny?
2: Zenewaldowie to była rodzina, która przede wszystkim dorobiła się także olbrzymiej fortuny, tak? Pamiętamy też, że często bywało, że dopiero osoby, które osiągnęły już jakiś status materialny, tak, status finansowy, mogły sobie pozwolić też na działalność polityczną. Tak też stało się, jeżeli chodzi o Zenewaldów. Jeden z braci Zenewaldów był także burmistrzem Bielska. Nie przez przypadek był taki cenzus akurat wówczas, mianowicie chodziło o to, że osoba, która będzie zarządzać miastem, nie będzie robiła tego dla pieniędzy, ona pieniądze już ma mieć, a musi się skupić przede wszystkim na rozwoju miasta, ogólnych warunkach, dobrych warunkach dla jego mieszkańców. Taka była zasada. Czy dobra, czy nie, to już jest inna kwestia. Natomiast tak wówczas postanowiono. Jeżeli chodzi o Zenewaldów, utworzyli oni fabrykę, która do dnia dzisiejszego istnieje. W przeciwieństwie do Befamy, która już maszyn włókienniczych nie produkuje, tak, fabryka braci Zenewald funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą Befaszczot. I faktycznie w Befaszczocie też o tych tradycjach wszyscy pamiętają. Sama firma także stara się dbać o pamięć, o prekursorach tak naprawdę jej istnienia. I taki grobowiec rodziny Zenewald znajduje się tutaj, a także na cmentarzu ewangelickim w Białej, firma zresztą sama wykonała także nagrobek na swój koszt, żeby właśnie upamiętnić te znamienite postacie. Jeżeli chodzi o sam Befaszczot, proszę Państwa, no mówimy generalnie o wysokiej jakości szczotkach i pędzlach. Naprawdę wysokiej jakości, ponieważ jak się okazuje, możemy o Befaszczocie dowiedzieć się wówczas o fabryce jeszcze braci Zenewald od samego Witkacego, ponieważ zachowały się jego archiwalne listy, które pisał do przyjaciół, pisał także do samych braci Zenewald z prośbą, aby przysłali mu cały karton szczotek, które chciałby rozpromować wśród swoich krakowskich przyjaciół i nie tylko, ponieważ twierdzi, że nie ma lepszego wyrobu niż szczotki właśnie z fabryki, z bialskiej fabryki braci Zenewald. I czy to jest troszeczkę na wyrost? Nie, nie jest na wyrost, bo musimy też pamiętać, że sam Witkacy był osobą bardzo, ale to bardzo przewrażliwioną na punkcie czystości.
0: Mówi Jonasz Cecerski. W dzisiejszym magazynie odwiedziliśmy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej. Przewodnik przybliżył historię kilku ważnych dla miasta postaci, które zostały na tym cmentarzu pochowane.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Bielsko-Biała to miasto w górach, wokół miasta wiele szlaków turystycznych, szlaków górskich, a w samym mieście jest również szlak bielskich murali. Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem Malickim. Malik, bo taki jest pseudonim artysty, jest autorem jednego z dzieł, które na szlaku bielskich murali się znajduje. Przy ulicy Cieszyńskiej 59 możemy oglądać mural zatytułowany Borowy, choć sam artysta raczej woli nie posługiwać się żadnymi tytułami, ale o tym więcej usłyszymy za chwilę.
9: Marcin Malicki, bielszczanin z urodzenia, wychowania i większość życia spędziłem tutaj w Bielsku i więcej niż połowę życia zajmuję się graffiti i street artem.
8: Street art, chciałem dzisiaj rozmawiać o muralach, bo to jest gdzieś najbardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Może z tego też jesteś najbardziej kojarzony przez mieszkańców, albo twoja praca może jest kojarzona, nawet jeżeli nie wiedzą, kto jest autorem. Ale zanim o muralach, to może chciałbyś też powiedzieć krótko o innych rzeczach, którymi się zajmujesz oprócz street artu.
9: Wszystko zaczęło się od graffiti, czyli ulicznej ekspresji, i potem z biegiem czasu dochodziły do tego kolejne rzeczy, czyli projektowanie graficzne. Ogromną przyjemność sprawia mi projektowanie okładek muzycznych. No i od 10 lat zajmuję się jeszcze tatuażem, współprowadzę studio w Katowicach, które nazywa się Matkic, które bezpośrednio nawiązuje do nazwy naszego Graffiti Crew, które mamy od wielu, wielu lat z paroma znajomymi i dzięki któremu cały czas mam energię i chęć na to, żeby cały czas malować.
8: I jak to się stało, że twoja sztuka trafiła na mury w taki sposób trochę bardziej oficjalny, bo jedna z twoich prac jest w szlaku bielskich murali?
9: No, to ja się tak śmieję, że po prostu sobie zapracowaliśmy na to przez te wszystkie lata, wychodziliśmy to sobie, ale tak naprawdę cała zasługa w tym jest Justyny Łabądź, która trzyma tak naprawdę pieczę, opiekuje się i pilnuje, żeby wszystko grało, jeśli chodzi o przestrzeń miejską, jeśli chodzi o murale, więc tak naprawdę cała jej zasługa, wtedy też jeszcze właśnie BWA, bo cały szlak murali w Bielsku powstawał pod auspicjami bielskiego BWA, więc z mojej strony mogę jej tylko i wyłącznie dziękować.
8: A czym się różni takie, można powiedzieć, zwykłe graffiti, czy nawet takie bazgranie po murach od już faktycznie sztuki street artu? Da się gdzieś tą granicę wyznaczyć?
9: Wiesz co, tutaj to jest, oj, to jest materiał na dłuższą dyskusję. Street art, tak naprawdę pod pojęciem street art możesz tutaj wsadzić wszystko to, co się dzieje na ulicy. Tak samo uliczne performance'y będą sztuką tą uliczną, sensu stricte, różne przedstawienia, które dzieją się w przestrzeni miejskiej. Dla mnie osobiście, ja też jestem z wykształcenia socjologiem i też czasem patrzę na to z innej strony. Graffiti to jest ta właśnie uliczna, oddolna inicjatywa. Nie zawsze legalna, nie oszukujmy się. A street art jest troszkę większym pojęciem, troszkę też bardziej zinstytucjonalizowanym i dzięki temu dodatkowi na końcu art łatwiej akceptowalnym, myślę, że w przestrzeni. Nie tylko przez ludzi, bo to tu akurat nie ma nigdy problemu. Nieważne, czy to jest jakaś kolorowa praca na garażu, czy mural robiony w ramach jakiegoś większego, wieloletniego projektu, tak jak Szlak Bielskich Murali. To jednak tutaj to art sprawia, że łatwiej przepychać instytucjonalnie pewne projekty i troszkę łaskawiej jesteśmy postrzegani wtedy.
8: Twoja najbardziej znana praca, tak myślę przynajmniej w Bielsku-Białej, to jest Borowy, który w tym właśnie Szlaku Bielskich Murali się znajduje. Co możesz powiedzieć o tej pracy, o tej postaci, którą tam oglądamy?
9: O, to jest w ogóle całe to miejsce, ma fajną historię, albo kilka takich mniejszych historii, które się splatają, bo ten mural powstał na miejscu innego muralu robionego kilka lat wcześniej, który niestety ze względów technicznych musiał razem z całą elewacją zostać zdjęty, ale też realizacja tego Borowego, czyli opiekuńczego ducha lasu, który też się tematycznie bardzo fajnie zgrał z tym wcześniejszym muralem. Jednocześnie też mi osobiście pozwolił odświeżyć kontakty z ludźmi, którzy mieszkali w okolicy. Bo dla mnie też malowanie, i nieważne, czy to jest sześciopiętrowe rusztowanie, czy naprawdę jakaś mała praca, jest to niesamowita przyjemność. Więc w momencie, gdy pojawiła się właśnie opcja, że będziemy robić tym bardziej tą ścianę, to z tym większym entuzjazmem się to projektowało i wykonywało. A chyba najlepszą rzeczą związaną z tym muralem jest to, że otwarcie tego muralu zorganizowaliśmy w podwórku kamienicy i to była dla tych ludzi okazja, żeby chyba pierwszy raz spotkać się wszyscy razem i spędzić ze sobą wspólnie czas. Więc my, wchodząc z zewnątrz jako realizatorzy tej ściany, trochę może dołożyliśmy jakąś małą taką cegiełkę do fajnych relacji, jeśli chodzi o mieszkańców tej kamienicy.
8: No tak, może być tak, że mieszkamy w jednym bloku, w jednej kamienicy i nigdy z kimś nawet nie zamienimy słowa. A tutaj taka inicjatywa. A to, co widzimy na tym muralu, czym akurat taka postać? Gdzieś w środku miasta, coś bardziej związane z naturą?
9: Wiesz co, no raz na jakiś czas zdarza mi się przemycać takie wątki związane z naturą, bardzo bliska przez Maćka Szymonowicza kamera jest mi kultura góralska i związana z tym ornamentyka, i wszystkie idee, czy gdzieś tam jakieś elementy duchowości ludowej, które są z tym związane. Też pamiętam, zaczytywałem się bardzo mocno dawno, dawno temu w książkę Polska demonologia ludowa, zanim zaczęły wychodzić w Empikach bestiariusze słowiańskie i tego typu rzeczy. To były stare książki z lat 80. czy 70., które gdzieś tam sobie wypożyczałem z biblioteki. Więc te motywy często się u mnie chyba przewijają, nawet jeśli nie są dosłowne, to gdzieś tam czasem, może nawet nieświadomie je przemycam. A ta postać, też ten temat za mną chodził w momencie, kiedy projektowałem mural, który miał powstać w Białymstoku i tam pierwszy raz chyba w takim natężeniu natknąłem się na różne podlaskie legendy i właśnie ten Borowy się tam przewinął i gdzieś tam mi też wpadł w oko i został gdzieś tam mocniej we mnie.
8: Rozmawiam z Marcinem Malickim, artystą graffiti i street artu z Bielska Białej. Jedna z jego prac znajduje się na Szlaku Bielskich Murali. Mural, który był poprzednio na tej samej ścianie, który tam, jak wspomniałeś, ze względów technicznych musiał zostać zdjęty, on też był w podobnym klimacie, też nawiązywał gdzieś do tej natury.
9: Tak, no tak jakoś wychodzi, że jak robimy coś z Justyną, to wychodzi coś takiego może gdzieś tam podświadomie, a z tym wcześniejszym muralem jest niesamowita historia, którą słyszałem właśnie od mieszkańca kamienicy, która stoi naprzeciwko tego muralu, że właśnie kiedy powstał tam ten pierwszy, córka pana Marka powiedziała, że kurczę, to jest przecież dziadek Edek, nie? I to się tak niesamowicie posklejało, mimo że też te postacie, które robię, czasem są podobne do mojego ojca, który też miał bardzo pięknego, takiego plastycznego i efektownego wizualnie wąsa, więc ten wąs gdzieś tam też się czasem przewija. Więc czasem nieświadomie tworzą się takie historie, które są nierozerwalnie związane z ludźmi, bo to ja też zawsze staram się trzymać tego, że kiedy pytają się mnie ludzie, kiedy maluję, co to będzie, ja nigdy nie staram się narzucać. Bardzo też nie lubię tytułować swoich prac, nawet w sumie nie wiem czemu, ale nie przepadam za tym, bo chyba najistotniejszą rzeczą jest to, jeśli już działamy w przestrzeni publicznej, to niech każdy sobie dopowiada swoje historie, niech każdy układa sobie na podstawie tych obrazków jakieś własne opowieści, a czasem właśnie wracają one w takiej formie, jak ta historia o dziadku.
8: Kiedy pojawiła się informacja, że trzeba ten mural zdjąć, zamienić, to od razu był pomysł, żeby tam powstało coś innego, czy na przykład był koncept, żeby po prostu odmalować to pierwotne dzieło?
9: Pojawił się pomysł, kiedy już jakby pojawiło się zielone światło co do wykorzystania tej ściany, pojawił się pomysł o odtworzenie tego starego muralu, wobec którego ja delikatnie stanowczo zaprotestowałem, żeby też dwa razy nie wchodzić do tej samej wody, też ze względu na jednak upływ czasu, który sprawia, że nie robię tych samych rzeczy, widzę, staram się przynajmniej malutkimi kroczkami dokonywać jakiegoś rozwoju, więc wspólnie ustaliliśmy, że najlepszym pomysłem będzie stworzyć coś, co będzie w luźny sposób nawiązywać do tego starego muralu, ale będzie tak naprawdę nową jakością.
8: Jesteś tutaj z Bielska, mówiłeś też, że tworzysz w innych miastach, ale jakie znaczenie ma dla ciebie to, że możesz coś stworzyć właśnie tutaj, w Bielsku-Białej?
9: Zawsze najlepiej robić rzeczy u siebie w domu. To jest oczywiste. Graffiti dało mi to, że miałem i cały czas mam okazję od ponad 20 lat jeździć po Polsce i nie tylko. I poznawać przede wszystkim ludzi, bo graffiti to jest rzecz dla mnie kolektywna i dało mi naprawdę możliwość poznania niesamowitych ludzi z najróżniejszych zakątków, nie tylko naszego kraju, ale zawsze dobrze się wraca do domu. East or West, home is best. Czy wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, mimo że może się wydawać, że trawa u sąsiada jest bardziej zieleńsza.
8: Już dwa razy miałeś okazję uczestniczyć czy współtworzyć wydarzenie Sztuka Tu, organizowane przez Punkt 11. Powiedz, co to był za event, co tam się działo?
9: Sztuka Tu jest takim wydarzeniem, które ma po części prezentować nas jako twórców. Ostatnia edycja to byłem ja i właśnie Maciej Kamer-Szymonowicz. A jednocześnie zawsze staramy się zorganizować część warsztatową tego eventu, żeby też przyciągnąć ludzi, dać im też trochę frajdy, możliwość zrobienia czegoś, czego nigdy nie robili. Przekonania się, że to nie jest też aż takie proste, jakby się mogło wydawać. Więc to jest plusik teraz dla nas, jako artystów. I fajna zabawa, myślę, że nie tylko dla nas, ale właśnie ludzi, którzy przychodzą na te wydarzenia i uczestniczą w tych warsztatach. I też staramy się, żeby to nie były takie same wydarzenia, żeby zawsze wnosić coś nowego, coś innego, a jednocześnie tutaj w punkcie 11, gdzie te wydarzenia się odbywają, mamy naprawdę bardzo dobry kontakt i bardzo dobre flow między sobą. Punkt jest bardzo otwarty na takie rzeczy, więc de facto oni nas napędzają do tego, żeby to organizować i na pewno będą kolejne edycje.
8: A co mógłbyś powiedzieć, czy doradzić komuś, kto chciałby spróbować swoich sił w street arcie, w graffiti?
9: Próbować. Co mogę powiedzieć? Próbować. Rysować. Nie bać się głupich pomysłów, które mogą się wydawać głupie. to głupie było w cudzysłowie. Tutaj świetnie będzie pasować taka mała anegdotka akurat ze świata tatuażu. Kiedy jedna moja klientka powiedziała mi, że ma taki pomysł, ale on jest trochę taki głupi, szalony, żeby zrobić portret jej i jej siostry, ale głowy zamienić na głowy pluszowych królików. Ja jej mówię, że nie, to nie jest głupi pomysł. To w końcu zaczyna wyglądać jak twój pomysł na to, co chcesz mieć. Więc tak, szukajcie takich właśnie pomysłów, które będą was wyrażać i z którymi wy się będziecie dobrze czuć. I próbujcie. Nie jest to lekkie. Jest to ciężka robota, do której się trochę dochodzi do fajnego poziomu, ale przynosi niesamowicie dużo satysfakcji. Więc jeśli macie chęci, pomysły, po prostu to róbcie. Każda aktywność, która wyrywa nas z takich prostych schematów, dom, praca, spanie, jedzenie, jest czymś fantastycznym, więc po prostu to róbcie.
8: Rozmawiałem z Marcinem Malickim, czyli artystą pochodzącym z Bielska Białej, który jest autorem m.in. muralu znajdującego się przy ulicy Cieszyńskiej 59. Ten mural jest częścią szlaku bielskich murali, którym zresztą polecam się wybrać. Kilkanaście różnych ciekawych prac na murach Bielska-Białej wykonane przez lokalnych artystów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Podążając szlakiem bielskich murali, możemy zatrzymać się przy ulicy Bohaterów Warszawy. Tam zobaczymy pracę, która oddaje hołd trochę teatrom, trochę dawnym kinom Bielska-Białej, a także naturze, która znajduje się wokół miasta. Autorką tej pracy jest Alicja Jakimów, czyli artystka wywodząca się z Bielska-Białej i tworząca właśnie tutaj lokalnie. Wszystkie zresztą prace, które są częścią szlaku bielskich murali, są autorstwa lokalnych bielskich artystów. Rozmawiam dzisiaj z Alicją Jakimów nie tylko o wspomnianym wcześniej muralu Miasto Natura, ale także o trudach takiej pracy, jak się okazuje, na wysokościach i tego, jak tworzenie sztuki w przestrzeni publicznej wpływa na mieszkańców i jak ich odbiór wpływa na ostateczną wartość takiego dzieła.
10: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem ilustratorką, graficzką i tworzę także murale.
8: Właśnie o murale chcieliśmy dzisiaj zahaczyć, o szlak bielskich murali, bo jedna z twoich prac na tym szlaku się znajduje. Można ją oglądać przy ulicy Bohaterów Warszawy. Może do tego przejdziemy trochę później, a na początku powiedz, czym się jeszcze zajmujesz poza street artem.
10: No właśnie tak jak wspominałam, jestem graficzką, więc robię także identyfikacje wizualne, ale główną taką częścią, którą się zajmuję, to rzeczywiście jest ilustracja. Ilustracja i dla dorosłych, i dla dzieci. Tworzę także plakaty dziecięce oraz ilustracje do książek. Byłam taką współautorką książki Och Bu, książka o emocjach dla dzieci i do niej także tworzyłam właśnie ilustracje. Tworzyłam także grę do tego i robię warsztaty o emocjach.
8: I pochodzisz tutaj z Bielska-Białej. Czy twoja praca się gdzieś kręci wokół Bielska? Tutaj najczęściej tworzysz, czy też wychodzisz poza miasto?
10: Głównie rzeczywiście jestem związana z moim miastem, czyli z Bielskiem, ale jak najbardziej nie jest to dla mnie jakaś granica nie do przekroczenia, więc działam także poza.
8: Jak to się stało, że twoja praca trafiła na mury, trafiła właśnie na szlak bielskich murali?
10: Stworzenie muralu było takim moim wielkim marzeniem od lat i kiedy nadarzyła się taka możliwość, czyli wygrałam, no dostałam stypendium miasta Bielsko-Biała i no właśnie na stworzenie pierwszego muralu, no to już poczułam, że to jest coś, co będę chciała robić więcej, więc bardzo się cieszę, że ten mój pierwszy mural rzeczywiście trafił na ten szlak. Myślę, że też dlatego, że jego kuratorką była Justyna Łabądź, która jest mocno zaangażowana w szerzenie sztuki murali.
8: Gdzie ten mural mieszkańcy mogą zobaczyć i co na nim widać?
10: Na tym moim pierwszym właśnie muralu jest on tak naprawdę związany z miejscem, gdzie powstał, czyli właśnie na ulicy Bohaterów Warszawy. Jest on jakby od strony, ja to zawsze tak tłumaczę, że jak jest Teatr Polski, to naprzeciwko tak naprawdę widać ten mural, idąc właśnie na osiedle Bohaterów Warszawy. Jest on związany bardzo mocno z tym miejscem, ponieważ mówi o teatrze, mówi o kinach, które tam kiedyś były, Kino Rialto i Apollo. Mówi o naturze, o wielkim związku Bielska z naturą. No, myślę, że to są główne takie rzeczy, z którym jest związany. No, jest to taki hołd dla tego miejsca i dla natury.
8: Jeszcze jedna twoja praca powstała przy ulicy Sienkiewicza. Co możesz o tym powiedzieć?
10: Tak, ten mural nazywa się Miejscem Empatii, ponieważ jest też taką formą hołdu dla ludzi, którzy mieszkali i mieszkają w Bielsku. Jest związana z wielokulturowością, ale także mówi o tym, że Bielsko jest takim miejscem spotkań wielu kultur, wielu ludzi z różnych stron, ale także mówię o empatii do zwierząt, do natury. Tak, to są takie przewijające się, myślę, tematy w moich pracach.
8: Właśnie, kiedy powstaje taka praca, która gdzieś ma się pojawić w przestrzeni publicznej, jest to trochę tak ustanowione z góry, co tam ma się pojawić, w jakim temacie, czy miałaś w tym zupełnie wolną rękę?
10: Mural Miasto Natura, to miałam zupełnie wolną rękę. Robiłam to we współpracy z Teatrem Polskim, więc oczywiście bardzo wszystkim nam zależało, żeby także teatr się tam znalazł i jest tam. Jeśli chodzi o drugi mural, to była znowu współpraca z Domem Kultury Kubiszówka i chciałam na pewno poruszyć temat partnerstwa i właśnie wielokulturowości. Taki, no można powiedzieć, że była taka narracja, ale już była dowolność, jak ja to ugryzę, jak ugryzę ten temat, jak to rozwiążę.
8: Ty, można powiedzieć, nie wywodzisz się z graffiti, ze street artu, czyli to przeniesienie się na mury było jakimś wyzwaniem? Jakie widzisz różnice w tworzeniu na ścianach, a w innych formach?
10: Tak, dokładnie. Ja się wywodzę bardziej z ilustracji, z malarstwa. Tak naprawdę ja zawsze się stykałam ze street artem, bardzo lubiłam, ale nigdy nie tworzyłam. Byłam tylko fanką i było to wyzwanie oczywiście, bo nie miałam doświadczenia w tym, ale na szczęście znałam sporo osób, które miało i dzięki nim no łatwiej mi było, bo mogłam się poradzić i wiedziałam co i jak, ale nie mówię, pierwszy mural był naprawdę dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że mam lęk wysokości, a mural ma 18 metrów wysokości, więc tak, to wiąże się dla mnie z dużą odwagą jednak.
8: Czyli najpierw musiał powstać projekt, potem trzeba było go gdzieś przeskalować, żeby zmieścił się na ścianie?
10: Tak, tak, dokładnie tak. Ja zawsze tworzę przy pomocy projektora, wyświetlam na szkic na murze, potem robię szkic z kredą, a potem dopiero maluję.
8: Czyli faktycznie musiałaś wejść na to rusztowanie i osobiście to przenieść na ścianę?
10: Tak, był to podnośnik, na początku koszykowy i to było naprawdę ogromne wyzwanie dla mnie. Do dzisiaj będę pamiętać, a potem był taki podnośnik już nie pamiętam nazwy dokładniej, ale już taki, że na poziomie się podnosił i no, fantastyczne doświadczenie, mogę tak to powiedzieć, ale starałam się patrzeć w jeden punkt głównie, nie w dół, to na pewno.
8: Czyli taka rada, gdyby ktoś się znalazł w podobnej sytuacji. Jakie jeszcze miałabyś rady dla kogoś, kto chciałby się ogólnie zająć sztuką? Może też ktoś, kto tego słucha, ma marzenie, żeby kiedyś mural jego autorstwa się pojawił gdzieś w Bielsku-Białej, może gdzieś poza miastem?
10: No, ja mam zawsze jedną radę, żeby tworzyć, żeby się nie bać, żeby robić to, co się kocha i wierzyć w siebie, bo na pewno znajdą się takie osoby, które też uwierzą w tą osobę prędzej czy później. Jeśli chodzi o stricte murale, to tym bardziej myślę, bo Bielsko jest przychylne muralom. Tak naprawdę to jest naprawdę idealne miejsce, żeby je tworzyć, więc jeśli ktoś ma taki pomysł, to nie bać się mówić o tym. Ja właśnie swój pierwszy mural w sumie stworzyłam dzięki stypendium, więc możliwe, że stypendium też jest właśnie takim dobrym kierunkiem. Jak najbardziej ja zachęcam.
8: Rozmawiamy z Alicją Jakimów, bielską artystką i autorką murali, które znajdują się na szlaku bielskich murali. Jeden z nich, Miasto Natura, możemy oglądać na budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy, nieopodal Teatru Polskiego.
11: Są jakieś mity w pracy artysty, ilustratora, grafika, że ludziom z zewnątrz się wydaje, że coś jest na przykład proste albo trudne, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej?
10: Tak, na pewno się wydaje, że to jest hop-siup. W ogóle w pracy grafika też, że to jest tylko 5 minut dla nas, a tak naprawdę to nie wiedzą, jaka jest tam dół góry lodowej. Jest to ciężka fizyczna praca tak naprawdę. Pokonywanie swoich barier, stres związany z tym, że na przykład pogoda się zmienia szybko, że ma się podnośnik, od którego się jest uzależnionym. Czas tutaj gra dużą rolę, są to ogromne powierzchnie i szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że to jest aż tak trudne na początku i teraz już wiem, że to nie jest takie hop-siup. No.
11: Ja sam też byłem zaskoczony, że faktycznie artyści, autorzy tych murali wszystko malują sami, bo na początku miałem takie przeświadczenie, że ktoś jest tylko autorem projektu, a później w inny, taki bardziej techniczny sposób ktoś to przenosi na ścianę.
10: Tak, to prawda, mnie bardzo ta praca akurat fascynuje, że mogę sama namalować ten obraz. Nigdy bym nie chciała, żeby ktoś inny to namalował, myślę, ale wiem, że są też tacy artyści, którzy tylko projektują, a ktoś za nich tworzy. No dla mnie to jest niewyobrażalne, bo jednak największą czuję radość z tego, że mogę sama malować.
11: Czy na przykład kiedy idziesz ulicami Bielska, widzisz takie miejsca, gdzie myślisz sobie, że tutaj przydałby się jakiś mural? Masz jakieś takie konkretne może lokalizacje, budynki?
10: No myślę, że codziennie widzę takie miejsca rzeczywiście, że widzę te murale. Konkretne może teraz nie mogę zdradzić, najlepiej sobie trzymać takie miejsca dla siebie, ale jest sporo takich miejsc, które myślę, żeby murale by ożywiły tą lokalizację.
11: Powstała twoja praca przy Bohaterów Warszawy, to już parę lat minęło. Jest jakiś taki odzew od mieszkańców? Widzisz, jakie są reakcje przechodniów na to dzieło?
10: Tak, jest bardzo fajny odzew, bardzo się cieszę, bo w sumie nie spodziewałam się do końca, jak to będzie wyglądało, ale bardzo, bardzo mi miło słyszeć zawsze, że wiele osób mówi, że to jest ich ulubiony mural w mieście, więc to jest dla mnie, bardzo się czuję szczęśliwa, że tak jest. Wiem, że dużo osób, które mieszka w tej okolicy, bardzo się cieszy, że właśnie tam powstał ten mural, łączy z nim bardzo się emocjonalnie, więc no super, dokładnie o to mi chodziło, żeby było taką częścią, strukturą tej miejskiej tkanki, więc super, to się udało.
11: A ta nieco nowsza praca przy ulicy Sienkiewicza, tam też jest jakiś odzew?
10: Jeszcze myślę, takiego oficjalnego odzewu z zewnątrz nie dostałam, ale dostawałam bardzo dużo odzewu, kiedy malowałam, bo jest to rzeczywiście w lokalizacji, gdzie jest dużo szkół, jest dom, właśnie Miejski Dom Kultury, więc bardzo dużo osób przechodziło i no, wszyscy byli zachwyceni, myślę, że głównie kolorystyką, która jest wyjątkowa jak na to miejsce, bo bardzo ożywia. No teraz jak już myślę, dużo osób wie, z czym wiąże się ten mural, jaką matematykę, to bardzo się cieszy i mi dziękuję, że właśnie ten temat poruszyłam, bo no nie znam muralu, który by poruszał ten temat w Bielsku, a myślę, że to jest bardzo ważny temat wielokulturowości tutaj.
11: Tak, myślę, że to jest taki też aktualny temat, też malując go w sumie trochę wróciłaś chyba na ziemię, bo ten mur jest nieco niżej, już nie był potrzebny podnośnik.
10: To prawda, troszkę miałam wytchnienia, można powiedzieć, bo nie musiałam się wspinać, ale też dzięki temu mogłam sobie podzielić tą pracę na dłuższy czas, bo mogłam sobie zawsze podjechać na parę godzin i wrócić, ale to nie znaczy, że w przyszłości nie chcę też tworzyć większych murali, jak najbardziej.
11: Myślisz, że kiedy ludzie właśnie cię widzą w tym procesie, to dodaje też jakiejś wartości ostatecznej pracy?
10: O, ogromnie. Ja w ogóle uwielbiam odzew właśnie ludzi na żywo, bo robi się to taka akcja trochę społeczna, bo każdy chce podejść, pogadać, zapytać. Wiele też osób podchodziło, czy może mi pomóc, więc to było super, bo nie tylko znajomi, ale też obcy ludzie czasami chcieli troszkę być częścią tego tworzenia. Bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Ja w ogóle, no, ciężko by było mi malować chyba w takim zamknięciu, gdzie nie mam, gdzie nie ma spotkania z tymi ludźmi, bo myślę, że to daje bardzo dużo energii i właśnie taką dodatnią wartość temu muralowi.
8: Rozmawiałem z Alicją Jakimów, autorką prac, które znajdują się na szlaku bielskich murali. Tym szlakiem warto się wybrać, gdyż jest to kilkanaście ciekawych, wielkoformatowych prac na murach miasta i wszystkie z nich są tworzone przez lokalnych bielskich artystów. Alicja Jakimów namalowała mural, który możemy oglądać przy ulicy Bohaterów Warszawy. Chodzi o pracę zatytułowaną Miasto Natura, która nawiązuje do natury, która jest w mieście i wokół miasta, a także do teatru, który nieopodal się znajduje, i dawnych kin Rialto i Apollo. Prace Alicji Jakimów można oglądać również przy ulicy Sienkiewicza oraz od czasu do czasu w innych miejscach w przestrzeni publicznej w Bielsku-Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Jednym z nich jest już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Lalek Bania Luka, mówi dyrektor teatru Jacek Popławski.
12: 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia wydarzenie. I kto by pomyślał, że 60 lat później nadal ono będzie funkcjonować i nadal będzie spełniać tę rolę, którą w jego zamyśle, jego kontynuatorów miało spełniać, czyli bycie takim centrum, hubem dla ogólnoświatowej twórczości teatru lalek, teatrów ożywionej formy, przedmiotu, animacji. Festiwal nie skostniał, festiwal rozwija się cały czas, jego celem było bycie w awangardzie. Obserwowanie środowiska, zapraszanie i prezentowanie tego, co jest najciekawsze, tego, co jest najnowsze. Szczególnie w naszym polu widzenia są teatry i spektakle, których jeszcze nie było w Polsce. Tak, żeby tutaj w ciągu tych kilku festiwalowych dni dać szansę mieszkańcom oczywiście przede wszystkim, ale i wszystkim przyjezdnym, wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału, zobaczenia jak największej liczby przedstawień, których obejrzenie w życiu zajęłoby im bardzo dużo czasu. Musieliby zwiedzić bardzo dużo miejsc, wydać niesamowite ilości pieniędzy, a u nas to wszystko jest. Festiwal przez długi czas pełnił rolę takiego pomostu ponad żelazną kurtyną. Kiedy tutaj panował komunizm i cała Polska była szaro-bura, w Bielsku-Białej spotykały się teatry z całego świata, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam i tak dalej. Można by mnożyć, naprawdę każdy zakątek świata tutaj był obecny. Wojny się pokończyły, ale wojny nadal trwają. Różne konflikty, różne podziały na świecie istnieją, natomiast my pokazujemy sztukę teatru lalek, kulturę różnych krajów. Jesteśmy zdania i stoimy na stanowisku, że kultura łączy. Kultura, póki istnieje dialog kulturalny, póty mogą istnieć dialogi polityczne, póty mogą ludzie się poznawać, mogą się widzieć, nie bać się siebie, tylko mogą się poznawać i rozumieć i być ze sobą w kontakcie. Sztuka teatru lalek jakby przelatuje ponad znaczeniami intelektualnymi tylko. Teatr dramatyczny opiera się na słowie i tym słowem przede wszystkim porozumiewa się aktor z widownią. Teatr lalek, teatr formy rozpoczyna od słowa, ale idzie dalej. Idzie w stronę metafory, idzie w stronę uniwersalizmu, tego, żebyśmy bardziej emocjami, tego, co jest w nas najgłębsze, mogli przeżywać sztukę teatru. I dzięki temu teatr formy jest uniwersalny, jest międzynarodowy, nie dotyczą go granice. Jest to moje też doświadczenie od dzieciństwa. Ja urodzony w rodzinie lalkarskiej. Od urodzenia brałem udział w festiwalu lalkarskim. Tutaj mnie nigdy nie przeszkadzało to, że nie rozumiem słów. Ja oglądałem swoje własne przedstawienia. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Myślę, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, z jednej strony kultury obrazkowej, z drugiej strony pewnego skrótu, teatr formy, światowy teatr formy, teatr lalek, teatr przedmiotu, ma przed sobą coraz ważniejsze zadanie i dlatego to zadanie, które my mamy wpisane w statut, przypomnę, że Teatr Lalek Banialuka jako jedno ze swoich działań statutowych, co jest w ogóle ewenementem, nie zdarza się to w kraju raczej, ma wpisaną organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Podkreślam to tym bardziej, bo świadczy to o tym, że zarówno organizator, jak i dyrektorzy poprzedni uznali, że to jest tak wartościowe i tak podatne na zmiany finansowe, polityczne, że trzeba zabezpieczyć. Trzeba zadbać o to dobro, które jest, które było, tą tradycję, ale zabezpieczyć festiwal na przyszłość. I dlatego wykonano wysiłek i wpisano to jako jedno z działań statutowych. Na szczęście to nie jest tak, że my musimy robić ten festiwal, my go chcemy bardzo robić i to już będzie 31. edycja. Wydaje się, że ona jest szybciej niż powinna być, ale to dlatego, że poprzednia była w październiku. Zrobiliśmy eksperyment i dlatego mamy półtorej roku po poprzedniej już kolejną. Wróciliśmy na maj i myślę, że tak już zostanie. Jednak tradycji musi stać się zadość. Wiosna zaczyna się w Banialuce. Przed nami 6 dni. Od 15 do 20 maja będziemy gościć 11 teatrów, 11 spektakli zagranicznych z 12 krajów świata, jeden teatr polski, czyli 12 teatrów będzie brało udział w konkursie, ponieważ w tym roku festiwal ma formę konkursu, będzie wręczone Grand Prix, mamy nadzieję. Oceniać spektakle będzie 5-osobowe jury profesjonalne, 3-osobowe jury młodych krytyków. Swoją nagrodę wręczy Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie oraz Polski Ośrodek Lalkarski Polunima. Tych 12 spektakli weźmie udział w konkursie. Oprócz tego Teatr Banialuka zaprezentuje swoje 2 spektakle. 4 pokazy studenckie studentów z Akademii Teatralnej w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z Ukrainy, z Wyższej Szkoły Aktorskiej oraz ze Słowacji, z Bratysławy, też studenci. 4 pokazy studenckie. Będą do tego warsztaty, będzie Uniwersytet Lalek, wystawa plakatów, rozproszona wystawa, nie w jednym miejscu, ale tam, gdzie będą wydarzenia, tam będzie można też popatrzeć na stare, klasyczne plakaty, które towarzyszyły festiwalowi. Naliczyliśmy, że ogólnie to będzie około 40 wydarzeń w ciągu tych 6 dni.
8: Oczywiście tak duże wydarzenie nie odbyłoby się bez potrzebnych środków finansowych.
12: Środki dało miasto Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Teatr oraz Województwo Śląskie. Będziemy współpracować z Ars Cameralis Silesie Superioris.
8: Dodatkowego waloru do festiwalu dodaje fakt, że miasto jest w tym roku polską stolicą kultury.
12: No właśnie, koincydencja dwóch co najmniej spraw. Po pierwsze jest to 60-lecie festiwalu, jest to jeden z najstarszych festiwali tego typu. Z drugiej strony polska stolica kultury, Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury. Bardzo cieszymy się, że ten tytuł Bielsku-Białej przypadł wtedy, kiedy my mamy festiwal. Nie musieliśmy przekładać edycji, tylko tak jak jest w 26 roku zaplanowane, akurat możemy wykorzystać ten tytuł do tego, żeby bardziej wzmocnić siłę festiwalu, żeby zaprosić Państwa na większą liczbę wydarzeń, żeby troszeczkę zmienić akcent w tym roku w festiwalu, o czym ja powiem troszeczkę później. Na razie powiem jeszcze tak. 12 krajów. Litwa, Norwegia i Francja to jest koprodukcja, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, USA i Japonia. Kolejna koprodukcja, Belgia, Słowenia. Francuskie spektakle plenerowe i do tego polskie spektakle. Teatr Lalek, Teatr Formy ma to do siebie, że łącząc wszystkie możliwe formy sztuki, też musi podejść do tego, żeby te wszystkie formy sztuki były jak najlepiej zaprezentowane, więc czasem są to 2, czasem 3-dniowe montaże po to, żeby godzinny spektakl mógł się odbyć, potem żeby znowu kilka godzin trwał demontaż. Także tu na pewno będzie bardzo dużo pracy i dużo instytucji z nami jest w tym festiwalu, o tym opowie Justyna Kudelska. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na repertuar pod kątem artystycznym. Z tych kilkunastu spektakli, 4 teatry, będą pierwszy raz w Polsce. To będzie w ogóle premiera ich obecności w Polsce. 9 spektakli to będą spektakle premierowe, które jeszcze nigdy nie były grane w Polsce. Niektóre są bardzo świeże, niektóre są już grane od wielu lat, ale jakoś tak się zdarzyło, że mijały się te ścieżki, coś się nie udawało, coś nie wyszło i ci artyści nie mogli być w Polsce zaprezentowani. Bardzo cieszę się, że cały czas jeszcze potrafimy dotrzeć, potrafimy odnaleźć te perełki i móc zaprezentować u nas.
8: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w kilku miejscach w Bielsku-Białej, mówi Justyna Kudelska, koordynatorka festiwalu.
13: Festiwal oprócz okazji do współpracy międzynarodowej rozwija oczywiście też współpracę lokalną tutaj na naszym podwórku bielskim. Współpracujemy z Teatrem Polskim w zakresie wynajmu dwóch scen, z czego jednego dnia korzystamy w zasadzie dwóch, licząc montaż ze sceny dużej, natomiast scenę małą mamy do dyspozycji przez cały czas trwania festiwalu i tam te spektakle się odbywają też zazwyczaj podwójnie. To są spektakle poranne. Współpracujemy również z Książnicą Beskidzką w ramach cyklu Uniwersytet Lalek, o którym powie Monika Jabłonowska, z Galerią Bielską BWA w zakresie warsztatów. W tym roku mamy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów, jak również warsztaty plenerowe. W Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz z kolei będą się odbywały warsztaty pedagogiczno-teatralne po spektaklach. Współpracujemy także z Muzeum Historycznym, Bielskim Centrum Kultury oraz szeregiem firm zewnętrznych, tutaj korzystając z zaplecza technicznego, które, jak się można domyślać, szczególnie przy organizacji spektakli plenerowych jest ogromne, dlatego sami byśmy sobie z tym nie poradzili i są nam tutaj potrzebne do tego firmy. To są też zazwyczaj firmy sprawdzone, więc w zasadzie ta sieć festiwalowa sięga dość szeroko i też, co nas cieszy, ona się powtarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wolontariat. Rozwijamy gałąź wolontariatu tutaj bardzo owocnie przy festiwalu i tutaj też mamy osoby, które wracają do nas, były na poprzednich edycjach i pojawiają się znowu. Mogą zobaczyć festiwal od kuchni, natomiast my możemy tutaj podzielić się naszym doświadczeniem i jest to, myślę, obustronnie bardzo cenne dla każdego.
8: Takie wydarzenie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wymaga sporej organizacji. Mówi o tym Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora teatru do spraw administracyjnych.
14: Żeby nam wszystkim ten odbiór i sztuka służyła jak najpełniej, abyśmy ją mogli przeżyć i żeby nas poruszyła, przygotowaliśmy

0: duże wydarzenia i w tym celu wydarzenia, które odbędą się między godziną 21 a 22.30. W tym celu, aby zapewnić największy komfort, zostaną wprowadzone utrudnienia w poruszaniu się po mieście w zakresie dostępności ulic, przejezdności dla ruchu kołowego. I tak oto w godzinach od 19 do zakończenia spektaklu 15 maja zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Wzgórze od skrzyżowania ulicy 3 maja wzdłuż placu Bolesława Chrobrego. Utrudnienia te są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ale także komfortem. Komfortem uczestników, komfortem aktorów. Drugie wydarzenie, spektakl plenerowy planowany na 16 maja, również w godzinach między 21 a 22, około 22.30. Tutaj tych spraw organizacyjnych jest zdecydowanie więcej. I tak oto od 12 maja już systematycznie będziemy wyłączać powierzchnię dostępną i użytkowaną jako parking miejski, tak aby 14, 15 i 16 maja ona była całkowicie dostępna już dla ekip technicznych przygotowujących spektakl, przygotowujących montaż. Również w tym celu w dniu wydarzenia, czyli 16 maja, w godzinach od 18 do 22.30, 23 do zakończenia spektaklu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy PCK od ronda do wjazdu w osiedle w ulicę Milusińskich. Co jest również bardzo ważne ze względu na charakter spektaklu. Ten spektakl będzie odgrywany na pewnej wysokości. W dniach 15 i 16 maja w strefie wydarzenia będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. To jest bardzo ważny wymóg związany z bezpieczeństwem aktorów i z bezpieczeństwem i komfortem nas wszystkich. Bardzo proszę o to, aby wszyscy bielszczanie zaplanowali spokojnie trasę, śledzili komunikaty prasowe, komunikaty pojawiające się w naszych mediach społecznościowych, aby zaplanowali podróż, przyjechali bezpiecznie i udali się w miejsce wydarzenia, mając na uwadze te informacje, które przed chwilą Państwu podałem. I jeszcze taki ważny komunikat, który jest związany ze sprawami trudnymi, jak powiedział Pan Dyrektor, ale też i bezpieczeństwem. Jesteśmy pierwszą polską stolicą kultury. Również do 31 maja obowiązują drugi i trzeci stopień alarmowy Bravo i Charlie. W związku z tym przygotowane wydarzenia są zabezpieczone w sposób odpowiedni, adekwatny. I choć nie są wydarzeniem o charakterze imprezy masowej, to w niektórych aspektach takie zabezpieczenia zostały wprowadzone. Wszystko po to, abyśmy się czuli pewnie, abyśmy się czuli komfortowo i abyśmy mogli korzystać z tego aktu, z tej sztuki, z tych wydarzeń, z tych wspaniałych chwil i przeżyć, które będziemy wspólnie razem celebrować w dniu plenerów.
1: Mówił Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora Teatru Lalek Pani Luka w Bielsku-Białej. Od 15 do 20 maja w mieście odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. W Bielsku-Białej, jak w każdym mieście, mamy różne nazwy ulic, niektóre od roślin czy zwierząt, ale niektóre od ważnych postaci historycznych, również takich, które przysłużyły się do rozwoju miasta. Czasem swoich patronów otrzymują również ronda. Obecnie na taką decyzję czekają 3 skrzyżowania o ruchu okrężnym w naszym mieście. Każda z nazw została zaproponowana przez inny podmiot. Do 19 maja trwają jeszcze konsultacje internetowe. Rozmawiam dzisiaj z osobami, które zaproponowały nazwy dla rond. Wyjaśnią one, jakie znaczenie dla miasta mają dane postaci.
3: Stanisław Biłka, dzień dobry Państwu. Reprezentuję Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Tak się składa, że od kilkunastu lat kieruję tym zacnym towarzystwem, najstarszym towarzystwem regionalnym działającym na Podbeskidziu, że takiego użyję określenia. Zajmujemy się szeroko pojętą promocją naszego miasta. W końcu jest to historia tak piękna, tak bogata, wielowątkowa, że rzeczywiście

0: Można robić dużo, no ale robimy na tyle, na ile pozwalają nam siły, możliwości, tudzież inne uwarunkowania.
1: Kilka rond w Bielsku-Białej teraz czeka na swoje nowe nazwy i tutaj Państwo jako właśnie towarzystwo zaproponowaliście, by jedno z rond w mieście zostało nazwane imieniem doktora Jerzego Polaka.
0: Tak, zgadza się. Niezwłocznie po bardzo niespodziewanym, szybkim dla nas wszystkich odejściu doktora Jerzego Polaka, taka myśl zrodziła się w mojej głowie. Natychmiast spotkaliśmy się całym zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Białej, podjęliśmy taką decyzję, aby skierować taki wniosek do Urzędu Miasta. No Jurek Polak, wszyscy, prawie wszyscy, mam nadzieję, bielszczanie, znamy go, bardzo zacna, zasłużona postać. To on odkrywał nam na nowo miasto, pokazując tą jego piękną, bogatą historię, tą historię wielowątkową, bo to i zacne rody, i przemysł, i różne uwarunkowania społeczne, polityczne. Zatem no, kto jak to, ale pan doktor Jerzy Polak, uznaliśmy, że musi być w jakiś sposób upamiętniony. A rondo, szczególnie rondo nieopodal Urzędu Miejskiego, no jest miejscem chyba, które będzie nam wszystkim przypominało tę kapitalną postać związaną z naszym miastem.
1: Z jakiej pracy myśli pan, że mieszkańcy mogą najlepiej upamiętać doktora?
0: No przede wszystkim jako autora wielu, wielu dziesiątek różnych publikacji traktujących o historii nie tylko naszego dwumiasta, ale też i szerokiej okolicy, jak również i z tego faktu, iż przez 10 lat, czyli od roku 1990, po tych zmianach społeczno-politycznych, objął stanowisko dyrektora muzeum i kierował nim przez 10 lat, czyli tworzył to muzeum, bo po tychże zmianach na pewno trzeba było w tej placówce dokonać wielu różnych rzeczy, wielu zmian, uczynił to, a dzisiaj mamy się czym chwalić, bo chociażby również jako przewodnik, jako pilot wycieczek często oprowadzam różne grupy po mieście, chętnie kieruję do muzeum, naszego Muzeum Miejskiego, w tym celu, aby lepiej poznać historię naszego miasta. A on zaczynał tworzyć to muzeum i zrobił z tego rzeczywiście piękną, historyczną placówkę.
1: Czyli bez doktora Polaka Zamek Sułkowskich wyglądałby inaczej zupełnie dzisiaj?
0: No, być może, że wyglądałby inaczej. On miał pewną wizję, wdrażał ją konsekwentnie, no, tym bardziej jako historyk z wykształcenia na pewno włożył w to też i dużo osobistej pasji, a miał tą pasję jako historyk rzeczywiście bardzo mocną, głęboką, zawsze był zdeterminowany również z tego, że w roku 2011 utworzył Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Grono szalenie zacnych ludzi, którzy z różnych dziedzin też to miasto wspólnie wraz z nim odkrywali. I tej grupie ludzi, czyli pani doktor Ewa Januszek, pan Piotr Kenik, czy pan Bujakowski, obecny prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, to jest grupa, pan Jacek Kachel oczywiście, grupa ludzi, dzięki którym to miasto jest odkrywane cały czas, poznajemy coraz głębiej jego historię i tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w Bielsku-Białej.
1: Mówił Stanisław Biłka, kierownik Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Kolejne rondo ma zostać nazwane imieniem Emanuela Rosta, seniora i juniora. To propozycja Rady Osiedla Biała Północ.
2: Nazywam się Ewelina Korzeniowska, jestem przewodniczącą Rady Osiedla Biała Północ. Na jednym ze spotkań podjęliśmy inicjatywę, aby właśnie to rondo nazwać imieniem Emanuela Rosta juniora i seniora.
1: Proszę powiedzieć, co to za postaci, czemu akurat one miałyby otrzymać takie uhonorowanie?
2: Emanuel Rost junior był mieszkańcem naszego osiedla. W południowej części naszej dzielnicy ma swój dwór. W zasadzie jest on teraz ruiną, natomiast kiedyś on był wspaniałym miejscem. W środkowej części naszej dzielnicy jest cegielnia, a tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli w tej zabudowie domków jednorodzinnych, były rostowe pola. Ekipa Rady Osiedla Białej Północ to są ludzie, którzy tutaj się urodzili, tutaj dorastali. Słyszeliśmy od starszych mieszkańców, którzy bardzo ciepło i dobrze wypowiadali się o Emanuelu Uroście jako o zacnym gospodarzu i dobrym człowieku. Stąd podjęliśmy decyzję, aby upamiętnić mieszkańca naszej dzielnicy i tak właśnie nazwać to rondo u zbiegu ulic Niepodległości, Krausa i Kryształowej.
1: Też powiedzmy swoje ślady zarówno Emanuel Rost senior, jak i junior zostawili no nie tylko tutaj w okolicy, nie tylko tutaj na osiedlu, ale też w całym mieście, jeżeli chodzi o ich pracę architektoniczną.
2: To prawda, bardzo to doceniamy, natomiast dla nas, jako dla Rady Osiedla, większe znaczenie ma jednak to, że mieszkał on tutaj w tym miejscu. Ta nazwa nie jest dla nas tylko symbolem, ale również próbą przekazania lokalnej historii i pogłębiania naszego dziedzictwa po to, aby młodsi mieszkańcy wiedzieli, skąd są i kto tworzył w przyszłości to miejsce.
1: Czy jakieś miejsce w mieście ma już nazwę Emanuela Rosta? Jakaś ulica, plac?
2: Z tego, co wiem, to nie. Nasze osiedle nazwane jest osiedlem Rosta. Ponadto nie, w naszym mieście nie ma żadnego placu ani ulicy o tej nazwie.
1: I jak można wziąć udział w tych konsultacjach?
2: Tak jak przekazałam na naszym fanpage'u na Facebooku, jest możliwość wysłania swojej opinii na konkretny adres mailowy. Bardzo do tego zachęcam.
3: Mówiła Ewelina Korzeniowska, przewodnicząca Rady Osiedla Biała Północ. Nie tylko radni rad osiedli proponowali nowe nazwy dla rond. Taką propozycję złożył również radny miejski Konrad Łoś.
4: Konrad Łoś, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku Białej.
3: Proszę powiedzieć, jaką nazwę zaproponował pan dla ronda i dlaczego właśnie ta osoba powinna zostać w ten sposób uhonorowana?
4: Początkiem bieżącego roku, już w dniu 2 stycznia, złożyłem interpelację w sprawie nazwania jednego z rond w Bielsku Białej właśnie imieniem świętej pamięci kapitana Jana Dąbrowskiego, pseudonim Rekin. Zaproponowałem w tej interpelacji do wyboru dwa ronda. Natomiast pan pyta dlaczego. Nie tak dawno, bo 2 lata temu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia świętej pamięci Jana, obecnie świętej pamięci Jana Dąbrowskiego, poprzez wpisanie go do Księgi Zasłużonych. Czyli jak gdyby wpisanie do Księgi Zasłużonych stało się też takim asumptem do dalszych działań właśnie upamiętnienia tego zasłużonego bielszczanina poprzez nadanie rondu jego imienia. No Jana Dąbrowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego jako członek Szarych Szeregów formacji harcerskiej Zawisza, gdzie pełnił funkcję łącznika w poczcie polowej w pułku Baszta na Mokotowie. Później już w okresie powojennym był przez szereg lat prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Bielsku Białej. Cały czas dbał o tą pamięć i prawdę historyczną. Angażował się nieustannie w różnego rodzaju inicjatywy patriotyczne, chociażby takie jak cyklicznie odbywające się biegi tropem wilczym, które mają na celu upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Także reasumując, kapitan Jan Dąbrowski całe swoje życie walczył o wolność, niepodległość naszej ojczyzny i uważam, że takie upamiętnienie się mu po prostu należy. I tą argumentację podzielił również taki zespół działający przy prezydencie miasta, mianowicie zespół ekspercki do spraw nazewnictwa ulic, placów oraz nazw obiektów fizjograficznych. I właśnie na jednym z posiedzeń, było to ostatnie posiedzenie tego zespołu, które miało miejsce w marcu, jednogłośnie ta inicjatywa została zaakceptowana i skierowano temat do dalszych prac. Obecnie propozycja jest na etapie konsultacji społecznych.
3: I póki co wszystko wskazuje na to, że faktycznie tak się stanie, że będziemy mieć rondo kapitana Jana Dąbrowskiego.
4: No tak, no mam taką nadzieję, nie mam żadnych tutaj negatywnych głosów w tej sprawie, a wręcz przeciwnie, ta propozycja cieszy się tutaj jak gdyby pełną akceptacją.
3: Mówił Konrad Łoś, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku Białej. Do 19 maja trwają konsultacje społeczne na temat nowych nazw dla 3 rond w Bielsku Białej. Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miejskiego. Uwagi i opinie można zgłaszać na podany tam adres e-mail. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie starosta pszczyński Grzegorz Wanot podpisał umowę z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem na dofinansowanie przebudowy ulicy Pszczyńskiej w Woli. Mówi wojewoda Marek Wójcik.
5: Szanowni Państwo, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy drogi gminne i powiatowe. To są środki, które są przekazywane samorządom i dofinansowujemy pracę na drogach w 50%. W tym roku jednym z zadań wybranych do dofinansowania jest właśnie przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Woli w gminie Miedźna. To jest ważne zadanie, dlatego że to ulica Pszczyńska jest właściwie taką jedną z najważniejszych dróg w Woli. W ramach zadania, którego wartość wynosi 11 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu państwa to będzie kwota ponad 5 milionów złotych i w ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia, natomiast oprócz tego zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną skrzyżowania i wyznaczone miejsca postojowe. Oczywiście w ramach zadania zostanie wykonana również kanalizacja na tym odcinku, więc myślę, że to na pewno te prace będą takimi pracami na wysokim poziomie, dlatego że staramy się dofinansowywać tylko takie drogi, które pozwalają z jednej strony rozwiązywać problemy komunikacyjne, poprawiać jakość tych dróg, ale także być drogami dobrej jakości, bezpiecznymi dla użytkowników, właśnie z oświetleniami, z chodnikami, po to, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym również dla niechronionych użytkowników drogi zapewnić. Ta droga jest bardzo ważna, dlatego że po pierwsze jest w centrum miejscowości, ale także jest drogą, która łączy powiat pszczyński z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Otwiera również Wolę na tereny inwestycyjne, dlatego że to jest droga, która jest skomunikowana z węzłem drogi ekspresowej S1, w związku z czym liczymy na to wspólnie z panem starostą, że również tutaj budowa tej drogi pozwoli na podniesienie atrakcyjności gospodarczej również terenów.
3: O tym, jak ważna jest ta inwestycja, mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
6: Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za współpracę, bo to już kolejna droga, którą będziemy wspólnie dzięki rządowemu programowi przebudowywać. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na ulicę Świętego Jana Pawła II w Studzienicach. Te roboty się już rozpoczęły, budowa trwa. Ulica Pszczyńska, tak jak pan wojewoda już podkreślał, to bardzo ważny element komunikacji na terenie powiatu. Chcemy poprawić tam bezpieczeństwo. Odcinek prawie 2,5 kilometra łączący właśnie gminę Miedźna z jednej strony z gminą Pszczyna, z drugiej strony z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Na tym odcinku od ulicy Kopalnianej do ulicy Oświęcimskiej nie tylko wymienimy nawierzchnię, ale wybudujemy również ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy, wzmocnimy podbudowę oraz przebudujemy całe sieci, instalacje, oświetlenie. Poprawimy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta droga już czekała bardzo długo na remont, więc na pewno nie tylko poprawi się bezpieczeństwo, ale również komfort dla użytkowników. Myślę, że do 3 miesięcy zaczniemy. Jesteśmy już w trakcie przetargu. Do 22 maja musimy wybrać wykonawcę. Wiadomo, że jeszcze jakiś okres później na przygotowanie organizacji ruchu i myślę, że za 3 miesiące wykonawca będzie już na budowie, a kończymy w październiku 2027. Przynajmniej takie mamy marzenia. W ramach tej współpracy pozyskaliśmy pieniądze z rządowego programu, ale oprócz tego musimy podkreślić też tutaj wkład gminy Miedźna, która wspólnie z powiatem pszczyńskim współfinansuje to zadanie. Podzieliliśmy się po połowie, także prawie po 3 miliony każdy z samorządów będzie tutaj do tej inwestycji dokładał. Gmina Miedźna, powiat pszczyński i ponad 5 milionów w ramach montażu finansowego z rządowego funduszu.
3: Mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. A teraz przeniesiemy się do Jaworza.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli zespół szkół muzycznych w Bielsku-Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem Barbarą Cybulską-Kąsek.
7: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych Bielsko-Białej.
8: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
7: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
8: Dzisiaj bielski muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
7: Początki szkoły, czyli lata 40., 45., 46. rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach i no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i w wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
8: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
7: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej. gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele. Ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe, też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra. I obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5A. Także tych siedzib było rzeczywiście kilka. Każda ze swoją historią.
8: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
7: Na to wygląda.
8: Wspomniała Pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
7: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
8: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
7: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo, ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach no, może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki. To, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
8: Ale myśli Pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole i tę muzyczną?
7: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, no w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
6: Rozmawiam z dyrektor szkoły muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale najpierw na chwilę przeniesiemy się do Jasienicy, gdzie trwa remont ulicy Strumieńskiej. Starosta bielski Andrzej Płonka zapewnia, że prace są coraz bliżej wykończenia i można powiedzieć, że inwestycja jest już w połowie wykonana.
9: Jedną z inwestycji, którą wykonujemy, to jest ulica Strumieńska w gminie Jasienica, w miejscowości Jasienica. To jest taka inwestycja od, można powiedzieć, Urzędu Gminy w kierunku Rudzicy. W zasadzie 50%, można powiedzieć, około 50% robót jest wykonanych i w zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Myślę, że gdzieś 15 sierpnia, może z malutkim przesunięciem, będzie zakończenie tych prac. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły. Tam będzie rondo, które się praktycznie w tej chwili, których roboty trwają. Dalej praktycznie można powiedzieć od tego ronda w kierunku miejscowości Rudzica. W zasadzie roboty są na ukończeniu, bo asfalt praktycznie powinien być na dniach, jeżeli już nie jest wylany. Zostanie tylko wymalowanie. Pewnie tam będzie przebudowa części, czy wymiana pewnych puzli jeszcze, które są zniekształcone na chodniku, bo to takie roboty dodatkowe wyszły, no ale to już są, można powiedzieć, prawie bardziej kosmetyczne. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z, można powiedzieć, objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane. No i myślę ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił. Tutaj chcę bardzo podziękować również panu wójtowi i radzie, bo też swoją część ponad 1 000 000 złotych do tej inwestycji dokładają. Dużą część udało się nam pozyskać z innych zewnętrznych środków. No i oczywiście nasz udział z naszego powiatu również jest na poziomie porównywalny do gminy, która wkłada do tego przedsięwzięcia.
6: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Póki co prace remontowe na ulicy Strumieńskiej w Jasienicy idą zgodnie z planem. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cubulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
8: Wspomniała pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
7: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną. Są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym. A jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
8: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły pani odbierała w tym czasie.
7: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu, nie tylko miastu, w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
8: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
7: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto, święto Szkoły Muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
8: Właśnie, po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
7: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i z pod Białegostoku, i spod Warszawy przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internet, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internetu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
6: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj w Bielsku-Białej coraz więcej rowerzystów. Nie chodzi tylko o to, że pogoda nam się polepsza, ale również warunki dla cyklistów są coraz korzystniejsze. Udało mi się dzisiaj porozmawiać z panem Bronisławem Szafarczykiem, czyli tak zwanym oficerem rowerowym, choć jego oficjalny tytuł brzmi nieco inaczej.
10: Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw komunikacji rowerowej.
8: Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania ostatnio udało się wprowadzić w mieście? Chodzi o kontrpasy rowerowe, gdzie możemy je zobaczyć w Bielsku teraz?
10: Właściwie należałoby zacząć od zdefiniowania, bo to niekoniecznie są kontrapasy, ale kontraruch. Rozróżnijmy to dość wyraźnie, ponieważ kontraruch jest pojęciem nieco szerszym, może być realizowany tak jak na przykład na ulicy Bohaterów Warszawy poprzez wyznaczenie torów jazdy i dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku przeciwnym, aniżeli jeden ten dla powszechnie obowiązującego dla wszystkich samochodów poprzez odpowiednie oznakowanie. Natomiast kontrapas to już bardziej szczegółowe rozwiązanie poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerowego.
8: Czy akurat takie rozwiązania są wprowadzane? Jakie to ma zalety?
10: Oj, to zacznijmy od badania mobilności rowerowej, jakie było przeprowadzane w minionym roku. Powszechnie w wypowiedziach rowerzystów przewijała się potrzeba poprawy całej infrastruktury rowerowej, jej spójności, przejezdności, ułatwień dla rowerzystów. Rozwiązania w postaci kontraruchu są dość powszechnie stosowane na całym świecie, w naszym kraju, ale także w naszym mieście, ponieważ od szeregu lat na ulicy Podwale mamy i kontrapasy, i kontraruch rowerowy. Wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać takie rozwiązania po to, żeby poprawić spójność całej infrastruktury rowerowej, a więc ułatwić poruszanie się na rowerze po mieście.
8: I co do spójności, to też chodzi tutaj nam o przejazdy rowerowe. One mają być wszystkie pomalowane na jednolity kolor?
10: Tak, zauważyliśmy, że kierujący samochodami nie zawsze rozróżniają oznakowanie poziome pomiędzy sobą i nie zauważają, że w poprzek są wyznaczone przejazdy dla rowerów, natomiast znacznie lepiej się zachowują na tych przejazdach, które dodatkowo posiadają nawierzchnię koloru czerwonego. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie przejazdy dla rowerów w mieście uzyskały taki kolor nawierzchni.
6: Mówił Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej do spraw komunikacji rowerowej. Przyszłość miasta rysuje się coraz bardziej rowerowo. W oczekiwaniu na lepsze czasy możemy zajrzeć do swojej przeszłości. Historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler opowie o organizacjach, klubach, które działały w mieście jeszcze w czasach przedwojennych.
11: W Bielsku i Białej, ale także okolicach praktycznie przed wojną funkcjonowały pewne loże, nazwalibyśmy to lożami paramasońskimi, nie mylić z masońskimi, tak? I wystarczy spojrzeć tak przekrojowo, no to na pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy takie organizacje, organizacja B'nai B'rit, czyli organizacja żydowska, która się mieściła w budynku dzisiejszego sądu, dawniej gminy wyznaniowej żydowskiej. No i to była organizacja stricte dobroczynna, ta, która skupiała darczyńców, filantropów, którzy finansowali przykładowo obiady dla dzieci, jakieś kolonie i tak dalej. Tak. Mamy lożę, która wspierała osoby, które walczyły z alkoholizmem, tak? To była loża kawalerów, którzy byli abstynentami całkowicie i jej zupełna odwrotność, bardzo ciekawa szlarafia od Schlaraffenlandu, a to na odmianę miał być kraj, kraina mlekiem i miodem płynąca, żeby było ciekawiej, szlarafie stać było nawet na wynajęcie sali redutowej w hotelu pod Orłem. Tu mamy pewne ślady w ogóle po szlarafii, ponieważ jak wiemy, szlarafia liczyła lata w latach sowich tak zwanych, od powstania swojej matki loży w dniu. I tam chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, żeby raz na jakiś czas się spotkać i razem biesiadować, napić się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię, że ona odcisnęła trwały ślad? Odcisnęła trwały ślad, ponieważ jej prezesem, przewodniczącym był niejaki Edward Sznak, mistrz kamieniarski z Bielska i on notabene był także twórcą alpinariów. Dwa alpinaria się znajdowały w mieście, jeden no, na Szyndzielni, drugie na skwerku dzisiejszym na bielskim Syjonie. To drugie już oczywiście nie istnieje, natomiast portret Edwarda Sznaka do dnia dzisiejszego można znaleźć przemierzając korytarze Zamku Sułkowskich. Jest to portret ciekawego pana, który jest w takiej dość zabawnej czapce, która przypomina troszeczkę czapkę błazna, natomiast nic bardziej mylnego, jest to czapka, która nawiązuje też do jego wysokiej pozycji w loży, albowiem w momencie, kiedy te osoby tam awansowały, to były doszywane kolejne rogi i doszywane potem dzwoneczki na jej końcach. Mało tego, na cmentarzu przy ulicy Listopada ewangelickim cmentarzu możemy znaleźć dalej grób Edwarda Sznaka, na którym na stosie kamieni zamiast krzyża jest właśnie sowa, która ma nawiązywać właśnie do jego funkcji i do jego historii związanej ze szlarafią. Wiemy o tych trzech lożach, natomiast jak się okazuje, tych organizacji jest znacznie więcej, nie po wszystkich się zachowały ślady i tutaj ponownie książki służą nam doskonałym materiałem. Niedawno udało się znaleźć książkę, gdzie była jeszcze pieczęć takiej organizacji jak Gotia, która funkcjonowała w kamienicy pod Bielskiem, dzisiaj dzielnicy Bielska, prawda? I ta Gotia także była ciekawą organizacją, która skupiała młodych ludzi, którzy chcieli, podobnie jak w kontekście polskich sokołów, szerzyć tradycje gimnastyczne, ale także patriotyczne. I ona też posiadała, ta organizacja, swoje rytuały. Przykładowo osoba, która była zaproszona do tej organizacji, musiała przejść tak zwany chrzest. Ten chrzest polegał na polewaniu głowy piwem. No, było tam kilka rytuałów, które należało się poddać, żeby zostać członkiem takiej loży.
8: I jak to się stało, że te organizacje, te loże przestały już funkcjonować?
11: No tutaj ponownie II wojna światowa przyniosła kres działaniom tych organizacji i wymiana ludności z roku 1945. Natomiast no, problem też polega na tym, że w zasadzie brakuje badań, które by wnikliwie przeanalizowały ich strukturę. Tak? Często biorąc pod uwagę późniejszą narrację, późniejszą propagandę, ludzie wychodzili z założenia, że to były organizacje masońskie, to było tajemnicze, niedobre, działało to jakoś przeciwko społeczeństwu, nic bardziej mylnego. Natomiast sama kultura tworzenia tego typu towarzystw także zniknęła wraz z tą tkanką mieszczańską, która tworzyła ówczesne Bielsko, Białą i okolice, wobec czego no, to była taka główna przyczyna, jeżeli chodzi o zakończenie ich działalności. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia współczesnego świata na przykład ludzi młodych, to byśmy mogli zwrócić oczy w kierunku nie tylko Austrii czy Niemiec, które były nam tutaj bliskie, bliskie, biorąc pod uwagę ówczesne położenie geopolityczne. Natomiast na przykład chociażby Francji, tak? I tam byśmy zauważyli, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z filmów znamy bractwa, tak tutaj tak zwane korporacje studenckie funkcjonują, które nierzadko podtrzymują też swoje tradycje jeszcze XIX-wieczne.
6: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. Niedługo wrócimy do mojego rozmówcy, by opowiedział nam coś jeszcze o bajkach z Bielska i nie chodzi tu o Bolka i Lolka. Na razie jednak zajrzymy do Pszczyny, gdzie szeroko pojęty sport ma się coraz lepiej.
12: Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
8: Teraz ładna pogoda ostatnimi czasy, chociaż dzisiaj akurat jak na złość, jak rozmawiamy, to trochę się zachmurzyło i już otwarty jest Ośrodek Sportów Wodnych w Łące. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie w tym roku, czy sporo ludzi pojawia się tam, żeby skorzystać z tych atrakcji rekreacji?
12: Zgodnie z tym, co pan powiedział, jeżeli tylko jest pogoda, to nasz ośrodek sportów zawsze jest pełny chętnych wypoczynku, aktywnego wypoczynku i nie tylko aktywnego. Od tygodnia działamy, pogoda na razie dopisuje, więc zainteresowanie jest duże nie tylko mieszkańców i wypoczywających, ale również mamy dużo młodzieży, która w ramach godzin czy po godzinach przychodzi, czy wypożyczyć sprzęt, czy po prostu poleniuchować.
8: I jaka jest oferta ośrodka?
12: Nasza oferta jest w miarę stała. Do czasu rozpoczęcia wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna od 11 do 19. Mamy kajaki, rowerki wodne, sapy. No i to są te rzeczy, które najbardziej budzą zainteresowanie. Oczywiście mamy też parę omek, jak ktoś chce pożeglować po Jeziorze Łąckim też może.
8: Jeszcze dzisiaj kolejna edycja, czy kolejny dzień czwartków lekkoatletycznych akurat się odbywa w Pszczynie.
12: Tak, jako że finał czerwcowy się zbliża, więc współzawodnictwo naszych uczniów szkół podstawowych jest duże i dzisiaj jest kolejny czwartek, za tydzień następne zawody.
8: To jest cykliczna impreza, rozumiem, że co roku wraca do Pszczyny?
12: Tak, jest to cykliczna impreza ogólnopolska, bo finał jest właśnie mniej więcej w połowie czerwca. No, cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, więc korzystamy z naszego stadionu miejskiego i staramy się wyjść naprzeciwko zapotrzebowaniu naszej młodzieży.
8: A tak patrząc trochę szerzej, to jeszcze chciałem zapytać, jak pan widzi tą aktywność mieszkańców Pszczyny? Czy popularny jest sport, coraz popularniejszy, czy może kiedyś to wyglądało trochę lepiej?
12: Patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że tak od czasów covidowych sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej rowerzystów na naszych ścieżkach rowerowych, mamy coraz więcej turystów w górach, mamy olbrzymie zainteresowanie bieganiem w Pszczynie. Między innymi właśnie mamy w najbliższym czasie bieg Karbu Asekury, na który też zapraszamy Państwa serdecznie. Więc moim zdaniem naprawdę jest to coraz bardziej popularne. Mieszkańcy coraz bardziej mają ochotę się ruszać, prowadzić zdrowy styl życia.
6: Mówił Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. 1 maja rozpoczął się sezon w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, a wspomniane czwartki lekkoatletyczne odbywają się również w Bielsku Białej. A teraz wspomniany wcześniej temat bajek z Bielska Białej. Współcześnie takie hasło kojarzy nam się z dobranocką i przygodami Reksia czy Bolka i Lolka. Dzisiaj chodzi nam o opowieści dużo starsze. Temat przybliży Łukasz Giertler, bielski historyk.
11: Podania bajki i legendy z Bielska Białej i okolic to jest ciekawy temat, bowiem w zasadzie miasto, które ma ponad 700 lat historii, tak, w kontekście Bielska Biała, oczywiście jest to 400 lat młodsza, należy sobie zadać pytanie, jakie tu są faktycznie takie lokalne podania bajki i legendy. No, biorąc pod uwagę miasta typu Kraków, Warszawa czy Poznań, to znamy historię przecież Smoka Wawelskiego, Bazyliszka czy Koziołków Poznańskich. Natomiast czy coś takiego w Bielsku w ogóle funkcjonowało? No, okazuje się, że jak najbardziej coś takiego było, natomiast kluczowym okazał się rok 1945, kiedy nastąpiła wymiana tej ludności. Tutaj nikt się też na tym specjalnie nie pochylał i gdzieś to po prostu poszło w zapomnienie. Oczywiście znamy Pirazy Drzwi, historię zbójnika Klimczoka, ale okazuje się, że są też pewne legendy stricte związane z miastem i dzisiejszymi jego dzielnicami, wówczas jeszcze osobnymi gminami. Jak się okazuje, udało mi się dotrzeć do tekstów XIX-wiecznych i starszych, spisanych w sumie razem w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie badań ówczesnych bielszczan. I to jest niewyobrażalnie duża ilość tekstów, które udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję, że zgodnie z planami na jesień tego roku zostanie to wydane drukiem, oczywiście w języku polskim, bo jest to niewątpliwie element naszej tożsamości tutaj lokalnej, który warto wyciągnąć na światło dzienne, zwłaszcza, że te historie bywają naprawdę ciekawe i nietuzinkowe w świetle całego kraju.
8: Ile takich historii się udało znaleźć?
11: Na dzień dzisiejszy mam około 600 tekstów zgromadzonych.
8: Okej, czyli jest faktycznie tego sporo.
11: Jest tego sporo. Co prawda niektóre są dość anegdotyczne i ograniczają się raptem do kilkunastu zdań, natomiast staram się to tak wszystko opracować, żeby miało ręce i nogi i było, że tak powiem, zjadliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od wieku, i mam nadzieję, że będzie to ciekawe także dla współczesnych Bielszczan, którzy będą w stanie zakorzenić się jeszcze bardziej tutaj w regionie, widząc sympatyczny przekaz, jaki płynie z tych bajek.
8: Ale jakie są to historie, jakie bajki? Czy to są takie też fantastyczne treści, można jakoś przyrównać do innych legend z innych części Polski?
11: Jesteśmy tutaj w regionie pogranicza, wobec czego ten żywioł germański ze słowiańskim się tutaj stykały i faktycznie widać zarówno inspiracje z jednego, jak i z drugiego, tak? Wobec czego mamy tutaj podania, które się tyczą na przykład ogników, czy błędnych ogni inaczej w Starym Bielsku, mamy wodnika, który grasował po Lipniku, mamy pewien stołek prawdy z Hałcnowa i wiele podobnych, tak? No, nie chcę też zadać szczegółów, bo to oczywiście ludzie na pewno będą ciekawi i przeczytają sobie w wydanej książce. Natomiast sam fakt, że są to postacie w sumie nieobecne w dzisiejszej kulturze, już sprawia, że udało się dotrzeć do pewnego elementu, który wypełni białą plamę na mapie kulturalnej miasta.
6: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Przeniesiemy się dzisiaj o 1000 lat w przeszłość. Jest to możliwe dzięki działającej w Bielsku Białej grupie najemnej Svantevit. To ekipa, która od ponad 20 lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. To jedna z największych tego typu drużyn w Polsce. Moimi dzisiejszymi gośćmi są członkowie, reprezentanci grupy, czyli Alicja oraz Sławomir Górny.
13: Nazywam się Sławomir Górny i reprezentuję drużynę wojów, ale w sumie nie tylko wojów, bo mamy też niewiasty i dzieci. Zajmujemy się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza i reprezentuję naszą drużynę, która nazywa się Bielska Drużyna Najemna Svantevit.
8: To może właśnie zacznijmy od tego, dlaczego drużyna najemna, bo zajmujecie się właśnie rekonstrukcją historyczną. Chodzi o to, że każdy, kto chce, może was wynająć, skorzystać z tych usług?
13: Właśnie nie wiem, skąd się wzięła taka nazwa, dlatego że ona gdzieś jakby zniknęła w pomroce dziejów. Drużyna nasza powstała już dawno temu, w 2002 roku. Była założona przez bardzo młodych ludzi i stąd się wzięła ta nazwa. I pewnie docelowo myślę, że ta najemna miała jakby na celu też to, co pan powiedział, że może nas nająć do jakichś tam rzeczy, ale tak naprawdę my bardzo mocno skupiliśmy się już wiele lat temu na rekonstrukcji historycznej i dla nas priorytetem jest jakby odtwarzanie historii i uczestnictwo w festiwalu historycznych, a nie jakby robienie pokazów za wynagrodzenie. To robimy, oczywiście współpracujemy z różnymi miastami, gminami, najwięcej z naszym rodzinnym miastem bielskim, z którym tam organizujemy kilka eventów, więc stąd się ta nazwa w sumie wzięła początkowo.
14: Głównie chyba chodzi o najemne, jako najemnicy tacy średniowieczni, czyli wojowie ze Skandynawii byli właśnie na przykład na terenach polskich takimi najemnikami. Wydaje mi się, że to był taki główny powód.
13: Nie wiem niestety tego, bo ja dołączyłem do drużyny kilka lat po jej założeniu, bo w 2005 roku, a drużyna, tak jak mówiłem, powstała w 2002 roku, więc kilka lat temu mieliśmy 20-lecie, także już całkiem spory jakby, no, okres czasu już działamy sobie, więc może tak jak mówi tutaj żona, wzięło się to z tego, że byli najemnikami wojowie w tamtych czasach i może tak być. A tak jak zacząłem już mówić, zajmujemy się rekonstrukcją historyczną i odtwarzamy okres, to jest tak naprawdę początek naszego państwa, czyli monarchii wczesnopiastowskiej. W takim wielkim skrócie to są czasy Mieszka I Bolesława Chrobrego.
8: Ale jakie są to eventy, wydarzenia, które organizujecie w ciągu roku właśnie tutaj w Bielsku, czy w okolicy naszego miasta?
13: Pomijając Bielsko może, to uczestniczymy w Brennej co roku na takim festiwalu kultur dawnych i to jest połączone ze Słowiańską Nocą Folk Metalową. To jest taki bardzo fajny event, który się cieszy dużą popularnością w Polsce, gdzie na scenie występują młode zespoły, które grają taki miks folku i metalu, a my pod sceną tworzymy dwudniową wioskę, w której pokazujemy życie w X-XI wieku i to jest taka wioska bardzo duża, bo tam jest około, myślę, 60-70 uczestników, wiele kramów, namiotów i tam pokazujemy sceny rodzajowe, jakieś tam jakieś bitki i tak dalej, więc robimy w Brennej, natomiast w Bielsku od kilku lat robimy w Starym Bielsku we współpracy z Domem Kultury Starobielskim piknik średniowieczny. Bardzo fajna współpraca i robimy to co rok, już kilka lat, kilka edycji było, ze 3 albo 4. To jest w sumie dosyć często, to jest chyba w terminie Dni Bielska Białej, tak mi się wydaje. Więc to jest jakby regularna impreza, w której uczestniczymy i dodatkowo są takie jakby osobne inicjatywy, typu na przykład jest Przemarsz Trzech Króli, są jakieś inicjatywy takie na przykład na zamku, coś tam się dzieje, albo jakieś takie lokalne, gdzie tam wyskakujemy w 2-3 osoby się pokazać. Też w okolicach działaliśmy mocno swego czasu z kozami i z kętami.
6: A jeżeli właśnie na przykład wracając do tego, co się dzieje w Brennej, kiedy powstaje tam ta wioska średniowieczna, kiedy przez kilka dni żyjecie tak jak w X wieku, jak bardzo jest to takie restrykcyjne, żeby faktycznie odtworzyć te realia? Czy to jest tylko tak bardziej, żeby pokazać trochę, czy ktoś tam faktycznie przez 2 dni żyje tak jak 1000 lat temu?
13: Powiem, że w Starym Bielsku robimy to samo. To też jest taka jakby wioska, więc to są jakby bliźniacze imprezy. Jesteśmy fanami historii i robimy rekonstrukcję historyczną, w związku z tym staramy się, żeby to było jak najbardziej prawdziwe w tym, co robimy. Więc jakby całe nasze wyposażenie, nasze stroje to są możliwe, wierne rekonstrukcje repliki znalezisk z czasów tego okresu, który jakby się zajmujemy, odtwarzamy. Wiadomo, że tak, staramy się też tak żyć, bo przyjeżdżając i rozkładając obóz na przykład w piątek, czy tudzież w sobotę rano, no to my jakby się przebieramy. Wszystkie elementy obozu są jakby też takie historyczne. Mamy namioty, w których śpimy. Wiadomo, że są pewne gdzieś tam odejścia, bo na przykład mamy bieliznę. Część z nas ma współczesną bieliznę, ale na przykład cała stroje, już jakby reszta jest historyczna. Nie nosimy zegarków, nie nosimy współczesnej biżuterii. Cała broń, wszystkie kubki jakieś, cała w ogóle taka kuchenna oprawa, no to wszystko jest jakby historyczne. Jeżeli jest to możliwe, to śpimy na sianie i na kocach, na skórach i tak robimy. Więc staramy się tak żyć i powiem szczerze, że no ja to robię już od 2005 roku, więc 21 rok teraz mi się już zaczyna i cały czas mnie to bawi. I jestem do tego mocno przyzwyczajony też, nie? Więc robimy tak.
6: A wszystkie te rekwizyty, elementy wystroju, skąd się to bierze? Czy uczestnicy drużyny sami to wytwarzają, czy można gdzieś to nabyć u jakiegoś rzemieślnika? Jak to wygląda?
13: Mamy w drużynie utalentowane osoby, które wykonują pewne elementy. Najmniejszym, w cudzysłowie, najmniejszym problemem są ubrania, bo nasze panie, bo to one się tym zajmują, posiadają umiejętności, mają do tego zacięcie, mają do tego talent, mają do tego cierpliwość i to są w stanie zrobić. Więc jakby z ubraniami sobie raczej radzimy sami, po prostu zamawiamy sobie u naszych koleżanek, tudzież jak ktoś ma fajną żonę, tak jak ja, to mu też uszyje i zrobi. Jeszcze za to nie trzeba płacić, to jest super. Natomiast trudniejsze elementy, takie na przykład jak elementy uzbrojenia, no to już zamawiamy u rzemieślników w Polsce, ale też nie tylko, którzy się tym jakby fachowo zajmują. Do tego trzeba mieć już bardzo dużą wiedzę, choćby z metalu, trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Mamy oczywiście u nas w drużynie też osoby, które zajmują się kowalstwem i wytwarzają jakieś tam elementy uzbrojenia, ale nie jest to jakby skala masowa, więc zamawiamy tak naprawdę broń u zewnętrznych rzemieślników, którzy tak naprawdę z tego bardzo często żyją, to jest ich biznes. Oni są rzemieślnikami, oni to wytwarzają, na przykład też buty tak się zamawia. Buty to jest bardzo trudny temat, ponieważ to są też repliki, pełna skóra, to jest z reguły ręczna robota. Te buty muszą być i antypoślizgowe, i dobrze uszyte, żeby nie przemakały, więc to jest trudny temat. Dlatego są osoby, które się zajmują, my od nich to zamawiamy. Tak samo też biżuteria, nie? Mamy osobę, która robi tą biżuterię, ale wiadomo, że ona ma określone jakby tam warunki i moce przerobowe, więc też jakby tworzy pewien rodzaj biżuterii. Nie ma jakby, nie płaci się złotem ani skórami, tylko się płaci normalnymi pieniążkami.
14: Rzemieślnicy między sobą też się wymieniają czasami, czyli taki handel wymienny, jaki był na przykład w średniowieczu, też uprawia się. Natomiast jeszcze tylko chciałam dodać tutaj do tego, co mąż mówił, że o strojach to jest bardzo istotna część i bardzo też trudna, ale właśnie większość ludzi z odtwórstwa zajmuje się tym i stara się samemu wykonywać w najdrobniejszych szczegółach stroje. No i jest to też swoisty rodzaj sztuki, bo to jest oparcie się właśnie na tym, co wykopaliśmy gdzieś tam, gdzie archeolodzy znaleźli jakieś wykopalisko i na tym właśnie opieramy swoją wiedzę, no i też jakieś swoje interpretacje.
6: Rozmawiam z Alicją i Sławomirem Górnymi. Są oni członkami grupy najemnej Swantewit, która od ponad 20 lat działa w Bielsku Białej. Drużyna zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. W ciągu roku organizują oni różne wydarzenia w Bielsku Białej i okolicy. Bardzo ważna dla ekipy jest zgodność historyczna. W tym celu sięgają do różnych źródeł, m.in. do grobów, o czym usłyszymy w dalszej części rozmowy.
15: Jak to jest, jeśli chodzi o tą wierność historii? Czy ktoś w drużynie pilnuje tego, żeby wszystko było wierne? Niektórzy czasami na przykład zbyt wolno do tego podchodzą. Okazuje się, że jednak lepiej zastosować trochę inne rozwiązania, żeby to było bardziej wierne historii. Ktoś się tym zajmuje?
14: Myślę, że tym zajmuje się każdy rekonstruktor, każdy odtwórca. I to jest takie główne zadanie, do którego musi się przygotowywać każdy, kto chce w ogóle w tym ruchu uczestniczyć. Bo po pierwsze zainteresowanie historią, a po drugie wierność właśnie odtwórcza, no jakby zobowiązuje do tego, tak? I oczywiście, że mamy jakiś taki troszeczkę rygor w każdej drużynie tak naprawdę chyba w Polsce, w jednych mniej, w jednych bardziej. Myślę, że każdy stara się bardzo wiernie odwzorowywać to, co działo się te 10, ponad 10 wieków temu. No bo w tym cały fan przecież i tak naprawdę o to tu w tym chodzi, bo jeżeli chcielibyśmy robić coś innego, to nie wiem, bylibyśmy larpowcami, chociaż niektórzy też lubią się w to bawić, ale nie ma to związku. Tutaj jest bardzo rygorystyczne przestrzeganie tego, żeby to miało pokazywać historię.
13: Więc tak, staramy się robić to jak najlepiej, jest to możliwe. Wiadomo, że są też, bo są jakby różne twarze tej rekonstrukcji. Są ekstremiści, którzy rekonstruują wykopany szkielet, grób. I on mówi, że on rekonstruuje grób, jakiś tam numer skądś tam. I są też tacy ludzie. I mamy też takie osoby u nas w drużynie. Natomiast są też ludzie, którzy mają jakby luźniejsze podejście, bo trzeba pamiętać o tym, że do naszej drużyny trafiają pasjonaci, ale oni trafiają z różnych powodów, bo część się na przykład interesuje rzemiosłem, część chce tylko walczyć. Część jakby się interesuje kulturą materialną i duchową, wierzeniami takimi jeszcze przedchrześcijańskimi. Więc to są ludzie, którzy z różnych powodów trafiają i muszą wpaść do tego naszego garka, naszej drużyny.

0: Na naszych terenach dominował jakby kult chowania zmarłych i ich palenia, czyli ciałopalenie tak zwane, więc tak naprawdę niewiele zostawało, bo to były tak naprawdę garki z prochami i bardzo mało o tym wiemy. Natomiast później jak się zmieniała religia i chrześcijaństwo jakby zabraniało palenia zwłok, no to tych grobów jakby się zostało więcej, wiadomo, ale już na przykład już wiadomo, że ta pula jest o wiele mniejsza tych grobów. I na przykład archeolodzy znajdują jakieś cmentarzysko, rozkopują go i znajdują na przykład szkielet i znajdują elementy na przykład kobiecy, powiedzmy, że to jest kobiecy na przykład grób, ale to może żona o tym powie, bo to będzie jakby jej fajny temat.
1: Chciałam właśnie powiedzieć, dodać tylko, że cały ruch rekonstrukcyjny, akurat wczesnośredniowieczny, dotyczy wielu kultur, wielu ludów, które wtedy żyły na terenach Europy i nie tylko, też Azji, więc jakby ten przestrzał jest bardzo duży i tak naprawdę w skład naszej drużyny wchodzą tacy, którzy rekonstruują na przykład wikingów, co jest bardzo nośnym tematem, zresztą już od kilku ładnych lat i tam akurat nie ma problemu. Aż takich problemów ze strojami. Tam gleba na ich terenach była o wiele przyjaźniejsza zachowaniu się właśnie fragmentów tkanin na przykład, czy całych strojów. No i to jest chyba ta najlepsza część zabawy, akurat dla kobiet, bo możemy się właśnie ubierać tak jak 1000 lat temu nasze poprzedniczki i z tego możemy czerpać, tak? Im więcej tych znalezisk, tym większa nasza wiedza na ten temat. No ale co do tych grobów właśnie konkretnych, to jest to taka zabawna sprawa. Właśnie mamy koleżanki i kolegów w drużynie, którzy wybierają sobie konkretne groby, które po prostu były bogate w swoim wyposażeniu. Ta ilość artefaktów, które się zachowały, jest na tyle duża, że można zrekonstruować całą sylwetkę takiej osoby, czy to kobiety, czy mężczyzny, i ubrać się, czy ozdobić w biżuterię, tak dokładnie jak to było 1000 lat temu. I dlatego już to jest taki żarcik, który nasza koleżanka właśnie już kiedyś wymyśliła, że ubiera się, bo ma już swoje dwa groby. Więc może z nich skorzystać i ubrać się dokładnie w to, co znaleziono w nich. Także no jest to u nas trudniejsze na terenach słowiańskich, bo ten element organiczny no miał trudności z zachowaniem się, w związku z czym została biżuteria głównie, albo wyposażenie jakieś militarne.
2: Rozmawiałem z Alicją i Sławomirem Górnymi z grupy najemnej Svantevit z Bielska-Białej. To jedna z największych ekip w Polsce, która zajmuje się rekonstrukcją historii X i XI wieku. Każdy, kto pasjonuje się taką historią, może dołączyć do drużyny. Wszystkie informacje będą dostępne na mediach społecznościowych. Co roku drużyna organizuje kilka eventów w naszym mieście i jego okolicy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Z tej strony Jonasz Cecerski. Poznajmy lepiej historię naszego miasta. Dlaczego w Bielsku-Białej nie ma już tramwajów i dlaczego to 3 maja, Zamkowa i Partyzantów są głównymi ulicami miasta? A także co stało się z tak zwanym wysokim trotuarem przy ulicy Zamkowej? Na wszystkie te pytania możemy znaleźć odpowiedź, poznając historię Antoniego Kobieli, czyli prezydenta miasta, który swoją kadencję sprawował w latach 70. Został ochrzczony przez mieszkańców nieprzychylnym pseudonimem Antka Burzyciela. O tej historii rozmawiam dzisiaj z dziennikarzem i historykiem Jackiem Kachlem.
4: Dzisiaj, kiedy jedziemy ulicą 3 Maja, później Zamkową, jest to normalne, że to jest taka główna ulica w mieście. Przejeżdżamy między pocztą a zamkiem, ale okazuje się, że czegoś tam pod tym zamkiem brakuje dzisiaj. Co to było i jak to się stało, że miasto to straciło?
5: Oczywiście, że brakuje nam tak zwanego wysokiego trotuaru, czyli pięknych zabudowań, które powstały pod koniec XIX wieku, z którym kojarzą się wszystkim wcześniej urodzonym mieszkańcom tego miasta, ze sklepami, z kawiarniami, z apteką, do której właśnie uczęszczali. A było to takie, patrząc z punktu widzenia choćby widokówek, miejsce, które bardzo często było wykorzystywane właśnie jako element takiej informacji o tym, jakie to miasto jest piękne. I patrząc na te widokówki zarówno z końca XIX wieku, czy też XX wieku, to widać, że to miejsce jest bardzo często fotografowane i nieprzypadkowo. Proszę pamiętać, że na tym wysokim trotuarze były zielone dachy. To, o czym my teraz mówimy i próbujemy powracać do tego momentu, że na

0: dachu jakiegoś budynku mamy jakieś zielone instalacje, to wtedy tam już wszystko było. W związku z tym to nie jest tylko kwestia sentymentu, ale to jest kwestia takiego oglądu całego miasta. Ale nie to tak na dobrą sprawę jest ważne i zaważyło ostatecznie na tym, że to miejsce zostało zlikwidowane. Musimy wiedzieć, że to w ogóle początek lat 70., bo musimy wrócić się do tego czasu, czyli początek lat 70. XX wieku, to jest czas zmian w naszym kraju na zasadzie tego, że odchodzi ekipa Gomułki, a pojawia się ekipa Edwarda Gierka. Ekipa Edwarda Gierka uważa się za nowoczesną, uważa się za taką, która przeniesie Polskę w nową, lepszą przyszłość. Oczywiście my już jako historycy, nie tylko historycy, wiemy doskonale, jak to się skończyło. Natomiast w tamtym okresie, właśnie na ten początek lat 70., to jest właśnie ten czas, kiedy Polska zbiera bardzo dużo różnego rodzaju kredytów, wszystko się zmienia, no i między innymi zapadają takie różne dziwne decyzje. Początkiem lat 70. nowe władze centralne uznały, że istnienie na przykład tramwajów jest uzasadnione tylko i wyłącznie w miastach, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym zapadła decyzja, i to w Warszawie, odnośnie tego, że należy zlikwidować tramwaje w Bielsku. To oczywiście działo się na raty, było bardzo źle odebrane przez mieszkańców Bielska Białej, no ale jednak to się stało, bo w tamtych czasach nikt nie robił żadnych konsultacji społecznych, już nie mówiąc o tym, że ludzie po tych czasach wcześniejszych wiedzieli, że wszelkie protesty po prostu nie mają najmniejszego sensu. No i moi Państwo, ostatecznie przychodzą już te lata pełnego Gierka, kiedy tutaj władze Bielska Białej dochodzą do wniosku, że muszą to miasto zmienić, unowocześnić. Więc ta zmiana polegała między innymi na tym, że należałoby tą zabudowę w centrum miasta zlikwidować i na to miejsce stworzyć drapacze chmur. A jeżeli nie drapacze chmur, to przynajmniej jakieś bloki, żeby to miasto nie wyglądało jak jakiś średniowieczny relikt, tylko właśnie nowoczesne z wielkiej płyty. I to było takie działanie ideologiczne, ale trzeba jeszcze pamiętać o jednej sprawie, a mianowicie rok 68 to jest rok, kiedy nasze wojsko jedzie z braterską, cudzysłów, otwórz i zamknij, pomocą do Czechosłowacji, aby pomóc naszym braciom, by nie odchodzili od socjalizmu. No i wtedy wojska pancerne przechodzą również przez Bielsko i okazuje się, że mają one wielki problem z przejściem przez miasto i dlatego po tych zajściu władze w Bielsku Białej dostały taki tajny rozkaz informujący o tym, że należy udrożnić miasto pod kątem takim, że w razie zagrożenia wojsko ma problemy z przemieszczaniem się po tym mieście. No i teraz dochodzimy do najważniejszych spraw. A mianowicie wtedy władze zastanawiały się, co zrobić i taki moment przyszedł w 1973. Przypomnę, że w 1900 roku Max Fabiani, architekt wiedeński, przygotował mapę urbanistyczną miasta. Między innymi przygotował dwie obwodnice miasta. Jedną, która szła dzisiejszą ulicą Piastowską i potem z Hulanki taką drogą, jak idzie ta obwodnica zachodnia, i obwodnica północno-wschodnią on rozpisał właśnie w 1900 roku. I teraz nowe władze, zamiast spróbować na przykład pójść jednym czy drugim torem, który był już przygotowany, postanowiły zrobić coś, co wszyscy urbaniści uważają za największy skandal, a mianowicie postanowiły wpuścić ruch centralny prosto w środek miasta. I to, ta idea fix, tak na dobrą sprawę, zaczęła być realizowana już w 73 roku. Na mniej więcej na ulicy Bystrzańskiej doszło do pierwszych wyburzeń takich próbnych. Natomiast samo wyburzenie, to, które nas najbardziej interesuje, czyli właśnie ulicy Zamkowej, to jest już 74 rok. I tu mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że tak na dobrą sprawę od stycznia pojawiają się w protokołach informacje o zamierzonych zmianach w urbanistyce miasta. Ale co się okazuje? Że za każdym razem, kiedy są podejmowane te decyzje, to jest na przykład taka informacja, że prezydent miasta podjął decyzję odnośnie zmian urbanistycznych w centrum miasta na rok 74. I uwaga, nie ma załącznika, nie ma żadnej informacji odnośnie tego. Mało tego, pojawia się nam taka najważniejsza decyzja mówiąca o wyburzeniach na ulicy Zamkowej. To oczywiście chodzi o decyzję z 20 lutego 1974 roku, na którą potem wszyscy się powołują. Co ciekawe, i to pewnie będzie dla tych miłośników spiskowej teorii dziejów, ta decyzja nie ma numeru, ta decyzja nie ma daty takiej urzędowej, nie ma pieczątek, nie ma podpisu prezydenta. czyli inaczej mówiąc, nie została nigdy podjęta z punktu widzenia formalnego, a my wszyscy odwołujemy się właśnie do tej decyzji. Niemniej jednak w ślad za tymi decyzjami poszły czyny i przez cały 74 rok następują wielkie wyburzenia właśnie w rejonie ulicy głównie Zamkowej i partyzantów. Odbywa się to w sposób minerski, czyli tak na dobrą sprawę przypomina się nam II wojna światowa. Są minerzy, którzy wysadzają poszczególne kamienice. Są one zabezpieczane przez strażaków, przez wojsko. Ale co zrobiła nowa władza? Nowa władza zaprosiła mieszkańców na przykład na wysadzanie wysokiego trotuaru. I mamy piękne zdjęcia pokazujące, piękne oczywiście w cudzysłowie, zdjęcia pokazujące, jak to właśnie mieszkańcy są zebrani, a mury zamkowe pękają i są rozrywane przez laski dynamitu.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Bielski historyk Jacek Kachel opowiada o tym, jak Bielsko-Biała utraciło swoje tramwaje. Dzisiaj w mieście możemy zobaczyć kilka pamiątek po tych pojazdach. Jeden wagon stoi wyeksponowany przy ulicy Partyzantów, choć ten konkretny nie jeździł po bielskich ulicach. Kilka autentycznych wagonów z lokalnego taboru można zobaczyć w Muzeum Motoryzacji czy na terenie zajezdni MZK. A przy placu Żwirki i Wigury podziwiać można mural upamiętniający bielskie tramwaje autorstwa Jacka Grabowskiego i Piotra Wisła. Tymczasem wracamy do historii o Antku Wożycielu, czyli dawnym prezydencie miasta, za którego kadencji zlikwidowano tramwaje i wyburzono wiele cennych budynków.
0: Te działania, zresztą jak gdybyśmy czytali na dokumenty, były prowadzone bardzo niestarannie i chaotycznie, co widać w dokumentach właśnie już Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. To nie trzeba było słuchać głosu Ameryki czy Wolnej Europy, ale w oficjalnych dokumentach widać, że to wszystko nie było dobrze przygotowane, ani też nie było dobrze przeprowadzone, bo w oficjalnych dokumentach jest to potwierdzone. Tego czasu, o ile na przykład te wyburzenia w rejonie właśnie zamku, ten wysoki teras, jest powszechnie raczej znane, to wyburzenia na terenie Białej właściwie zostaje wyparte z pamięci. A chodzi o ten teren blisko ratusza, tu gdzie my tu dzisiaj jesteśmy, tam właśnie w latach 70. doszło do takich potężnych wyburzeń. Jeszcze wcześniej, w 68 roku, zostało wyburzone kino Wanda, a później zabudowy kamieniczek w okolicy ratusza, nie wszyscy będą pamiętać, istniała tutaj taka ulica Świętego Jana, która właściwie zniknęła, był tutaj stary szpital, to wszystko zostało rozebrane i nie mamy o tym dzisiaj już właściwie w tej pamięci. Na szczęście dla nas tak się złożyło, że Zbigniew Siemaszko, taki utalentowany fotografik właśnie czasów PRL, latał na zlecenie władz państwowych nad różnymi miastami i robił takie dokumentacje zdjęciowe miasta. Na nasze szczęście właśnie w 68 roku pierwszy raz pojawił się nad Bielskiem i Białą. Zrobił właśnie zdjęcia i tu w związku z tym mamy uchwycony ten moment, kiedy jest burzone kino Wanda, ale z drugiej strony mamy ten cały fragment miasta, który został wyburzony w Bielsku. I mamy również oczywiście pełną Białą przed wyburzeniami, jak ona wyglądała. Tak się złożyło, że w 1976 roku zrobił rekonesans raz jeszcze. Przeleciał dokładnie po tych samych miejscach i ujął je, jak one wyglądają. W związku z tym mamy fantastyczny w tej chwili materiał porównawczy, żeby zobaczyć, jak to miasto wyglądało przed ingerencją Antka Wożyciela i jak wyglądało po tymże właśnie. Proszę pamiętać, jakie mamy skutki tego. Skutkiem pierwszym, który był, to jest likwidacja tramwajów. Drugi skutek, który jest, to jest prowadzenie na wiele dziesiątków lat transportu tranzytowego do środka miasta. Trzecia rzecz. Zostało wyburzonych mnóstwo, kilkadziesiąt kamienic, czyli straciliśmy ileś tam substancji miejskiej, a wiemy, jak mieszkania były i są cenne. W związku z tym te wyburzenia to nie jest kwestia tylko sentymentu, to nie jest kwestia historii tego, że ktoś tam wspomina sobie dawne lata, swoje młodzieńcze lata i dlatego ma taki sentyment, ale jest to bardzo duża ingerencja pokazująca, jak nie należy unowocześniać miasta, jak nie należy tworzyć jego urbanistycznego charakteru.
3: Była mowa o tym, że te wyburzenia były robione w sposób taki chaotyczny. Czy cokolwiek z tych budynków, które na przykład były w planach do wyburzenia, jednak zostały zachowane? Widać gdzieś takie pozostałości?
0: Praktycznie nie, dlatego że te gruzy zostały wywiezione. Jedyną informacją, jakie mamy takie informacje, to jest na przykład to, że w planach na przykład było to, że ma być coś wykorzystane, lepiej zrobione, a potem ze względu na oszczędnościowe z tego zrezygnowano. Jedyna rzecz taka, która może być ewentualnie ciekawostką dla ludzi, to są dwie rzeczy. Jedna to jest związana ze skarpą w rejonie ulicy Partyzantów. W tej skarpie znajduje się wielki schron. Tam były kamienice, które zostały wyburzone. Tamten schron został wtedy dobudowany właśnie w latach 70., a cała skarpa została obsadzona drzewami i krzewami, żeby jakby to przykryć. I druga informacja też z tym związana, to proszę pamiętać o ważnych wydarzeniach takich, jak było zawsze pochód pierwszomajowy. Oto, moi Państwo, do 74 roku ta trybuna honorowa była przed hotelem Prezydent i szliśmy do dworca, a od 75 roku trybuna honorowa znajduje się właśnie na ulicy Partyzantów przy tej skarpie i idziemy od dworca w stronę Białej.
3: Pojawiają się od czasu do czasu takie głosy, żeby przywrócić te tramwaje, żeby ten ruch samochodowy z 3 maja czy z Zamkowej gdzieś usunąć. Czy jest faktycznie na to realna szansa, czy ten proces już jest nie do odwrócenia?
0: Czy jest realna szansa, to nie jest pytanie do mnie. Natomiast trzeba mieć jedną świadomość tego wszystkiego. Mianowicie, że transport tramwajowy to jest jeden z najlepszych transportów ekologicznych, który można zastosować w mieście. Niemniej on za każdym razem, jeżeli chodzi o ten etap inwestycyjny, wymaga bardzo wielu środków, dlatego że trzeba byłoby przywrócić szyny, całe to uzbrojenie, a nie tylko kupić wagony, które mogłyby jeździć. I to jest bardzo duży koszt. Czy to ma sens i czy byłaby taka opcja? To jest pytanie, że trzeba byłoby to sobie policzyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że zwalniamy ruch, który jest w centrum miasta, idziemy w tą stronę, to jest inna historia, którą można wykorzystać, dlatego że na terenie miasta mamy bardzo dobrze rozbudowane linie kolejowe. Na tych liniach kolejowych można tak zwane szynobusy uruchomić, które kursowałyby na terenie miasta właśnie dosyć dużej częstotliwości, w związku z tym mogłyby być one taką namiastką tramwajów.
2: O erze tak zwanego Antka Burzyciela mówił historyk i dziennikarz Jacek Kachel. W latach 70. wyburzono wiele cennych architektonicznie obiektów oraz zlikwidowano tramwaje, by udrożnić przejazd przez centrum miasta.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cycerski, witam serdecznie, zapraszam na magazyn. Jest spora szansa, że w tym momencie słuchacie mojego głosu jadąc samochodem i jako kierowcy macie różne doświadczenia z motocyklistami. Jeżdżąc po Bielsku-Białej, tych motocyklistów z roku na rok widzimy coraz więcej. Swój udział w tym ma Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści, którzy nie tylko organizują wydarzenia dla motocyklistów, ale też chcą edukować kierowców motocykli oraz tworzyć kulturę motocyklową w Bielsku-Białej. Nie tylko bielszczanie są zainteresowani stowarzyszeniem, bo na wydarzenia przyjeżdżają osoby z innych części województwa i kraju. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, Stowarzyszeniem Bielscy Motocykliści.
2: Angelika Jachym, prezes zarządu Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści.
3: Damian Jaworski, wiceprezes.
1: Powiedzcie, czym zajmujecie się jako stowarzyszenie?
2: Generalnie punktów statutowych mamy wiele. Najważniejsze z nich to są tak naprawdę trzy. Pierwszy z nich jest oczywiście edukacja. Jest to edukacja, która polega zarówno na edukowaniu w ramach takich ogólnych przepisów ruchu drogowego, ale nie tylko, ponieważ edukujemy z pierwszej pomocy i tak naprawdę każde nasze wydarzenie, które jest albo jednodniowe, albo dłuższe, w ramach niego mamy właśnie takie pokazy pierwszej pomocy, które się pojawiają po to, żeby ludzie wiedzieli, w jaki sposób zareagować w sytuacjach różnych, które się dzieją na drogach. I to nie tylko motocykliści, ale także osoby, które uczestniczą w naszych wydarzeniach, również dzieciaki. Czyli to jest taki pierwszy punkt, właśnie edukacja. Drugim punktem jest działalność charytatywna. W ramach działalności charytatywnej takim głównym naszym trzonem jest promocja i sprzedaż kalendarzy. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczany jest na pomoc dzieciom, które takiej pomocy co roku tak naprawdę potrzebują. Na przestrzeni lat to są już dziesiątki tysięcy złotych pozyskane dzięki tym naszym inicjatywom. Najczęściej współpracujemy wtedy albo ze sklepami motoryzacyjnymi powiązanymi ze sprzedażą ubrań, czy to gadżetów motocyklowych, ale nie tylko. Punkt trzeci to jest promowanie motocyklizmu w Bielsku i okolicach, choć tak naprawdę już z roku na rok, ale o tym pewnie jeszcze powiemy, ale z roku na rok jest tych motocyklistów coraz więcej i to nie są tylko motocykliści właśnie czy z Bielska, czy z powiatu bielskiego, ale przyjeżdżają do nas również motocykliści z Katowic i z tak naprawdę północnej części województwa śląskiego i z opolskiego i z Małopolski, z Podkarpacia, wobec czego ta nasza siła troszkę się rozrastamy, tak krótko mówiąc, wobec czego promujemy tą kulturę motocyklizmu, staramy się dotrzeć do jak największej ilości motocyklistów po to, żeby dzielić się pasją, żeby zarażać się pasją, żeby pokazywać, jak fajne to jest. No i właściwie tyle.
1: Ale ci motocykliści, którzy przyjeżdżają tutaj z innych miast, innych województw, przyjeżdżają w ramach jakichś wydarzeń, zjazdów, jak to wygląda?
3: Najczęściej przyjeżdżają do nas motocykliści generalnie na jakieś eventy, które organizujemy. W większości to są bliscy motocykliści, bo mamy takie cykliczne, mieliśmy do tej pory takie cykliczne spotkania piątkowe, takie zwane motopiątki, gdzie organizujemy dla motocyklistów, ludzi chętnych się wyrwać po pracy na krótką przejażdżkę, takie wydarzenie, ale zdarzają się też właśnie większe wydarzenia, takie jak od 2 lat robiliśmy tak zwany motopałac. Organizowaliśmy go w Bulowicach, w Pałacu Lariszów, gdzie to było nasze największe wydarzenie do tej pory, 2-dniowe dla ludzi z pasją do motocykli, którzy przyjechali się pobawić, poznać nas, spędzić miło czas, wziąć udział w konkursach niektórych, zdobywając wspaniałe nagrody.
1: Jest taki jakiś kalendarz tych imprez, czy z roku na rok wygląda to trochę inaczej?
3: Generalnie z roku na rok to wygląda troszkę inaczej. Nie mamy gdzieś tutaj kalendarza i stałych dat przypisanych. Ciężko nam też jest jakby planować ze względu na zmienność pogody. Jest to bardzo trudne. Na tą chwilę udawało się gdzieś uniknąć tych złych warunków atmosferycznych i trafiać w takie okienko pogodowe, gdzie mieliśmy naprawdę świetną frekwencję. Właśnie troszkę zmieniamy jakby podejście tutaj do organizacji wydarzeń. Bardziej chcemy się skupić na zintegrowaniu i rozwoju wewnętrznie stowarzyszenia, żeby tych ludzi zintegrować, żeby cieszyło ich to udział w takiej grupie.
1: W takim razie, jak długo już działacie w Bielsku-Białej?
2: W Bielsku-Białej od wielu lat. Tak naprawdę oficjalnie stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w 2016 roku. Wtedy też staliśmy się takim tworem już formalnym. Od tego czasu tak naprawdę przeszliśmy kilka modyfikacji, ale kierunek jest jeden. Początki stowarzyszenia, albo w ogóle początki takich wydarzeń było skromne. Najczęściej mogliśmy to zauważyć poprzez frekwencję, bo podczas, nie wiem, czwartkowych, jednodniowych wydarzeń to było na początku w okolicach 10 osób. Teraz tak naprawdę organizując wydarzenie przyjeżdża 80 osób. Przy okazji organizacji rozpoczęć czy zakończeń sezonu, no kiedyś to było kilka osób, później kilkadziesiąt. Na tą chwilę to są setki motocyklistów, którzy się zjeżdżają, wobec czego no, faktycznie ta nasza społeczność dociera do coraz większego grona odbiorców, co nas bardzo cieszy i ludzie wracają, co widzimy, a mało tego, jeszcze zapisują się do naszego stowarzyszenia po to, żeby wspierać jeszcze dodatkowe inicjatywy, które organizujemy.
3: W ramach takiej tutaj jeszcze współpracy gdzieś staramy się nawiązywać kontakty z lokalnymi firmami, sklepami, żeby właśnie uzyskać raz, że jakiś tam sponsoring. Także mamy tutaj też taką lokalny sklep, z którym od dłuższego czasu już współpracujemy na zasadzie wzajemnego wsparcia, gdzie oni nas wspierają sponsorowaniem i jakimiś różnego rodzaju nagrodami do konkursów. My znowu tam staramy się rozreklamować też troszeczkę tutaj w Bielsku. Również prowadzą nasz jakby stoisko lokalne, gdzie można nabyć wszystkie nasze gadżety, bluzy, koszulki, naklejki, tego typu rzeczy.
2: Kiedyś tak naprawdę byliśmy tylko grupą, później wiadomo stowarzyszeniem i rzeczywiście wiele lat temu padł pomysł, żeby również pojawiły się markowane rzeczy, wobec czego jak teraz zobaczycie na mieście motocyklistę w bluzie z logo Bielscy, to znaczy, że to my, że to reprezentant naszego środowiska, ale to nie są tylko bluzy, no bo i koszulki, i breloki, i masa innych gadżetów, wobec czego całe kolekcje, tak można to nazwać. No i na początku można to było kupić tylko i wyłącznie w takim, no, handlu między nami, tak by to można było nazwać, a teraz rzeczywiście nasze produkty pojawiają się i w sklepie internetowym, ale przede wszystkim są dostępne w sklepie stacjonarnym, tak jak tutaj już zostało powiedziane. Co roku organizujemy to, o czym tutaj już też Damian powiedział. Coraz to nowe wydarzenia, ale też tych wydarzeń w naszej historii było wiele, bo były to też takie dwudniowe wydarzenia właśnie zwane Motopałacem, tak naprawdę największe dwudniowe wydarzenia w tej części Polski. Oprócz tego organizowaliśmy motopiątki, czyli takie krótkie, kilkugodzinne wydarzenia po to właśnie, żeby zintegrować społeczność. Motokawy, kawy dla kobiet, ponieważ no, ta społeczność kobieca, motocyklowa, można powiedzieć, że przez wiele lat była mniejszością. Całe szczęście, i mówię to jako kobieta, teraz zaczyna się to zmieniać i te proporcje kobiet w stosunku do mężczyzn no, zaczynają zdecydowanie wzrastać, wobec czego z tego się bardzo cieszę, że tych kobiet na motocyklach jest coraz więcej. Oprócz tego oczywiście rozpoczęcia i zakończenia sezonów. To jest coś, co robiliśmy i coś, co kontynuujemy na tą chwilę.
1: Mówi do Was Jonasz Cecerski, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Angelika Jachym i Damian Jaworski ze Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizowaniem różnych wydarzeń dla społeczności motocyklowej oraz edukacją kierowców motocykli na temat bezpiecznej jazdy. Działają także charytatywnie. Tym wszystkim starają się w Bielsku-Białej tworzyć kulturę motocyklową.
4: Jak dzisiaj wygląda ta społeczność, ta kultura motocyklowa w Bielsku-Białej? Coś się zmieniło od pierwszych lat waszego działania?
2: Tak, przez lata zmieniło się wiele, ponieważ nam zależy na tym bardzo mocno, żeby edukować motocyklistów, wobec czego mamy takie wrażenie, że taka świadomość tego, po pierwsze, że jesteśmy faktycznie uczestnikami ruchu drogowego, którzy są nie tak bardzo zabezpieczeni jak kierowcy samochodów, ponieważ no mimo wszystko chroni nas tylko i wyłącznie ewentualnie kawałek jakiegoś materiału, kask w porównaniu z kierowcami samochodów, którzy no jednak mamy tutaj kawałek metalu, karoserię, często i poduszki powietrzne, wobec czego dbamy o świadomość motocyklistów w tym zakresie. Zależy nam oczywiście też na tym, tym, żeby każdy wyjazd na motocykl był wyjazdem, kiedy jesteśmy w pełni ubrani w ochraniacze. Zwracamy uwagę też bardzo mocno właśnie podczas naszych wydarzeń na to, że musimy zachować szczególną ostrożność. Jako kierowcy motocykli tak naprawdę jeszcze większą, często by się wydawało, niż kierowcy samochodów, ponieważ no, musimy zwracać uwagę na to, jaka jest nawierzchnia, w którym miejscu jest dziura, zdecydowanie łatwiej w nią wpaść, ponosząc gorsze konsekwencje niż jadąc samochodem. Musimy zwracać uwagę na to, czy nie ma kamieni na drodze, w jaki sposób pochylić się w zakręcie. To są takie niuanse, na które kierowcy samochodów, oczywiście warunki atmosferyczne, bo ten deszcz czy właśnie śliska nawierzchnia są bardziej kłopotliwe dla kierowców motocykli niż samochodów. Więc to jest coś też, na co musimy zwracać uwagę. Więc staramy się też w tych naszych rozmowach z motocyklistami edukować ich mocno w tym zakresie. Oprócz tego zwracamy uwagę szczególnie na prędkość. No bo wiemy, że wiele lat temu, teraz jak mamy możliwość jeździć wszyscy, właśnie organizować wydarzenia, to są to takie wydarzenia, gdzie często jeździmy grupami, więc pokazujemy, w jaki sposób zachowywać się jadąc z innymi motocyklistami. Pokazujemy, w jaki sposób dostosowywać prędkość do warunków, które panują na drodze. No i pokazuje nam też to bardzo dobrze frekwencja podczas takich wydarzeń, bo po kilku latach na początku właściwie takie wydarzenia cykliczne, małe, kilkugodzinne, podczas takich wydarzeń pojawiało się, nie wiem, 5-10 motocyklistów i bardzo wielu z nich nie przychodziło kolejny raz, bo widziało, że to na przykład nie spełnia ich oczekiwań. To znaczy, że na przykład pojawiali się motocykliści na ścigaczach, którzy mieli różne wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób warto poruszać się po drogach. Później pojawiali się, nie wiem, czoperowcy. Nie do końca dobrze się czuli w towarzystwie osób, które właśnie jeżdżą na ścigaczach. A to wydaje się nam nie ten kierunek do końca, ponieważ tak naprawdę pasja jest jedna. Więc złączyć tych ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą na całkiem innych motocyklach, wyglądają zupełnie inaczej. Czy to właśnie motocykl sportowy, czy jakiś właśnie czoper, czy to będzie skuter. Złączyć ich to jest chyba taki największy sukces, że ludzie mają wspólny temat, mogą wspólnie porozmawiać, no i podzielić się tą swoją pasją.
4: Chopper, co to znaczy?
3: Chopper to jest nazwa przebudowanego motocykla niesportowego. Mało jest chopperów na polskich drogach, takich właściwych, bardziej to są cruisery lub takie nakedy. Sporo jest teraz motocykli sportowych i turystycznych, gdzie tych turystycznych jest coraz większa ilość i to się widzi na każdym takim spotkaniu, wyjeździe.
4: Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do edukacji. Na co najbardziej zwracacie uwagę i też do kogo ta edukacja ma trafiać? Czy tylko do kierowców motocykli, czy też do kierowców samochodów?
3: Przede wszystkim edukacja ma trafiać do kierowców motocykli, żeby wiedzieli, jak się bezpiecznie zachowywać na drodze, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Generalnie edukacja taka drogowa powinna trafiać do wszystkich. W naszym przypadku staramy się przy każdym jakimś organizowaniu wyjazdu czy spotkania, staramy się przekazywać taką wiedzę, jak się zachować na drodze, żeby cała jazda była zgodna z przepisami, żeby nie blokować skrzyżowań, rond, żeby ta jazda była płynna, tak zwana w dużej grupie jazda na zakładkę, bo wtedy mamy dużo miejsca, widzimy, co się dzieje przed nami, wiemy, jak się zachować. Staramy się też jadąc pokazywać, używać znaków, gdzie jest jakaś dziura, jakiś piasek na drodze rozsypany, czy na przykład nawet skręcić w jedną czy w drugą stronę, albo podziękować kierowcy, który nam udzielił pierwszeństwa przejazdu.
4: I do jakich grup trafiacie z tą edukacją? To są raczej młodzi ludzie, starsi?
3: Myślę, że to jest każda grupa. Mamy sporo takich tutaj osób starszych, którzy jeżdżą od lat na motocyklach. Są też osoby młode. Nawet stworzyliśmy taką sekcję dla 125, gdzie też organizowaliśmy takie cykliczne, powiedzmy, wydarzenia, żeby tym młodym ludziom pokazać, jak się zachowywać, jak jeździć w grupie. Bo wiadomo, w pojedynkę to jest łatwo, w grupie jest inaczej całkowicie. Tak samo zwracamy takie uwagę na to bezpieczeństwo. Nawet na takich wyjazdach robimy taką króciutką odprawę, żeby przypomnieć, jak ten przejazd ma wyglądać, żeby był bezpieczny, że się trzymamy. Staramy się też przeprowadzić tych ludzi jako stowarzyszenie, gdzieś zabezpieczyć troszkę ten przejazd, żeby on naprawdę wyglądał ładnie, żeby ludzie na nas nie narzekali, szczególnie kierowcy samochodów, żeby to było zgodnie ze sztuką motocyklisty.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj z Angeliką Jachym i Damianem Jaworskim z Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. To grupa, która w Bielsku Białej zajmuje się edukacją kierowców motocykli, akcjami charytatywnymi i organizowaniem różnych wydarzeń, które mają tworzyć kulturę motocyklową Bielska Białej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Dzisiaj trochę wyciszenia, trochę odskoczni od zgiełku i pędu miejskiego życia. Wybierzemy się do miejsca, które w Bielsku-Białej jest nazywane przez niektórych zaczarowanym ogrodem. Chodzi o stary cmentarz ewangelicki na bielskim Syjonie, który choć od dekad nieczynny, już nie jest tak owiany tajemnicą jak jeszcze parę lat temu. Po tym wyjątkowym w mieście miejscu oprowadza mnie znawca lokalnej historii i przewodnik Łukasz Giertler.
4: Znajdujemy się teraz na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej. Myślę, że jest to dosyć znane miejsce w mieście, ale jednak trochę ukryte. Wielu też się wydaje, że nie ma tutaj w ogóle wstępu, brama jest zawsze zamknięta. Czy rzeczywiście tak jest?
5: Nie. Od kilku lat już tak nie jest. Od kilku lat, zwłaszcza jak jest ładna pogoda, to ta brama jest otwarta dla zwiedzających. Sam cmentarz zresztą jest od samego początku powstania, tak, czyli jeszcze od tego 1833 roku, założeniem parkowym. Także to założenie do dnia dzisiejszego właściwie pełni i jak najbardziej w dni wolne zwłaszcza. I jak jest ładna pogoda, ludzie mogą przyjść tutaj na spacer.
1: Właśnie, jakie były same te początki cmentarza? Czemu powstał właśnie w tym miejscu?
5: Początki cmentarza były bardzo interesujące. Mianowicie w XIX wieku, początek lat 30., wybuchła epidemia cholery. I z uwagi na to zakazano pochówków w ramach miasta samego w sobie, prawda? Już wtedy istniał Bielski Syjon tak zwany, czyli fragment oddany w użytkowanie gminie ewangelickiej na podstawie patentu tolerancyjnego Józefa II z 1781 roku, na którym to ewangelicy założyli swój kościół, swoje szkoły, prawda, i mieli założyć także cmentarz. Natomiast nie zrobili tego pierwotnie. Pierwotnie ten cmentarz współdzielili razem z katolikami przy kościele Świętej Trójcy, ale w ramach tego rozporządzenia, o którym mówiłem, zabraniającego tego pochówku w czasie epidemii, byli zmuszeni znaleźć po prostu nowy fragment ziemi, który mogliby poświęcić na ten cel, prawda. Była opcja, żeby chować na cmentarzu, który się znajdował wówczas w Parku Słowackiego, dzisiejszym Parku Słowackiego w Bielsku-Białej, natomiast nie zrobili tego z uwagi na to, że rodziło to pewne kłopoty, mianowicie zimą transport zwłok tam, gdzie zimy były oczywiście dużo bardziej ostrzejsze niż dzisiaj, były bardzo problematyczne, kłopotliwe po prostu. Dlatego zdecydowali się, żeby ten cmentarz powstał tutaj w ramach tego Bielskiego Syjonu tak zwanego, czyli tego okręgu, powiedzmy kwartału ewangelickiego, tak? Z uwagi na to, między innymi Gottfried Klimke, jak i rodzina Biowski poświęcili swój fragment ziemi pod ten cel. No i tak w 1833 roku założono tutaj ten cmentarz. Pierwotnie nie miał on takiego kształtu jak teraz, był na planie kwadratu, ta brama jeszcze wtedy nie istniała, prawda? Natomiast no wtedy zaczynały się już pierwsze pochówki tak naprawdę i zrobiło to też problem między kościołem ewangelickim, ewangelicko-augsburskim, a katolickim z uwagi na to, że ewangelicy byli zmuszeni specjalne opłaty uiszczać na rzecz kościoła katolickiego w momencie, kiedy te pochówki były wspólne przy kościele Świętej Trójcy. Tutaj już o tych wspólnych pochówkach nie było mowy wtedy, natomiast katolicy kapłani i tak tą opłatę chcieli pobierać. To skończyło się rozprawą także sądową, zakończoną na korzyść ewangelików.
1: Dzisiaj stary cmentarz ewangelicki już jest nieczynny, czyli nie odbywają się tutaj już żadne pochówki?
5: Na dzień dzisiejszy nie odbywają się tu już żadne pochówki. Taki stan rzeczy ma się praktycznie od 1953 roku.
1: Czyli w 1953 ostatnia osoba została tutaj oficjalnie pochowana?
5: Oficjalnie tak. Nieoficjalnie nie wiemy, czy się jeszcze jakieś pochówki odbywały, ponieważ musimy pamiętać, że w roku 1945, kiedy Armia Czerwona przejęła te tereny, nastąpił czas represji wobec społeczności, zwłaszcza ewangelicko-augsburskiej, z uwagi na to, że to byli tak zwani Doppeldeutsche, tak? Czyli podwójni Niemcy. Wychodzono z założenia, że nie dość, że często byli oni niemieckiej narodowości, jak zresztą większość tutaj pochowanych osób, to w dodatku wyznają niemiecką religię tak zwaną, tak? Czyli luteranizm. Wobec czego spotykali się z licznymi represjami i są pogłoski, że były tak zwane dzikie pochówki, tak? Ciche pochówki. Kiedy rodzina po prostu, chcąc uniknąć dalszych represji, starała się zrobić skromne po prostu pogrzeby w istniejących już grobach, które do nich należały. Tudzież jest także możliwość, że były do niektórych grobowców wrzucone ofiary aresztu, który się nieopodal znajduje. Natomiast nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Nie ma żadnego też dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało, więc jest to raczej w sferze miejskiej legendy póki co. Być może kiedyś badania pozwolą to potwierdzić.
1: I kto przede wszystkim był tutaj na początku chowany? Wszystkie ofiary tej epidemii?
5: Tu byli po prostu ewangelicy chowani, tak? Niezależnie od tego, czy ktoś zmarł w wyniku tej epidemii, czy nie, prawda? Natomiast no, jak to z epidemiami bywa, musimy też pamiętać, że dużo osób też umiera na inne choroby, prawda? Natomiast no, obostrzenia to obostrzenia. Znamy to dobrze też z okresu pandemii, która też rządziła się swoimi prawami, prawda? Także w XIX wieku takie obostrzenia były na terenie miasta, wszyscy się musieli do nich stosować, także ewangelicy.
4: Wspomnieliśmy już nazwisko Teodora Zixta, może do niego wrócimy jeszcze za chwilę, ale jakie jeszcze znane albo ważne postaci są tutaj pochowane?
5: Szczerze powiedziawszy, to ciężko byłoby tak wymienić jednym ciągiem wszystkich, żeby nikogo nie pominąć, a wszystkich docenić jednocześnie, prawda? No ale poza Zixtem, czy rodziną Zenewald, o których wspomniałem, no to warto byłoby wymienić Karla Samuela Schneidera, ewangelickiego duchownego, bardzo zasłużonego tutaj, zwłaszcza dla praw ewangelików. Warto wymienić Gustawa Józefiego, twórcy właśnie największej, najpopularniejszej swojego czasu fabryki w Bielsku, czyli Befamy, wcześniej Gustaw Józef i spadkobiercy. Spoczywa tutaj także rodzina Bernaczyków. Bernaczyk Alois zwłaszcza był powszechnie znany, no bo to on właśnie tworzył sentymentalne już dla wielu tramwaje bielskie, tak? Właśnie pierwsze elektryczne tramwaje na terenie ziem górnośląskich. I takich postaci jest tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Można byłoby wymieniać i wymieniać. Są tutaj pochowani między innymi rodzice także Karla Bayera, osoby odpowiedzialnego za tak zwany proces Bayera, czyli wytwarzania aluminium, który jest stosowany po dzień dzisiejszy. Jest tutaj Herman Breutiga, komendant dawny Bielsko-Białeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Naprawdę bardzo dużo interesujących postaci, bardzo istotnych dla historii miasta.
1: Właśnie zwiedzamy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej. Udało nam się odwiedzić kilka z tych interesujących nagrobków.
4: Przeszliśmy teraz go nagrobka Teodora Zixta. Dlaczego to właśnie jego postać i ten nagrobek jest najbardziej znanym na tym cmentarzu?
5: Można powiedzieć, że Teodor Zixt jest swego rodzaju fenomenem, bo jest właściwie chyba jedynym mieszkańcem przedwojennego Bielska, który do dnia dzisiejszego zachował swoją ulicę, prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o wszystkich innych zasłużonych, no to praktycznie te nazwy ulic się pozmieniały. Ulica Zixta, wcześniej jeszcze w okresie PRL-u, ulica Marksa, no jest dalej zachowana. Teodor Zixt był osobą bardzo enigmatyczną, bo właściwie nie wiemy do końca, skąd on miał swoją fortunę, a posiadał ją bardzo, bardzo, bardzo dużą. Teodor Zixt przede wszystkim był filantropem lokalnym, tak? To on był między innymi inicjatorem, sponsorem powstania tutejszego sierocińca ewangelickiego dla chłopców, dla dziewcząt. Bardzo mocno się udzielał, jeżeli chodzi o akcje charytatywne i przede wszystkim popularna jest jego willa, w której swego czasu znajdował się rektora ATH, dzisiaj się znajduje siedziba także Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. Teodor Zixt pod koniec swojego życia spisał testament, popularny bardzo testament, w którym przepisał swoją willę miastu, stwierdzając, że miasto ma do niej prawo tak długo, dopóki jej nie sprzeda. Co to oznaczało w ogóle? To oznaczało, że miasto właściwie nie może jej sprzedać, ponieważ taki był warunek jej przejęcia przez nie. Teoretycznie wydawać by się mogło, że no dobrze, no Teodor Zixt umiera w 1897 roku, nikt się dzisiaj jego wolą przejmował nie będzie, ale tak się nie stało, ponieważ w momencie, kiedy rektorat ATH dzisiejszego Uniwersytetu Bielsko-Białskiego wyprowadzał się z willi Zixta, był pomysł, aby miasto willę sprzedało. Natomiast jeden z radnych wtedy przypomniał, że według testamentu Teodora Zixta nie ma takiej możliwości, albowiem miasto willę otrzymało warunkiem, że nie może jej sprzedać. I do dnia dzisiejszego się udało, że willa pozostała w rękach miasta i w tym momencie jest tam Biuro Wystaw Artystycznych. Cudowny, jeżeli chodzi o ten nagrobek, jest motyw, który został na nim zastosowany, tak? Mamy granitową stelę, na tej steli został umieszczony aniołek, kończący złotą czcionką pisać imię i nazwisko Teodora Zixta. Znamienna jest kropka po nazwisku, tak, która jest zakończeniem niejako żywota. Sam aniołek został wykonany przez wiedeńskiego mistrza Franza Fogla, który jest także autorem dwóch innych pomników w Bielsku. Także aniołków, które się znajdują na grobku grobowcu, właściwie rodziny Zenewald oraz jedynego w Polsce pomnika Marcina Lutra na Bielskim Syjonie.
4: Tak też znana jest historia, że innym warunkiem w tym testamencie Zixta było to, że jego nagrobek ma być cały czas odnawiany. Czy faktycznie tak było zapisane?
5: Ciężko mi powiedzieć, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o cały testament, to też go nie uczę na pamięć, tak? Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie te starania, żeby ten nagrobek był utrzymywany, cały czas były zachowane i faktycznie miasto też tych starań do dnia właściwie dzisiejszego dokłada. Jak widzimy, ten aniołek też jest wybrakowany, nie ma kawałka skrzydełka. To skrzydełko także się znajduje w jednej z pracowni rzeźbiarskich, ale faktycznie czy miasto, czy sami ludzie po prostu starają się o ten grobowiec dbać, tak? On też jest regularnie czyszczony, etc. Także myślę, że nawet jeżeli miasto by nie czuło takiego obowiązku stricte testamentowego, to ludzie po prostu z samego obowiązku sumienia to robią. Teraz znajdujemy się przy nagrobku Karla Kolbenhayera. Karl Kolbenhayer był przyrodnikiem, miłośnikiem gór tutejszym. Właściwie ewenement, jeżeli chodzi o turystykę górską, tak? Kolbenhayer, będąc profesorem tutejszej szkoły średniej, a także członkiem organizacji Beskidenverein, nie tylko zajmował się wytyczaniem szlaków, badaniem w ogóle tutejszych gór, ale także pionierskimi badaniami siatki meteorologicznej, tak? Które prowadził wraz ze swoimi uczniami dzisiejszego, właściwie moglibyśmy powiedzieć, technikum elektronicznego i mechanicznego. Wówczas już szkoła istniała. Tam znajdowała się jedna stacja meteorologiczna, druga znajdowała się w nowoczesnym na owy czas schronisku na Szyndzielni. Mało tego, Kolbenhayer był autorem pierwszego właściwie przewodnika po Tatrach, Die Hohe Tatra, który był potem wielokrotnie jeszcze raz wydawany. Mało tego, to też trzeba dodać, Kolbenhayer dbał bardzo o to, żeby nazwy miejsc, które odkrywa, były nazywane zgodnie z lokalnymi obyczajami, tak? Czyli jeżeli coś się znajdowało po stronie polskiej, chciał, żeby to miało nazwę polską, jeżeli się znajdowało po węgierskiej bardziej, żeby miało węgierską. Kolbenhayer był także pierwszą osobą tak naprawdę, która metodą barometryczną zmierzyła wysokość najwyższego szczytu Tatr, czyli Gerlacha, myląc się zresztą o zaledwie 7 metrów. Także był niesamowitym człowiekiem, niesamowicie uzdolnionym, bardzo cenionym i szanowanym tutaj w środowisku bielskim, nie tylko jako naukowiec, ale także jako pedagog, bo tak jak już wspomniałem, uczył także w tutejszej szkole. Także osoba niezmiernie istotna dla wszystkich tak naprawdę miłośników gór, którzy dzisiaj korzystają z uroków nie tylko Beskidów, ale także Tatr czy innych. Zresztą jakbyśmy popatrzyli na stare mapy dotyczące Tatr, znaleźlibyśmy nawet staw, który został nazwany jego nazwiskiem, czy w języku węgierskim, czy w języku niemieckim. Mamy Kolbenhayer Ut, Kolbenhayer Zi. No, na polskich mapach jest to bodajże kobyli stawek na dzień dzisiejszy. Także to, tu nazwa została troszeczkę wypatrzona. Warto pamiętać, że tego typu fascynujące osoby również tutaj spoczywają, choć często byśmy się nie spodziewali, że akurat taka gałąź mogła się tak mocno rozwinąć w mieście. To są dowody na to, że tak właśnie było i że wielu wybitnych bielszczan także poza granicami tak naprawdę ówczesnego Bielska robiło niesamowite kariery.
4: Jesteśmy teraz przy grobowcu rodziny Zenewald. Są to może mniej znane postacie niż Theodor Zingst, ale na pewno też istotne. Dlaczego ta rodzina jest tak ważna i dlaczego ich grobowiec jest tutaj tak znamienny?
5: Zenewaldowie to była rodzina, która przede wszystkim dorobiła się także olbrzymiej fortuny, tak? Pamiętamy też, że często bywało, że dopiero osoby, które osiągnęły już jakiś status materialny, tak, status finansowy, mogły sobie pozwolić też na działalność polityczną. Tak też stało się, jeżeli chodzi o Zenewaldów. Jeden z braci Zenewaldów był także burmistrzem Bielska. Nie przez przypadek był taki cenzus akurat wówczas, mianowicie chodziło o to, że osoba, która będzie zarządzać miastem, nie będzie robiła tego dla pieniędzy, ona pieniądze już ma mieć, a musi się skupić przede wszystkim na rozwoju miasta, ogólnych warunkach, dobrych warunkach dla jego mieszkańców. Taka była zasada. Czy dobra, czy nie, to już jest inna kwestia. Natomiast tak wówczas postanowiono. Jeżeli chodzi o Zenewaldów, utworzyli oni fabrykę, która do dnia dzisiejszego istnieje. W przeciwieństwie do Befamy, która już maszyn włókienniczych nie produkuje, tak, fabryka braci Zenewald funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą Befaszczot. I faktycznie w Befaszczocie też o tych tradycjach wszyscy pamiętają. Sama firma także stara się dbać o pamięć, o prekursorach tak naprawdę jej istnienia. I taki grobowiec rodziny Zenewald znajduje się tutaj, a także na cmentarzu ewangelickim w Białej, Firma zresztą sama wykonała także nagrobek na swój koszt, żeby właśnie upamiętnić te znamienite postacie. Jeżeli chodzi o sam Befaszczot, proszę Państwa, no mówimy generalnie o wysokiej jakości szczotkach i pędzlach. Naprawdę wysokiej jakości, ponieważ jak się okazuje, możemy o Befaszczocie dowiedzieć się wówczas o fabryce jeszcze braci Zenewald od samego Witkacego, ponieważ zachowały się jego archiwalne listy, które pisał do przyjaciół, pisał także do samych braci Zenewald z prośbą, aby przysłali mu cały karton szczotek, które chciałby rozpromować wśród swoich krakowskich przyjaciół i nie tylko, ponieważ twierdzi, że nie ma lepszego wyrobu niż szczotki właśnie z fabryki, z bialskiej fabryki braci Zenewald. I czy to jest troszeczkę na wyrost? Nie, nie jest na wyrost, bo musimy też pamiętać, że sam Witkacy był osobą bardzo, ale to bardzo przewrażliwioną na punkcie czystości.
1: Mówi Jonasz Cecerski. W dzisiejszym magazynie odwiedziliśmy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej. Przewodnik przybliżył historię kilku ważnych dla miasta postaci, które zostały na tym cmentarzu pochowane.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Bielsko-Biała to miasto w górach, wokół miasta wiele szlaków turystycznych, szlaków górskich, a w samym mieście jest również szlak bielskich murali. Jonasz Cecerski, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem Malickim. Malik, bo taki jest pseudonim artysty, jest autorem jednego z dzieł, które na szlaku bielskich murali się znajduje. Przy ulicy Cieszyńskiej 59 możemy oglądać mural zatytułowany Borowy, choć sam artysta raczej woli nie posługiwać się żadnymi tytułami, ale o tym więcej usłyszymy za chwilę.
6: Marcin Malicki, bielszczanin z urodzenia, wychowania i większość życia spędziłem tutaj w Bielsku i więcej niż połowę życia zajmuję się graffiti i street artem.
1: Street art, chciałem dzisiaj rozmawiać o muralach, bo to jest gdzieś najbardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Może z tego też jesteś najbardziej kojarzony przez mieszkańców, albo twoja praca może jest kojarzona, nawet jeżeli nie wiedzą, kto jest autorem. Ale zanim o muralach, to może chciałbyś też powiedzieć krótko o innych rzeczach, którymi się zajmujesz oprócz street artu.
6: Wszystko zaczęło się od graffiti, czyli ulicznej ekspresji, i potem z biegiem czasu dochodziły do tego kolejne rzeczy, czyli projektowanie graficzne. Ogromną przyjemność sprawia mi projektowanie okładek muzycznych. No i od 10 lat zajmuję się jeszcze tatuażem, współprowadzę studio w Katowicach, które nazywa się Matkic, które bezpośrednio nawiązuje do nazwy naszego Graffiti Crew, które mamy od wielu, wielu lat z paroma znajomymi i dzięki któremu cały czas mam energię i chęć na to, żeby cały czas malować.
1: I jak to się stało, że twoja sztuka trafiła na mury w taki sposób trochę bardziej oficjalny, bo jedna z twoich prac jest w szlaku bielskich murali?
6: No, to ja się tak śmieję, że po prostu sobie zapracowaliśmy na to przez te wszystkie lata, wychodziliśmy to sobie, ale tak naprawdę cała zasługa w tym jest Justyny Łabądź, która trzyma tak naprawdę pieczę, opiekuje się i pilnuje, żeby wszystko grało, jeśli chodzi o przestrzeń miejską, jeśli chodzi o murale, więc tak naprawdę cała jej zasługa, wtedy też jeszcze właśnie BWA, bo cały szlak murali w Bielsku powstawał pod auspicjami bielskiego BWA, więc z mojej strony mogę tylko i wyłącznie dziękować.
1: A czym się różni takie, można powiedzieć, zwykłe graffiti, czy nawet takie wazgranie po murach od już faktycznie sztuki street artu? Da się gdzieś tą granicę wyznaczyć?
6: Wiesz co, tutaj to jest, oj, to jest materiał na dłuższą dyskusję. Street art, tak naprawdę pod pojęciem street art możesz tutaj wsadzić wszystko to, co się dzieje na ulicy. Tak samo uliczne performance'y będą sztuką tą uliczną, sensu stricte, różne przedstawienia, które dzieją się w przestrzeni miejskiej. Dla mnie osobiście, ja też jestem z wykształcenia socjologiem i też czasem patrzę na to z innej strony. Graffiti to jest ta właśnie uliczna, oddolna inicjatywa. Nie zawsze legalna, nie oszukujmy się. A street art jest troszkę większym pojęciem, troszkę też bardziej zinstytucjonalizowanym i dzięki temu dodatkowi na końcu art łatwiej akceptowalnym, myślę, że w przestrzeni. Nie tylko przez ludzi, bo to tu akurat nie ma nigdy problemu. Nieważne, czy to jest jakaś kolorowa praca na garażu, czy mural robiony w ramach jakiegoś większego, wieloletniego projektu, tak jak szlak bielskich murali, to jednak tutaj to art sprawia, że łatwiej przepychać instytucjonalnie pewne projekty i troszkę łaskawiej jesteśmy postrzegani wtedy.
1: Twoja najbardziej znana praca, tak myślę przynajmniej w Bielsku-Białej, to jest Borowy, który w tym właśnie szlaku bielskich murali się znajduje. Co możesz powiedzieć o tej pracy, o tej postaci, którą tam oglądamy?
6: O, to jest w ogóle całe to miejsce, ma fajną historię, albo kilka takich mniejszych historii, które się splatają, bo ten mural powstał na miejscu innego muralu robionego kilka lat wcześniej, który niestety ze względów technicznych musiał razem z całą elewacją zostać zdjęty, ale też realizacja tego Borowego czyli opiekuńczego ducha lasu, który też się tematycznie bardzo fajnie zgrał z tym wcześniejszym muralem. Jednocześnie też mi osobiście pozwolił odświeżyć kontakty z ludźmi, którzy mieszkali w okolicy. No, dla mnie też malowanie, i nieważne, czy to jest sześciopiętrowe rusztowanie, czy naprawdę jakaś mała praca, jest to niesamowita przyjemność. Więc w momencie, gdy pojawiła się właśnie opcja, że będziemy robić tym bardziej tą ścianę, to z tym większym entuzjazmem mi się to projektowało i wykonywało. A chyba najlepszą rzeczą związaną z tym muralem jest to, że otwarcie tego muralu zorganizowaliśmy w podwórku kamienicy i to była dla tych ludzi okazja, żeby chyba pierwszy raz spotkać się wszyscy razem i spędzić ze sobą wspólnie czas. Więc my, wchodząc z zewnątrz, jako realizatorzy tej ściany, trochę może dołożyliśmy jakąś małą taką cegiełkę do fajnych relacji, jeśli chodzi o mieszkańców tej kamienicy.
4: No tak, bo może być tak, że mieszkamy w jednym bloku, w jednej kamienicy i nigdy z kimś nawet nie zamienimy słowa. A tutaj taka inicjatywa. A to, co widzimy na tym muralu, czym akurat taka postać? Gdzieś w środku miasta, coś bardziej związane z naturą?
6: Wiesz co, no raz na jakiś czas zdarza mi się przemycać takie wątki związane z naturą, bardzo bliska przez Maćka Szymonowicza kamera jest mi kultura góralska i związana z tym ornamentyka i wszystkie idee, czy gdzieś tam jakieś elementy duchowości ludowej, które są z tym związane. Też pamiętam, zaczytywałem się bardzo mocno dawno, dawno temu w książkę Polska demonologia ludowa, zanim zaczęły wychodzić w empikach bestiariusze słowiańskie i tego typu rzeczy. To były stare książki z lat 80. czy 70., które gdzieś tam sobie wypożyczałem z biblioteki. Więc te motywy często się u mnie chyba przewijają. Nawet jeśli nie są dosłowne, to gdzieś tam czasem może nawet nieświadomie je przemycam. A ta postać, też ten temat za mną chodził w momencie, kiedy projektowałem mural, który miał powstać w Białymstoku i tam pierwszy raz chyba w takim natężeniu natknąłem się na różne podlaskie legendy i właśnie ten Borowy się tam przewinął i gdzieś tam mi też wpadł w oko i został gdzieś tam mocniej we mnie.
1: Rozmawiam z Marcinem Malickim, artystą graffiti i street artu z Bielska Białej. Jedna z jego prac znajduje się na szlaku bielskich murali.
4: Mural, który był poprzednio na tej samej ścianie, który tam, jak wspomniałeś, ze względów technicznych musiał zostać zdjęty, on też był w podobnym klimacie, też nawiązywał gdzieś do tej natury.
6: Tak, no tak jakoś wychodzi, że jak robimy coś z Justyną, to wychodzi coś takiego może gdzieś tam podświadomie, a z tym wcześniejszym muralem jest niesamowita historia, którą słyszałem właśnie od mieszkańca kamienicy, która stoi naprzeciwko tego muralu, że właśnie kiedy powstał tam ten pierwszy, córka pana Marka powiedziała, że kurczę, to jest przecież dziadek Edek, nie? I to się tak niesamowicie posklejało, mimo że też te postacie, które robię, czasem są podobne do mojego ojca, który też miał bardzo pięknego, takiego plastycznego i efektownego wizualnie wąsa, więc ten wąs gdzieś tam też się czasem przewija. Więc czasem nieświadomie tworzą się takie historie, które są nierozerwalnie związane z ludźmi, bo to ja też zawsze staram się trzymać tego, że kiedy pytają się mnie ludzie, kiedy maluję, co to będzie, ja nigdy nie staram się narzucać. Bardzo też nie lubię tytułować swoich prac, nawet w sumie nie wiem czemu, ale nie przepadam za tym, bo chyba najistotniejszą rzeczą jest to, jeśli już działamy w przestrzeni publicznej, to niech każdy sobie dopowiada swoje historie, niech każdy układa sobie na podstawie tych obrazków jakieś własne opowieści, a czasem właśnie wracają one w takiej formie, jak ta historia o dziadku Edku.
4: Kiedy pojawiła się informacja, że trzeba ten mural zdjąć, zamienić, to od razu był pomysł, żeby tam powstało coś innego, czy na przykład był koncept, żeby po prostu odmalować to pierwotne dzieło?
6: Pojawił się pomysł, kiedy już jakby pojawiło się zielone światło co do wykorzystania tej ściany, pojawił się pomysł odtworzenia tego starego muralu, wobec którego ja delikatnie, stanowczo zaprotestowałem, żeby też dwa razy nie wchodzić do tej samej wody, też ze względu na jeden upływ czasu, który sprawia, że nie robię tych samych rzeczy, widzę, staram się przynajmniej malutkimi kroczkami dokonywać jakiegoś rozwoju, więc wspólnie ustaliliśmy, że najlepszym pomysłem będzie stworzyć coś, co będzie w luźny sposób nawiązywać do tego starego muralu, ale będzie tak naprawdę nową jakością.
1: Jesteś tutaj z Bielska, mówiłeś też, że tworzysz w innych miastach, ale jakie znaczenie ma dla ciebie to, że możesz coś stworzyć właśnie tutaj w Bielsku-Białej?
6: Zawsze najlepiej robić rzeczy u siebie w domu. To jest oczywiste. Graffiti dało mi to, że miałem i cały czas mam okazję od ponad 20 lat jeździć po Polsce i nie tylko. I poznawać przede wszystkim ludzi, bo graffiti to jest rzecz dla mnie kolektywna i dało mi naprawdę możliwość poznania niesamowitych ludzi z najróżniejszych zakątków, nie tylko naszego kraju, ale zawsze dobrze się wraca do domu. East or West, home is best, czy wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, mimo że może się wydawać, że trawa u sąsiada jest bardziej zieleńsza.
1: Już dwa razy miałeś okazję uczestniczyć, czy współtworzyć wydarzenie Sztuka Tu, organizowane przez Punkt 11. Powiedz, co to był za event, co tam się działo?
6: Sztuka Tu jest takim wydarzeniem, które ma po części prezentować nas jako twórców. Ostatnia edycja to byłem ja i właśnie Maciej Kamer Szymonowicz. A jednocześnie zawsze staramy

0: a jednocześnie tutaj w punkcie 11, gdzie te wydarzenia się odbywają, mamy naprawdę bardzo dobry kontakt i bardzo dobry flow między sobą. Punkt jest bardzo otwarty na takie rzeczy, więc de facto oni nas napędzają do tego, żeby to organizować i na pewno będą kolejne edycje.
1: A co mógłbyś powiedzieć, czy doradzić komuś, kto chciałby spróbować swoich sił w street arcie, w graffiti?
0: Próbować. Co mogę powiedzieć? Próbować. Rysować. Nie bać się głupich pomysłów, które mogą się wydawać głupie. To głupie było w cudzysłowie. Tutaj świetnie będzie pasować taka mała anegdotka akurat ze świata tatuażu. Kiedy jedna moja klientka powiedziała mi, że ma taki pomysł, ale on jest trochę taki głupi, szalony, żeby zrobić portret jej i jej siostry, ale głowy zamienić na głowy pluszowych królików. Ja jej mówię, że nie, to nie jest głupi pomysł. To w końcu zaczyna wyglądać jak twój pomysł na to, co chcesz mieć. Więc... Tak, szukajcie takich właśnie pomysłów, które będą was wyrażać i z którymi wy się będziecie dobrze czuć. I próbujcie. Nie jest to lekkie. Jest to ciężka robota, do której się trochę dochodzi do fajnego poziomu, ale przynosi niesamowicie dużo satysfakcji. Więc jeśli macie chęci, pomysły, po prostu to róbcie. Każda aktywność, która wyrywa nas z takich prostych schematów, dom, praca, spanie, jedzenie, jest czymś fantastycznym, więc po prostu to róbcie.
1: Rozmawiałem z Marcinem Malickim, czyli artystą pochodzącym z Bielska Białej, który jest autorem m.in. muralu znajdującego się przy ulicy Cieszyńskiej 59. Ten mural jest częścią szlaku bielskich murali, którym zresztą polecam się wybrać. Kilkanaście różnych ciekawych prac na murach Bielska Białej wykonane przez lokalnych artystów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Podążając szlakiem bielskich murali, możemy zatrzymać się przy ulicy Bohaterów Warszawy. Tam zobaczymy pracę, która oddaje hołd trochę teatrom, trochę dawnym kinom Bielska-Białej, a także naturze, która znajduje się wokół miasta. Autorką tej pracy jest Alicja Jakimów, czyli artystka wywodząca się z Bielska-Białej i tworząca właśnie tutaj lokalnie. Wszystkie zresztą prace, które są częścią szlaku bielskich murali, są autorstwa lokalnych bielskich artystów. Rozmawiam dzisiaj z Alicją Jakimów nie tylko o wspomnianym wcześniej muralu Miasto Natura, ale także o trudach takiej pracy, jak się okazuje, na wysokościach i tego, jak tworzenie sztuki w przestrzeni publicznej wpływa na mieszkańców i jak ich odbiór wpływa na ostateczną wartość takiego dzieła.
3: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem ilustratorką, graficzką i tworzę także murale.
1: Właśnie o murale chcieliśmy dzisiaj zahaczyć, o szlak bielskich murali, bo jedna z twoich prac na tym szlaku się znajduje. Można ją oglądać przy ulicy Bohaterów Warszawy. Może do tego przejdziemy trochę później, a na początku powiedz, czym się jeszcze zajmujesz poza street artem.
3: No właśnie tak jak wspominałam, jestem graficzką, więc robię także identyfikacje wizualne, ale główną taką częścią, którą się zajmuję, to rzeczywiście jest ilustracja. Ilustracja i dla dorosłych, i dla dzieci. Tworzę także plakaty dziecięce oraz ilustracje do książek. Byłam taką współautorką książki Och Bu, to książka o emocjach dla dzieci i do niej także tworzyłam właśnie ilustracje. Tworzyłam także grę do tego i robię warsztaty o emocjach.
1: I pochodzisz tutaj z Bielska Białej. Czy twoja praca się gdzieś kręci wokół Bielska? Tutaj najczęściej tworzysz, czy też wychodzisz poza miasto?
3: Głównie rzeczywiście jestem związana z moim miastem, czyli z Bielskiem, ale jak najbardziej nie jest to dla mnie jakaś granica nie do przekroczenia, więc działam także poza.
1: Jak to się stało, że twoja praca trafiła na mury, trafiła właśnie na szlak bielskich murali?
3: Stworzenie muralu było takim moim wielkim marzeniem od lat. I kiedy nadarzyła się taka możliwość, czyli

0: wygrałam, no dostałam stypendium miasta Bielsko-Biała i no właśnie na stworzenie pierwszego muralu, no to już poczułam, że to jest coś, co będę chciała robić więcej, więc bardzo się cieszę, że ten mój pierwszy mural rzeczywiście trafił na ten szlak. Myślę, że też dlatego, że jego kuratorką była Justyna Łabądź, która jest mocno zaangażowana w szerzenie sztuki murali.
1: Gdzie ten mural mieszkańcy mogą zobaczyć i co na nim widać?
0: Na tym moim pierwszym właśnie muralu jest on tak naprawdę związany z miejscem, gdzie powstał, czyli właśnie na ulicy Bohaterów Warszawy. Jest on jakby od strony, ja to zawsze tak tłumaczę, że jak jest Teatr Polski, to naprzeciwko tak naprawdę widać ten mural, idąc właśnie na osiedle Bohaterów Warszawy. Jest on związany bardzo mocno z tym miejscem, ponieważ mówi o teatrze, mówi o kinach, które tam kiedyś były, Kino Rialto i Apollo. Mówi o naturze, o wielkim związku Bielska z naturą. No, myślę, że to są główne takie rzeczy, z którym jest związany. No, jest to taki hołd dla tego miejsca i dla natury.
1: Jeszcze jedna twoja praca powstała przy ulicy Sienkiewicza. Co możesz o tym powiedzieć?
0: Tak, ten mural nazywa się Miejscem Empatii, ponieważ jest też taką formą hołdu dla ludzi, którzy mieszkali i mieszkają w Bielsku. Jest związana z wielokulturowością, ale także mówi o tym, że Bielsko jest takim miejscem spotkań wielu kultur, wielu ludzi z różnych stron, ale także mówi o empatii do zwierząt, do natury. Tak, to są takie przewijające się, myślę, tematy w moich pracach.
1: Właśnie, kiedy powstaje taka praca, która gdzieś ma się pojawić w przestrzeni publicznej, jest to trochę tak ustanowione z góry, co tam ma się pojawić, w jakim temacie, czy miałaś w tym zupełnie wolną rękę?
0: Mural Miasto Natura, to miałam zupełnie wolną rękę. Robiłam to we współpracy z Teatrem Polskim, więc oczywiście bardzo wszystkim nam zależało, żeby także teatr się tam znalazł i jest tam. Jeśli chodzi o drugi mural, to była znowu współpraca z Domem Kultury Kubiszówka i chciałam na pewno poruszyć temat partnerstwa i właśnie wielokulturowości. Taki, no można powiedzieć, że była taka narracja, ale już była dowolność, jak ja to ugryzę, jak ugryzę ten temat, jak to rozwiążę.
1: Ty, może powiedzieć, nie wywodzisz się z graffiti, ze street artu, czyli to przeniesienie się na mury było jakimś wyzwaniem? Jakie widzisz różnice w tworzeniu na ścianach, a w innych formach?
0: Tak, dokładnie. Ja się wywodzę bardziej z ilustracji, z malarstwa. Tak naprawdę ja zawsze się stykałam ze street artem, bardzo lubiłam, ale nigdy nie tworzyłam. Byłam tylko fanką i było to wyzwanie oczywiście, bo nie miałam doświadczenia w tym, ale na szczęście znałam sporo osób, które miało i dzięki nim no łatwiej mi było, bo mogłam się poradzić i wiedziałam co i jak, ale nie mówię, pierwszy mural był naprawdę dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że mam lęk wysokości, a mural ma 18 metrów wysokości, więc tak, to wiąże się dla mnie z dużą odwagą jednak.
1: Czyli najpierw musiał powstać projekt, potem trzeba było go gdzieś przeskalować, żeby zmieścił się na ścianie?
0: Tak, tak, dokładnie tak. Ja zawsze tworzę przy pomocy projektora, wyświetlam na szkic na murze, potem robię szkic z kredą, a potem dopiero maluję.
1: Czyli faktycznie musiałaś wejść na to rusztowanie i osobiście to przenieść na ścianę?
0: Tak, był to podnośnik, na początku koszykowy i to było naprawdę ogromne wyzwanie dla mnie. Do dzisiaj będę pamiętać, a potem był taki podnośnik już nie pamiętam nazwy dokładnie, ale już taki, że na poziomie się podnosił i no, fantastyczne doświadczenie, mogę tak to powiedzieć, ale starałam się patrzeć w jeden punkt głównie, nie w dół, to na pewno.
1: Czyli taka rada, gdyby ktoś się znalazł w podobnej sytuacji. Jakie jeszcze miałabyś rady dla kogoś, kto chciałby się ogólnie zająć sztuką? Może też ktoś, kto tego słucha, ma marzenie, żeby kiedyś mural jego autorstwa się pojawił gdzieś w Bielsku-Białej, może gdzieś poza miastem?
0: No, ja mam zawsze jedną radę, żeby tworzyć, żeby się nie bać, żeby robić to, co się kocha i wierzyć w siebie, bo na pewno znajdą się takie osoby, które też uwierzą w tą osobę prędzej czy później. I jeśli chodzi o stricte murale, to tym bardziej myślę, żeby... Bo Bielsko jest przychylne muralom. Tak naprawdę to jest naprawdę idealne miejsce, żeby je tworzyć. Więc jeśli ktoś ma taki pomysł, to nie bać się mówić o tym. Ja właśnie swój pierwszy mural w sumie stworzyłam dzięki stypendium, więc możliwe, że stypendium też jest właśnie takim dobrym kierunkiem. Jak najbardziej ja zachęcam.
2: Rozmawiamy z Alicją Jakimów, bielską artystką i autorką murali, które znajdują się na szlaku bielskich murali. Jeden z nich, Miasto Natura, możemy oglądać na budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy, nieopodal Teatru Polskiego.
1: Są jakieś mity w pracy artysty, ilustratora, grafika, że ludziom z zewnątrz się wydaje, że coś jest na przykład proste albo trudne, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej?
0: Tak, na pewno się wydaje, że to jest hop-siup. W ogóle w pracy grafika też, że to jest tylko 5 minut dla nas, a tak naprawdę to nie wiedzą, jaka jest tam dół góry lodowej. Jest to ciężka fizyczna praca tak naprawdę, pokonywanie swoich barier, stres związany z tym, że na przykład pogoda się zmienia szybko, że ma się podnośnik, od którego się jest uzależnionym. Czas tutaj gra dużą rolę, są to ogromne powierzchnie i szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że to jest aż tak trudne na początku i teraz już wiem, że to nie jest takie hop-siup. No.
1: Ja sam też byłem zaskoczony, że faktycznie artyści, autorzy tych murali wszystko malują sami, bo na początku miałem takie przeświadczenie, że ktoś jest tylko autorem projektu, a później w inny, taki bardziej techniczny sposób ktoś to przenosi na ścianę.
0: Tak, to prawda, mnie bardzo ta praca akurat fascynuje, że mogę sama namalować ten obraz. Nigdy bym nie chciała, żeby ktoś inny to namalował, myślę, ale wiem, że są też tacy artyści, którzy tylko projektują, a ktoś za nich tworzy. No dla mnie to jest niewyobrażalne, bo jednak największą czuję radość z tego, że mogę sama malować.
1: Czy na przykład kiedy idziesz ulicami Bielska, widzisz takie miejsca, gdzie myślisz sobie, że tutaj przydałby się jakiś mural? Masz jakieś takie konkretne może lokalizacje, budynki?
0: No myślę, że codziennie widzę takie miejsca rzeczywiście, że widzę te murale. Konkretne może teraz nie mogę zdradzić, najlepiej sobie trzymać takie miejsca dla siebie, ale jest sporo takich miejsc, które myślę, żeby murale by ożywiły tą lokalizację.
1: Powstała twoja praca przy Bohaterów Warszawy, to już parę lat minęło. Jest jakiś taki odzew od mieszkańców? Widzisz, jakie są reakcje przechodniów na to dzieło?
0: Tak, jest bardzo fajny odzew. Bardzo się cieszę, bo w sumie nie spodziewałam się do końca, jak to będzie wyglądało, ale bardzo, bardzo mi miło słyszeć zawsze, że wiele osób mówi, że to jest ich ulubiony mural w mieście, więc to jest dla mnie bardzo się czuję szczęśliwa, że tak jest. Wiem, że dużo osób, które mieszka w tej okolicy, bardzo się cieszy, że właśnie tam powstał ten mural, łączy z nim bardzo się emocjonalnie, więc no super, dokładnie o to mi chodziło, żeby było taką częścią, strukturą tej miejskiej tkanki, więc super, to się udało.
1: A ta nieco nowsza praca przy ulicy Sienkiewicza, tam też jest jakiś odzew?
0: Jeszcze myślę, takiego oficjalnego odzewu z zewnątrz nie dostałam, ale dostawałam bardzo dużo odzewu, kiedy malowałam, bo jest to rzeczywiście w lokalizacji, gdzie jest dużo szkół, jest dom, właśnie Miejski Dom Kultury, więc bardzo dużo osób przechodziło i no, wszyscy byli zachwyceni, myślę, że głównie kolorystyką, która jest wyjątkowa jak na to miejsce, bo bardzo ożywia. No teraz jak już myślę, dużo osób wie, z czym wiąże się ten mural, jaką matematykę, to bardzo się cieszy i mi dziękuję, że właśnie ten temat poruszyłam, bo no nie znam muralu, który by poruszał ten temat w Bielsku, a myślę, że to jest bardzo ważny temat wielokulturowości tutaj.
1: Tak, myślę, że to jest taki też aktualny temat, też malując go w sumie trochę wróciłaś chyba na ziemię, bo ten mur jest nieco niżej, już nie był potrzebny podnośnik.
0: To prawda, troszkę miałam wytchnienia, można powiedzieć, bo nie musiałam się wspinać, ale też dzięki temu mogłam sobie podzielić tą pracę na dłuższy czas, bo mogłam sobie zawsze podjechać na parę godzin i wrócić, ale to nie znaczy, że w przyszłości nie chcę też tworzyć większych murali, jak najbardziej.
1: Myślisz, że kiedy ludzie właśnie cię widzą w tym procesie, to dodaje też jakiejś wartości ostatecznej pracy?
0: O, ogromnie. Ja w ogóle uwielbiam odzew właśnie ludzi na żywo, bo robi się to taka akcja trochę społeczna, bo każdy chce podejść, pogadać, zapytać. Wiele też osób podchodziło, czy może mi pomóc, więc to było super, bo nie tylko znajomi, ale też obcy ludzie czasami chcieli troszkę być częścią tego tworzenia. Bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Ja w ogóle no, ciężko by było mi malować chyba w takim zamknięciu, gdzie nie mam, nie ma spotkania z tymi ludźmi, bo myślę, że to daje bardzo dużo energii i właśnie taką dodatnią wartość temu muralowi.
2: Rozmawiałem z Alicją Jakimów, autorką prac, które znajdują się na szlaku bielskich murali. Tym szlakiem warto się wybrać, gdyż jest to kilkanaście ciekawych, wielkoformatowych prac na murach miasta i wszystkie z nich są tworzone przez lokalnych bielskich artystów. Alicja Jakimów namalowała mural, który możemy oglądać przy ulicy Bohaterów Warszawy. Chodzi o pracę zatytułowaną Miasto Natura, która nawiązuje do natury, która jest w mieście i wokół miasta, a także do teatru, który nieopodal się znajduje, i dawnych kin Rialto i Apollo. Praca Alicji Jakimów można oglądać również przy ulicy Sienkiewicza oraz od czasu do czasu w innych miejscach w przestrzeni publicznej w Bielsku Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio Polska. Dzisiaj pogoda podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może zwiennie też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kashmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: 97.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. O reklamie. Get it.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Arty, Aleksandra Stan teraz z numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak kolejnej godziny.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę. To był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara przed wami.

Modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
7: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost, Vintage Culture w Meloradio. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Guetty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Don't Hurt Me If V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy, głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock and Ball Man w Meloradiu. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenie dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
7: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlow z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me!
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
12: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
4: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, opoka, cześć.
5: Bye.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym, i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milki i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry, ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie no je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do pokaz, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 89 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni.

John Summit i Jet Chainsmokers, Melo i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Melo, także nie odchodźcie za daleko.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: Po reklamie.

To I Like na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Halo Radio przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

To już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych ex, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
20: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
19: Get ready with me.
20: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
19: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
20: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
21: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
22: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
23: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
25: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
24: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
25: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
24: O, pyszna zapiekanka.
25: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
24: To rozumiem.
25: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
26: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: O reklamie. Welcome to Sh-

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej, a to nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi, Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Новый день. Автопромоция. Реклама. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Hard Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Hard Extra. Kaufland.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, no, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: To promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no, zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
5: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu. Może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks? O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Gray na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

To Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reiner Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie, dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Feeling blue without you.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

I Run Well Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Marianne, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie medy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Jednym z nich jest już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Lalek Bania Luka, mówi dyrektor teatru Jacek Popławski.
2: 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia wydarzenie. I kto by pomyślał, że 60 lat później nadal ono będzie funkcjonować i nadal będzie spełniać tę rolę, którą w jego zamyśle, jego kontynuatorów miało spełniać, czyli bycie takim centrum, hubem dla ogólnoświatowej twórczości teatru lalek, teatrów ożywionej formy, przedmiotu, animacji. Festiwal nie skostniał, festiwal rozwija się, cały czas jego celem było bycie w awangardzie. Obserwowanie środowiska, zapraszanie i prezentowanie tego, co jest najciekawsze, tego, co jest najnowsze. Szczególnie w naszym polu widzenia są teatry i spektakle, których jeszcze nie było w Polsce. Tak, żeby tutaj w ciągu tych kilku festiwalowych dni dać szansę mieszkańcom oczywiście przede wszystkim, ale i wszystkim przyjezdnym, wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału, zobaczenie jak największej liczby przedstawień, których obejrzenie w życiu zajęłoby im bardzo dużo czasu. Musieliby zwiedzić bardzo dużo miejsc, wydać niesamowite ilości pieniędzy, a u nas to wszystko jest. Festiwal przez długi czas pełnił rolę takiego pomostu ponad żelazną kurtyną. Kiedy tutaj panował komunizm i cała Polska była szaro-bura, w Bielsku-Białej spotykały się teatry z całego świata, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam i tak dalej. Można by mnożyć, naprawdę każdy zakątek świata tutaj był obecny. Wojny się pokończyły, ale wojny nadal trwają. Różne konflikty, różne podziały na świecie istnieją, natomiast my pokazujemy sztukę teatru lalek, kulturę różnych krajów. Jesteśmy zdania i stoimy na stanowisku, że kultura łączy. Kultura, póki istnieje dialog kulturalny, póty mogą istnieć dialogi polityczne, póty mogą ludzie się poznawać, mogą się widzieć, nie bać się siebie, tylko mogą się poznawać i rozumieć i być ze sobą w kontakcie. Sztuka teatru lalek jakby przelatuje ponad znaczeniami intelektualnymi tylko. Teatr dramatyczny opiera się na słowie i tym słowem przede wszystkim porozumiewa się aktor z widownią. Teatr lalek, teatr formy rozpoczyna od słowa, ale idzie dalej. Idzie w stronę metafory, idzie w stronę uniwersalizmu, tego, żebyśmy bardziej emocjami, tego, co jest w nas najgłębsze, mogli przeżywać sztukę teatru. I dzięki temu teatr formy jest uniwersalny, jest międzynarodowy, nie dotyczą go granice. Jest to moje też doświadczenie od dzieciństwa. Ja urodzony w rodzinie lalkarskiej, od urodzenia brałem udział w festiwalu lalkarskim. Tutaj mnie nigdy nie przeszkadzało to, że nie rozumiem słów. Ja oglądałem swoje własne przedstawienia, to było dla mnie niesamowite przeżycie. Myślę, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, z jednej strony kultury obrazkowej, z drugiej strony pewnego skrótu, teatr formy, światowy teatr formy, teatr lalek, teatr przedmiotu, ma przed sobą coraz ważniejsze zadanie i dlatego to zadanie, które my mamy wpisane w statut, przypomnę, że Teatr Lalek Bania Luka jako jedno ze swoich działań statutowych, co jest w ogóle ewenementem, nie zdarza się to w kraju raczej, ma wpisaną organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Podkreślam to tym bardziej, bo świadczy to o tym, że zarówno organizator, jak i dyrektorzy poprzedni uznali, że to jest tak wartościowe i tak podatne na zmiany finansowe, polityczne, że trzeba zabezpieczyć. Trzeba zadbać o to dobro, które jest, które było, o tą tradycję, ale zabezpieczyć festiwal na przyszłość. I dlatego wykonano wysiłek i wpisano to jako jedno z działań statutowych. Na szczęście to nie jest tak, że my musimy robić ten festiwal, my go chcemy bardzo robić i to już będzie 31. edycja. Wydaje się, że ona jest szybciej niż powinna być, ale to dlatego, że poprzednia była w październiku. Zrobiliśmy eksperyment i dlatego mamy półtorej roku po poprzedniej już kolejną. Wróciliśmy na maj i myślę, że tak już zostanie. Jednak tradycji musi stać się zadość. Wiosna zaczyna się w Bania Luce. Przed nami 6 dni, od 15 do 20 maja. Będziemy gościć 11 teatrów, 11 spektakli zagranicznych z 12 krajów świata. jeden Teatr Polski, czyli 12 teatrów będzie brało udział w konkursie, ponieważ w tym roku festiwal ma formę konkursu, będzie wręczone Grand Prix, mamy nadzieję. Oceniać spektakle będzie 5-osobowe jury profesjonalne, 3-osobowe jury młodych krytyków. Swoją nagrodę wręczy Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie oraz Polski Ośrodek Lalkarski Polunima. Tych 12 spektakli weźmie udział w konkursie. Oprócz tego Teatr Bania Luka zaprezentuje swoje 2 spektakle, 4 pokazy studenckie studentów z Akademii Teatralnej w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z Ukrainy, z Wyższej Szkoły Aktorskiej oraz ze Słowacji, z Bratysławy, też studenci. 4 pokazy studenckie. Będą do tego warsztaty, będzie Uniwersytet Lalek, wystawa plakatów, rozproszona wystawa, nie w jednym miejscu, ale tam, gdzie będą wydarzenia, tam będzie można też popatrzeć na stare, klasyczne plakaty, które towarzyszyły festiwalowi. Naliczyliśmy, że ogólnie to będzie około 40 wydarzeń w ciągu tych 6 dni.
1: Oczywiście tak duże wydarzenie nie odbyłoby się bez potrzebnych środków finansowych.
2: Środki dało miasto Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Teatr oraz Województwo Śląskie. Będziemy współpracować z Ars Cameralis Silesie Superioris.
1: Dodatkowego waloru do festiwalu dodaje fakt, że miasto jest w tym roku polską stolicą kultury.
2: No właśnie, koincydencja 2 co najmniej spraw. Po pierwsze jest to 60-lecie festiwalu, jest to jeden z najstarszych festiwali tego typu. Z drugiej strony polska stolica kultury, Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury. Bardzo cieszymy się, że ten tytuł Bielsko-Białej przypadł wtedy, kiedy my mamy festiwal. Nie musieliśmy przekładać edycji, tylko tak jak jest w 26 roku zaplanowane, akurat możemy wykorzystać ten tytuł do tego, żeby bardziej wzmocnić siłę festiwalu, żeby zaprosić Państwa na większą liczbę wydarzeń, żeby troszeczkę zmienić akcent w tym roku w festiwalu, o czym ja powiem troszeczkę później. Na razie powiem jeszcze tak. 12 krajów. Litwa, Norwegia i Francja to jest koprodukcja, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, USA i Japonia. Kolejna koprodukcja, Belgia, Słowenia. Francuskie spektakle plenerowe i do tego polskie spektakle. Teatr Lalek, Teatr Formy ma to do siebie, że łącząc wszystkie możliwe formy sztuki, też musi podejść do tego, żeby te wszystkie formy sztuki były jak najlepiej zaprezentowane, więc czasem są to 2, czasem 3-dniowe montaże po to, żeby godzinny spektakl mógł się odbyć, potem żeby znowu kilka godzin trwał demontaż. Także tu na pewno będzie bardzo dużo pracy i dużo instytucji z nami jest w tym festiwalu, o tym opowie Justyna Kuderska. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na repertuar pod kątem artystycznym. Z tych kilkunastu spektakli, 4 teatry, będą pierwszy raz w Polsce. To będzie w ogóle premiera ich obecności w Polsce. 9 spektakli to będą spektakle premierowe, które jeszcze nigdy nie były grane w Polsce. Niektóre są bardzo świeże, niektóre są już grane od wielu lat, ale jakoś tak się zdarzyło, że no, mijały się te ścieżki, coś się nie udawało, coś nie wyszło i ci artyści nie mogli być w Polsce zaprezentowani. Bardzo cieszę się, że cały czas jeszcze potrafimy dotrzeć, potrafimy odnaleźć te perełki i móc zaprezentować u nas.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w kilku miejscach w Bielsku-Białej, mówi Justyna Kudelska, koordynatorka festiwalu.
3: Festiwal oprócz okazji do współpracy międzynarodowej rozwija oczywiście też współpracę lokalną tutaj na naszym podwórku bielskim. Współpracujemy z Teatrem Polskim w zakresie wynajmu 2 scen, z czego jednego dnia korzystamy w zasadzie 2, licząc montaż ze sceny dużej, natomiast scenę małą mamy do dyspozycji przez cały czas trwania festiwalu i tam te spektakle się odbywają też zazwyczaj podwójnie. To są spektakle poranne. Współpracujemy również z Książnicą Beskidzką w ramach cyklu Uniwersytet Lalek, o którym powie Monika Jabłonowska, z Galerią Bielską BWA w zakresie warsztatów. W tym roku mamy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów, jak również warsztaty plenerowe. W Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz z kolei będą się odbywały warsztaty pedagogiczno-teatralne po spektaklach. Współpracujemy także z Muzeum Historycznym, Bielskim Centrum Kultury oraz szeregiem firm zewnętrznych, tutaj korzystając z zaplecza technicznego, które, jak się można domyślać, szczególnie przy organizacji spektakli plenerowych jest ogromne, dlatego sami byśmy sobie z tym nie poradzili i są nam tutaj potrzebne do tego firmy. To są też zazwyczaj firmy sprawdzone, więc w zasadzie ta sieć festiwalowa sięga dość szeroko i też, co nas cieszy, ona się powtarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wolontariat. rozwijamy gałąź wolontariatu tutaj bardzo owocnie przy festiwalu. I tutaj też mamy osoby, które wracają do nas, były na poprzednich edycjach i pojawiają się znowu. Mogą zobaczyć festiwal od kuchni, natomiast my możemy tutaj podzielić się naszym doświadczeniem i jest to, myślę, obustronnie bardzo cenne dla każdego.
1: Takie wydarzenie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wymaga sporej organizacji. Mówi o tym Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora teatru do spraw administracyjnych.
4: Żeby nam wszystkim ten odbiór i sztuka służyła jak najpełniej, abyśmy ją mogli przeżyć i żeby nas poruszyła, przygotowaliśmy i tutaj prosimy Państwa również o informowanie, szereg różnych komunikatów, które będą wpływały na organizację naszej codzienności. Dwa wydarzenia plenerowe, 15 maja plac Bolesława Chrobrego i 16 maja spektakl Cinematic of Fluids. To są dwa duże wydarzenia i w tym celu wydarzenia, które odbędą się między godziną 21 a 22.30. W tym celu, aby zapewnić największy komfort, zostaną wprowadzone utrudnienia w poruszaniu się po mieście w zakresie dostępności ulic, przejezdności dla ruchu kołowego. I tak oto w godzinach od 19 do zakończenia spektaklu 15 maja zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Wzgórze od skrzyżowania ulicy 3 maja wzdłuż placu Bolesława Chrobrego. Utrudnienia te są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ale także komfortem. Komfortem uczestników, komfortem aktorów. Drugie wydarzenie, spektakl plenerowy planowany na 16 maja, również w godzinach między 21 a 22, około 22.30. Tutaj tych spraw organizacyjnych jest zdecydowanie więcej. I tak oto od 12 maja już systematycznie będziemy wyłączać powierzchnię dostępną i użytkowaną jako parking miejski, tak aby 14, 15 i 16 maja ona była całkowicie dostępna już dla ekip technicznych, przygotowujących spektakl, przygotowujących montaż. Również w tym celu w dniu wydarzenia, czyli 16 maja, w godzinach od 18 do 22.30, 23 do zakończenia spektaklu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy PCK od ronda do wjazdu w osiedle w ulicę Milusińskich. Co jest również bardzo ważne ze względu na charakter spektaklu. Ten spektakl będzie odgrywany na pełnej wysokości. W dniach 15 i 16 maja w strefie wydarzenia będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. To jest bardzo ważny wymóg związany z bezpieczeństwem aktorów i z bezpieczeństwem i komfortem nas wszystkich. Bardzo proszę o to, aby wszyscy bielszczanie zaplanowali spokojnie trasę, śledzili komunikaty prasowe, komunikaty pojawiające się w naszych mediach społecznościowych, aby zaplanowali podróż, przyjechali bezpiecznie i udali się w miejsce wydarzenia, mając na uwadze te informacje, które przed chwilą Państwu podałem. Jeszcze taki ważny komunikat, który jest związany ze sprawami trudnymi, jak powiedział Pan Dyrektor, ale też i bezpieczeństwem. Jesteśmy pierwszą polską stolicą kultury. Również do 31 maja obowiązują drugi i trzeci stopień alarmowy Bravo i Czerni. W związku z tym przygotowane wydarzenia są zabezpieczone w sposób odpowiedni, adekwatny. I choć nie są wydarzeniem o charakterze imprezy masowej, to w niektórych aspektach takie zabezpieczenia zostały wprowadzone. Wszystko po to, abyśmy się czuli pewnie, abyśmy się czuli komfortowo i abyśmy mogli korzystać z tego aktu, z tej sztuki, z tych wydarzeń, z tych wspaniałych chwil i przeżyć, które będziemy wspólnie razem celebrować w dniu plenerów.
1: Mówił Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora Teatru Lalek Pani Luka w Bielsku Białej. Od 15 do 20 maja w mieście odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. W Bielsku-Białej, jak w każdym mieście, mamy różne nazwy ulic, niektóre od roślin czy zwierząt, ale niektóre od ważnych postaci historycznych, również takich, które przysłużyły się do rozwoju miasta. Czasem swoich patronów otrzymują również ronda. Obecnie na taką decyzję czekają 3 skrzyżowania o ruchu okrężnym w naszym mieście. Każda z nazw została zaproponowana przez inny podmiot. Do 19 maja trwają jeszcze konsultacje internetowe. Rozmawiam dzisiaj z osobami, które zaproponowały nazwy dla rond. Wyjaśnią one, jakie znaczenie dla miasta mają dane postaci.
5: Stanisław Biłka, dzień dobry Państwu. Reprezentuję Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Tak się składa, że od kilkunastu lat kieruję tym zacnym towarzystwem, najstarszym towarzystwem regionalnym działającym na Podbeskidziu, że takiego użyję określenia. Zajmujemy się szeroko pojętą promocją naszego miasta. W końcu jest to historia tak piękna, tak bogata, wielowątkowa, że rzeczywiście można robić dużo, no ale robimy na tyle, na ile pozwalają nam siły, możliwości, tudzież inne uwarunkowania.
1: Kilka rond w Bielsku-Białej teraz czeka na swoje nowe nazwy i tutaj Państwo jako właśnie towarzystwo zaproponowaliście, by jedno z rond w mieście zostało nazwane imieniem doktora Jerzego Polaka.
5: Tak, zgadza się. Niezwłocznie po bardzo niespodziewanym, szybkim dla nas wszystkich odejściu doktora Jerzego Polaka. Taka myśl zrodziła się w mojej głowie. Natychmiast spotkaliśmy się całym zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Białej. Podjęliśmy taką decyzję, aby skierować taki wniosek do Urzędu Miasta. No Jurek Polak, wszyscy, prawie wszyscy, mam nadzieję, bielszczanie, znamy go. Bardzo zacna, zasłużona postać. To on odkrywał nam na nowo miasto, pokazując tą jego piękną, bogatą historię, tą historię wielowątkową, bo to i zacne rody, i przemysł, i różne uwarunkowania społeczne, polityczne. Zatem no, kto jak to, ale pan doktor Jerzy Polak uznaliśmy, że musi być w jakiś sposób upamiętniony. A rondo, szczególnie rondo nieopodal Urzędu Miejskiego, no, jest miejscem chyba, które będzie nam wszystkim przypominało tę kapitalną postać związaną z naszym miastem.
1: Z jakiej pracy myśli pan, że mieszkańcy mogą najlepiej pamiętać doktora?
5: No przede wszystkim jako autora wielu, wielu dziesiątek różnych publikacji traktujących o historii nie tylko naszego dwumiasta, ale też i szerokiej okolicy, jak również i z tego faktu, iż przez 10 lat, czyli od roku 1990, po tych zmianach społeczno-politycznych, objął stanowisko dyrektora muzeum i kierował nim przez 10 lat, czyli tworzył to muzeum, bo po tychże zmianach na pewno trzeba było w tej placówce dokonać wielu różnych rzeczy, wielu zmian, uczynił to, a dzisiaj mamy się czym chwalić, bo chociażby również jako przewodnik, jako pilot wycieczek często oprowadzam różne grupy po mieście, chętnie kieruję do muzeum, naszego muzeum miejskiego w tym celu, aby lepiej poznać historię naszego miasta. A on zaczynał tworzyć to muzeum i zrobił z tego rzeczywiście piękną, historyczną placówkę.
1: Czyli bez doktora Polaka Zamek Sułkowskich wyglądałby inaczej zupełnie dzisiaj.
5: No, być może, że wyglądałby inaczej. On miał pewną wizję, wdrażał ją konsekwentnie, no, tym bardziej jako historyk z wykształcenia. Na pewno włożył w to też i dużo osobistej pasji, a miał tą pasję jako historyk rzeczywiście bardzo mocną, głęboką. Zawsze był zdeterminowany również z tego, że w roku 2011 utworzył Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Grono szalenie zacnych ludzi, którzy z różnych dziedzin też to miasto wspólnie wraz z nim odkrywali. I tej grupie ludzi, czyli pani dr Ewa Januszek, pan Piotr Kenik, czy pan Bujakowski, obecny prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, to jest grupa, pan Jacek Kachel oczywiście, grupa ludzi, dzięki którym to miasto jest odkrywane cały czas, poznajemy coraz głębiej jego historię i tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w Bielsku-Białej.
1: Mówił Stanisław Biłka, kierownik Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Kolejne rondo ma zostać nazwane imieniem Emanuela Rosta, seniora i juniora. To propozycja Rady Osiedla Biała Północ.
6: Nazywam się Ewelina Korzeniowska, jestem przewodniczącą Rady Osiedla Biała Północ. Na jednym ze spotkań podjęliśmy inicjatywę, aby właśnie to rondo nazwać imieniem Emanuela Rosta juniora i seniora.
1: Proszę powiedzieć, co to za postaci, czemu akurat one miałyby otrzymać takie uhonorowanie?
6: Emanuel Rost junior był mieszkańcem naszego osiedla. W południowej części naszej dzielnicy ma swój dwór. W zasadzie jest on teraz ruiną, natomiast kiedyś on był wspaniałym miejscem. W środkowej części naszej dzielnicy jest cegielnia, a tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli w tej zabudowie domków jednorodzinnych, były rostowe pola. Ekipa Rady Osiedla Białej Północ to są ludzie, którzy tutaj się urodzili, tutaj dorastali. Słyszeliśmy od starszych mieszkańców, którzy bardzo ciepło i dobrze wypowiadali się o Emanuelu Roście jako o zacnym gospodarzu i dobrym człowieku. Stąd podjęliśmy decyzję, aby upamiętnić mieszkańca naszej dzielnicy i tak właśnie nazwać to rondo u zbiegu ulic Niepodległości, Krausa i Kryształowej.
1: Też powiedzmy swoje ślady, zarówno Emanuel Rost senior, jak i junior zostawili nie tylko tutaj w okolicy, nie tylko tutaj na osiedlu, ale też w całym mieście, jeżeli chodzi o ich pracę architektoniczną.
6: To prawda, bardzo to doceniamy, natomiast dla nas, jako dla Rady Osiedla, większe znaczenie ma jednak to, że mieszkał on tutaj w tym miejscu. Ta nazwa nie jest dla nas tylko symbolem, ale również próbą przekazania lokalnej historii i pogłębiania naszego dziedzictwa, po to, aby młodsi mieszkańcy wiedzieli, skąd są i kto tworzył w przeszłości to miejsce.
1: Czy jakieś miejsce w mieście ma już nazwę Emanuela Rosta, jakaś ulica, plac?
6: Z tego, co wiem, to nie. Nasze osiedle nazwane jest osiedlem Rosta. Ponadto nie, w naszym mieście nie ma żadnego placu ani ulicy o tej nazwie.
1: I jak można wziąć udział w tych konsultacjach?
6: Tak jak przekazałam na naszym fanpage'u na Facebooku, jest możliwość wysłania swojej opinii na konkretny adres mailowy. Bardzo do tego zachęcam.
1: Mówiła Ewelina Korzeniowska, przewodnicząca Rady Osiedla Biała Północ. Nie tylko radni rad osiedli proponowali nowe nazwy dla rond. Taką propozycję złożył również radny miejski Konrad Łoś.
7: Konrad Łoś, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku Białej.
1: Proszę powiedzieć, jaką nazwę zaproponował pan dla ronda i dlaczego właśnie ta osoba powinna zostać w ten sposób uhonorowana?
7: Początkiem bieżącego roku, już w dniu 2 stycznia, złożyłem interpelację w sprawie nazwania jednego z rond w Bielsku Białej właśnie imieniem świętej pamięci kapitana Jana Dąbrowskiego, pseudonim Rekin. Zaproponowałem w tej interpelacji do wyboru dwa ronda. Natomiast pan pyta dlaczego. Nie tak dawno, bo 2 lata temu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia świętej pamięci Jana, obecnie świętej pamięci Jana Dąbrowskiego, poprzez wpisanie go do Księgi Zasłużonych. Czyli jak gdyby wpisanie do Księgi Zasłużonych stało się też takim asumptem do dalszych działań właśnie upamiętnienia tego zasłużonego bielszczanina poprzez nadanie rondu jego imienia. No Jana Dąbrowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego jako członek Szarych Szeregów w formacji harcerskiej Zawisza, gdzie pełnił funkcję łącznika w poczcie polowej w pułku Baszta na Mokotowie. Później już w okresie powojennym był przez szereg lat prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Bielsku Białej. Cały czas dbał o tą pamięć i prawdę historyczną. Angażował się nieustannie w różnego rodzaju inicjatywy patriotyczne, chociażby takie jak cyklicznie odbywające się biegi tropem wilczym, które mają na celu upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Także reasumując, kapitan Jan Dąbrowski całe swoje życie walczył o wolność, niepodległość naszej ojczyzny i uważam, że takie upamiętnienie się mu po prostu należy. I tą argumentację podzielił również taki zespół działający przy prezydencie miasta, mianowicie zespół ekspercki do spraw nazewnictwa ulic, placów oraz nazw obiektów fizjograficznych i właśnie na jednym z posiedzeń, było to ostatnie posiedzenie tego zespołu, które miało miejsce w marcu, jednogłośnie ta inicjatywa została zaakceptowana i skierowano temat do dalszych prac. Obecnie propozycja jest na etapie konsultacji społecznych.
1: I póki co wszystko wskazuje na to, że faktycznie tak się stanie, że będziemy mieć rondo kapitana Jana Dąbrowskiego.
7: No tak, no mam taką nadzieję, nie mam żadnych tutaj negatywnych głosów w tej sprawie, a wręcz przeciwnie, ta propozycja cieszy się tutaj jak gdyby pełną akceptacją.
1: Mówił Konrad Łoś, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Do 19 maja trwają konsultacje społeczne na temat nowych nazw dla trzech rond w Bielsku-Białej. Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miejskiego. Uwagi i opinie można zgłaszać na podany tam adres e-mail. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie starosta pszczyński Grzegorz Wanot podpisał umowę z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem na dofinansowanie przebudowy ulicy Pszczyńskiej w Woli. Mówi wojewoda Marek Wójcik.
8: Szanowni Państwo, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy drogi gminne i powiatowe. To są środki, które są przekazywane samorządom i dofinansowujemy pracę na drogach w 50%. W tym roku jednym z zadań wybranych do dofinansowania jest właśnie przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Woli w gminie Miedźna. To jest ważne zadanie, dlatego że to ulica Pszczyńska jest właściwie taką jedną z najważniejszych dróg w Woli. W ramach zadania, którego wartość wynosi 11 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu państwa to będzie kwota ponad 5 milionów złotych i w ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia, natomiast oprócz tego zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną skrzyżowania, wyznaczone miejsca postojowe. Oczywiście w ramach zadania zostanie wykonana również kanalizacja na tym odcinku, więc myślę, że to na pewno te prace będą takimi pracami na wysokim poziomie, dlatego że staramy się dofinansowywać tylko takie drogi, które pozwalają z jednej strony rozwiązywać problemy komunikacyjne, poprawiać jakość tych dróg, ale także być drogami dobrej jakości, bezpiecznymi dla użytkowników, właśnie z oświetleniami, z chodnikami, po to, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym również dla niechronionych użytkowników drogi zapewnić. Ta droga jest bardzo ważna, dlatego że po pierwsze jest w centrum miejscowości, ale także jest drogą, która łączy powiat pszczyński z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Otwiera również Wolę na tereny inwestycyjne, dlatego że to jest droga, która jest skomunikowana z węzłem drogi ekspresowej S1, w związku z czym liczymy na to wspólnie z panem starostą, że również tutaj budowa tej drogi pozwoli na podniesienie atrakcyjności gospodarczej również terenów.
1: O tym, jak ważna jest ta inwestycja, mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
9: Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za współpracę, bo to już kolejna droga, którą będziemy wspólnie dzięki rządowemu programowi przebudowywać. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na ulicę Świętego Jana Pawła II w Studzienicach. Te roboty się już rozpoczęły, budowa trwa. Ulica Pszczyńska, tak jak pan wojewoda już podkreślał, to bardzo ważny element komunikacji na terenie powiatu. Chcemy poprawić tam bezpieczeństwo. Odcinek prawie 2,5 kilometra łączący właśnie gminę Miedźna z jednej strony z gminą Pszczyna, z drugiej strony z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Na tym odcinku od ulicy Kopalnianej do ulicy Oświęcimskiej nie tylko wymienimy nawierzchnię, ale wybudujemy również ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy, wzmocnimy podbudowę oraz przebudujemy całe sieci, instalacje, oświetlenie. Poprawimy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta droga już czekała bardzo długo na remont, więc na pewno nie tylko poprawi się bezpieczeństwo, ale również komfort dla użytkowników. Myślę, że do 3 miesięcy zaczniemy. Jesteśmy już w trakcie przetargu. Do 22 maja musimy wybrać wykonawcę. Wiadomo, że jeszcze jakiś okres później na przygotowanie organizacji ruchu i myślę, że za 3 miesiące wykonawca będzie już na budowie, a kończymy w październiku 2027. Przynajmniej takie mamy marzenia. W ramach tej współpracy pozyskaliśmy pieniądze z rządowego programu, ale oprócz tego musimy podkreślić też tutaj wkład gminy Miedźna, która wspólnie z powiatem pszczyńskim współfinansuje to zadanie. Podzieliliśmy się po połowie, także prawie po 3 miliony każdy z samorządów będzie tutaj do tej inwestycji dokładał. Gmina Miedźna, powiat pszczyński i ponad 5 milionów w ramach montażu finansowego z rządowego funduszu.
1: Mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. A teraz przeniesiemy się do Jaworza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli zespół szkół muzycznych w Bielsku Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem Barbarą Cybulską-Kąsek.
10: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem zespołu szkół muzycznych w Bielsku-Białej.
11: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
10: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
11: Dzisiaj Bielski Muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
10: Początki szkoły, czyli lata 40., 45., 46. rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach i no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i w wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
11: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
10: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej, gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele, ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe, też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra i obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5, a także tych siedzib było rzeczywiście kilka. Każda ze swoją historią.
11: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
10: Na to wygląda.
11: Wspomniała pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
10: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
11: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
10: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów, prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo, ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki. To, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
11: Ale myśli pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole, i tę muzyczną?
10: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
1: Rozmawiam z dyrektor szkoły muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale najpierw na chwilę przeniesiemy się do Jasienicy, gdzie trwa remont ulicy Strumieńskiej. Starosta bielski Andrzej Płonka zapewnia, że prace są coraz bliżej wykończenia i można powiedzieć, że inwestycja jest już w połowie wykonana.
12: Jedną z inwestycji, którą wykonujemy, to jest ulica Strumieńska w gminie Jasienica, w miejscowości Jasienica. To jest taka inwestycja od, można powiedzieć, urzędu gminy w kierunku Rudzicy. W zasadzie 50%, można powiedzieć, około 50% robót jest wykonanych i w zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Myślę, że gdzieś 15 sierpnia, może z malutkim przesunięciem, będzie zakończenie tych prac. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły. Tam będzie rondo, które się praktycznie w tej chwili, roboty trwają. Dalej praktycznie można powiedzieć od tego ronda w kierunku miejscowości Rudzica. W zasadzie roboty są na ukończeniu, bo asfalt praktycznie powinien być na dniach, jeżeli już nie jest wylany. Zostanie tylko wymalowanie. Pewnie tam będzie przebudowa części czy wymiana pewnych puzli jeszcze, które są zniekształcone na chodniku, bo to tak roboty dodatkowe wyszły, no ale to już są, można powiedzieć, prawie bardziej kosmetyczne. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z, można powiedzieć, objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane. No i myślę ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił. Tutaj chcę bardzo podziękować również panu wójtowi i radzie, bo też swoją część, ponad 1 000 000 złotych, do tej inwestycji dokładają. Dużą część udało się nam pozyskać z innych zewnętrznych środków. No i oczywiście nasz udział z naszego powiatu również jest na poziomie porównywalny do gminy, która wkłada do tego przedsięwzięcia.
1: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Póki co prace remontowe na ulicy Strumieńskiej w Jasienicy idą zgodnie z planem. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cybulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
11: Wspomniała pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
10: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną, są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym. A jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
11: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły pani odbierała w tym czasie.
10: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu i nie tylko miastu, w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
11: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
10: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto, święto szkoły muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
11: Właśnie, po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
10: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i z pod Białegostoku, i spod Warszawy, przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internat, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internatu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
11: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj w Bielsku-Białej coraz więcej rowerzystów. Nie chodzi tylko o to, że pogoda nam się polepsza, ale również warunki dla cyklistów są coraz korzystniejsze. Udało mi się dzisiaj porozmawiać z panem Bronisławem Szafarczykiem, czyli tak zwanym oficerem rowerowym, choć jego oficjalny tytuł brzmi nieco inaczej.
13: Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw komunikacji rowerowej.
11: Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania ostatnio udało się wprowadzić w mieście? Chodzi o kontrpasy rowerowe. Gdzie możemy je zobaczyć w Bielsku teraz?
13: Właściwie należałoby zacząć od zdefiniowania, bo to niekoniecznie są kontrapasy, ale kontraruch. Rozróżnimy to dość wyraźnie, ponieważ kontraruch jest pojęciem nieco szerszym, może być realizowany tak jak na przykład na ulicy Bohaterów Warszawy poprzez wyznaczenie torów jazdy i dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku przeciwnym, aniżeli jeden ten dla powszechnie obowiązującego dla wszystkich samochodów poprzez odpowiednie oznakowanie. Natomiast kontrapas to już bardziej szczegółowe rozwiązanie poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerowego.
11: Czy akurat takie rozwiązania są wprowadzane? Jakie to ma zalety?
13: Oj, to zacznijmy od badania mobilności rowerowej, jakie było przeprowadzane w minionym roku. Powszechnie w wypowiedziach rowerzystów przewijała się potrzeba poprawy całej infrastruktury rowerowej, jej spójności, przejezdności, ułatwień dla rowerzystów. Rozwiązania w postaci kontraruchu są dość powszechnie stosowane na całym świecie, w naszym kraju, ale także w naszym mieście, ponieważ już od szeregu lat na ulicy Podwale mamy i kontrapasy, i kontraruch rowerowy. Wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać takie rozwiązania po to, żeby poprawić spójność całej infrastruktury rowerowej, a więc ułatwić poruszanie się na rowerze po mieście.
11: I co do spójności, to też chodzi tutaj nam o przejazdy rowerowe. One mają być wszystkie pomalowane na jednolity kolor?
13: Tak, zauważyliśmy, że kierujący samochodami nie zawsze rozróżniają oznakowanie poziome pomiędzy sobą i nie zauważają, że w poprzek są wyznaczone przejazdy dla rowerów, natomiast znacznie lepiej się zachowują na tych przejazdach, które dodatkowo posiadają nawierzchnię koloru czerwonego. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie przejazdy dla rowerów w mieście uzyskały taki kolor nawierzchni.
1: Mówił Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej do spraw komunikacji rowerowej. Przyszłość miasta rysuje się coraz bardziej rowerowo. W oczekiwaniu na lepsze czasy możemy zajrzeć do swojej przeszłości. Historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler opowie o organizacjach, klubach, które działały w mieście jeszcze w czasach przedwojennych.
14: W Bielsku i Białej, ale także okolicach praktycznie przed wojną funkcjonowały pewne loże, nazwalibyśmy to lożami paramasońskimi, nie mylić z masońskimi, tak? I wystarczy spojrzeć tak przekrojowo, no to na pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy takie organizacje, organizacja Bnajbryt, czyli organizacja żydowska, która się mieściła w budynku dzisiejszego sądu, dawniej gminy wyznaniowej żydowskiej. No i to była organizacja stricte dobroczynna, tak, która skupiała darczyńców, filantropów, którzy finansowali przykładowo obiady dla dzieci, jakieś kolonie i tak dalej. Tak. Mamy lożę, która wspierała osoby, które walczyły z alkoholizmem, tak? To była loża kawalerów, którzy byli abstynentami całkowicie i jej zupełna odwrotność, bardzo ciekawa szlarafia od Schlaraffenlandu, a to na odmianę miał być kraj, kraina mlekiem i miodem płynąca, żeby było ciekawiej, szlarafie stać było nawet na wynajęcie sali redutowej w hotelu pod Orłem. Tu mamy pewne ślady w

0: kamieniarskim z Bielska i on notabene był także twórcą alpinariów. Dwa alpinaria się znajdowały w mieście, jeden na naszym dzielni, drugie na skwerku dzisiejszym na bielskim Syjonie. To drugie już oczywiście nie istnieje, natomiast portret Eduarda Sznaka do dnia dzisiejszego można znaleźć przemierzając korytarze Zamku Sułkowskich. Jest to portret ciekawego pana, który jest w takiej dość zabawnej czapce. Czapce, która przypomina troszeczkę czapkę błazna, natomiast nic bardziej mylnego, jest to czapka, która nawiązuje też do jego wysokiej pozycji w loży, albowiem w momencie, kiedy te osoby tam awansowały, to były doszywane kolejne rogi i doszywane potem dzwoneczki na jej końcach. Mało tego, na cmentarzu przy ulicy Listopadowej, ewangelickim cmentarzu, możemy znaleźć dalej grób Eduarda Sznaka, na którym na stosie kamieni zamiast krzyża jest właśnie sowa, która ma nawiązywać właśnie do jego funkcji i do jego historii związanej ze szlarafią. Wiemy o tych trzech lożach, natomiast jak się okazuje, tych organizacji jest znacznie więcej. Nie po wszystkich się zachowały ślady i tutaj ponownie książki służą nam doskonałym materiałem. Niedawno udało się znaleźć książkę, gdzie była jeszcze pieczęć takiej organizacji jak Gotia, która funkcjonowała w kamienicy pod Bielskiem, dzisiaj dzielnicy Bielska, prawda? I ta Gotia także była ciekawą organizacją, która skupiała młodych ludzi, którzy chcieli, podobnie jak w kontekście polskich sokołów, szerzyć tradycje gimnastyczne, ale także patriotyczne. I ona też posiadała, ta organizacja, swoje rytuały. Przykładowo osoba, która była zaproszona do tej organizacji, musiała przejść tak zwany chrzest. Ten chrzest polegał na polewaniu głowy piwem. No, było tam kilka rytuałów, które należało się poddać, żeby zostać członkiem takiej loży.
1: I jak to się stało, że te organizacje, te loże przestały już funkcjonować?
0: No tutaj ponownie II wojna światowa przyniosła kres działaniom tych organizacji i wymiana ludności z roku 1945. Natomiast no, problem też polega na tym, że w zasadzie brakuje badań, które by wnikliwie przeanalizowały ich strukturę, tak? Często biorąc pod uwagę późniejszą narrację, późniejszą propagandę, ludzie wychodzili z założenia, że to były organizacje masońskie, to było tajemnicze, niedobre, działało to jakoś przeciwko społeczeństwu. Nic bardziej mylnego. Natomiast sama kultura tworzenia tego typu towarzystw także zniknęła wraz z tą tkanką mieszczańską, która tworzyła ówczesne Bielsko, Białą i okolice. Wobec czego no, to była taka główna przyczyna, jeżeli chodzi o zakończenie ich działalności. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia współczesnego świata na przykład ludzi młodych, to byśmy mogli zwrócić oczy w kierunku nie tylko Austrii czy Niemiec, które były nam tutaj bliskie, biorąc pod uwagę ówczesne położenie geopolityczne, natomiast na przykład chociażby Francji, tak? I tam byśmy zauważyli, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z filmów znamy bractwa, tak tutaj tak zwane korporacje studenckie funkcjonują, które nierzadko podtrzymują też swoje tradycje jeszcze XIX-wieczne.
2: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej. Niedługo wrócimy do mojego rozmówcy, by opowiedział nam coś jeszcze o bajkach z Bielska i nie chodzi tu o Bolka i Lolka. Na razie jednak zajrzymy do Pszczyny, gdzie szeroko pojęty sport ma się coraz lepiej.
3: Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
1: Teraz ładna pogoda ostatnimi czasy, chociaż dzisiaj akurat jak na złość, jak rozmawiamy, to trochę się zachmurzyło i już otwarty jest Ośrodek Sportów Wodnych w Łące. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie w tym roku, czy sporo ludzi pojawia się tam, żeby skorzystać z tych atrakcji rekreacji?
3: Zgodnie z tym, co pan powiedział, jeżeli tylko jest pogoda, to nasz ośrodek sportów zawsze jest pełny chętnych wypoczynku, aktywnego wypoczynku i nie tylko aktywnego. Od tygodnia działamy, pogoda na razie dopisuje, więc zainteresowanie jest duże nie tylko mieszkańców i wypoczywających, ale również mamy dużo młodzieży, która w ramach godzin czy po godzinach przychodzi, czy wypożyczyć sprzęt, czy po prostu poleniuchować.
1: Jaka jest oferta ośrodka?
3: Nasza oferta jest w miarę stała. Do czasu rozpoczęcia wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna od 11 do 19. Mamy kajaki, rowerki wodne, sapy. No i to są te rzeczy, które najbardziej budzą zainteresowanie. Oczywiście mamy też parę omek, jak ktoś chce pożeglować po Jeziorze Łąckim, też może.
1: Jeszcze dzisiaj kolejna edycja, czy kolejny dzień czwartków lekkoatletycznych akurat się odbywa w Pszczynie.
3: Tak, jako że finał czerwcowy się zbliża, więc współzawodnictwo naszych uczniów szkół podstawowych jest duże i dzisiaj jest kolejny czwartek, za tydzień następne zawody.
1: To jest cykliczna impreza, rozumiem, że co roku wraca do Pszczyny?
3: Tak, jest to cykliczna impreza. Ogólno

0: Polska, bo finał jest właśnie mniej więcej w połowie czerwca. No, cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, więc korzystamy z naszego stadionu miejskiego i staramy się wyjść naprzeciwko zapotrzebowaniu naszej młodzieży.
1: A tak patrząc trochę szerzej, to jeszcze chciałem zapytać, jak pan widzi tą aktywność mieszkańców Pszczyny? Czy popularny jest sport, coraz popularniejszy, czy może kiedyś to wyglądało trochę lepiej?
0: Patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że tak od czasów covidowych sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej rowerzystów na naszych ścieżkach rowerowych, mamy coraz więcej turystów w górach, mamy olbrzymie zainteresowanie bieganiem w Pszczynie. Między innymi właśnie mamy w najbliższym czasie bieg Karbu Asekury, na który też zapraszamy Państwa serdecznie. Więc moim zdaniem naprawdę jest to coraz bardziej popularne i mieszkańcy coraz bardziej mają ochotę się ruszać, prowadzić zdrowy styl życia.
2: Mówił Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. 1 maja rozpoczął się sezon w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, a wspomniane czwartki lekkoatletyczne odbywają się również w Bielsku Białej. A teraz wspomniany wcześniej temat bajek z Bielska Białej. Współcześnie takie hasło kojarzy nam się z dobranocką i przygodami Reksia czy Bolka i Lolka. Dzisiaj chodzi nam o opowieści dużo starsze. Temat przybliży Łukasz Giertler, bielski historyk.
3: Podania bajki i legendy z Bielska Białej i okolic to jest ciekawy temat, bowiem w zasadzie miasto, które ma ponad 700 lat historii, tak w kontekście Bielska Biała, oczywiście jest to 400 lat młodsza, należy sobie zadać pytanie, jakie tu są faktycznie takie lokalne podania bajki i legendy. No, biorąc pod uwagę miasta typu Kraków, Warszawa czy Poznań, to znamy historię przecież Smoka Wawelskiego, Bazyliszka czy Koziołków Poznańskich. Natomiast czy coś takiego w Bielsku w ogóle funkcjonowało? No, okazuje się, że jak najbardziej coś takiego było, natomiast kluczowym okazał się rok 1945, kiedy nastąpiła wymiana tej ludności. Tutaj nikt się też na tym specjalnie nie pochylał i gdzieś to po prostu poszło w zapomnienie. Oczywiście znamy Pirazy Drzwi, historię zbójnika Klimczoka, ale okazuje się, że są też pewne legendy stricte związane z miastem i dzisiejszymi jego dzielnicami, wówczas jeszcze osobnymi gminami. Jak się okazuje, udało mi się dotrzeć do tekstów XIX-wiecznych i starszych, spisanych w sumie razem w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie badań ówczesnych bielszczan. I to jest niewyobrażalnie duża ilość tekstów, które udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję, że zgodnie z planami na jesień tego roku zostanie to wydane drukiem, oczywiście w języku polskim, bo jest to niewątpliwie element naszej tożsamości tutaj lokalnej, który warto wyciągnąć na światło dzienne, zwłaszcza, że te historie bywają naprawdę ciekawe i nietuzinkowe w świetle całego kraju.
1: Ile takich historii się udało znaleźć?
3: Na dzień dzisiejszy mam około 600 tekstów zgromadzonych.
1: Okej, czyli jest faktycznie tego sporo.
3: Jest tego sporo. Co prawda niektóre są dość anegdotyczne i ograniczają się raptem do kilkunastu zdań, natomiast staram się to tak wszystko opracować, żeby miało ręce i nogi i było, że tak powiem, zjadliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od wieku, i mam nadzieję, że będzie to ciekawe także dla współczesnych bielszczan, którzy będą w stanie zakorzenić się jeszcze bardziej tutaj w regionie, widząc sympatyczny przekaz, jaki płynie z tych bajek.
1: Ale jakie są to historie, jakie bajki? Czy to są takie też fantastyczne treści, można jakoś przyrównać do innych legend z innych części Polski?
3: Jesteśmy tutaj w regionie pogranicza, wobec czego ten żywioł germański ze słowiańskim się tutaj stykały i faktycznie widać zarówno inspiracje z jednego, jak i z drugiego, tak? Wobec czego mamy tutaj podania, które się tyczą na przykład ogników, czy błędnych ogni inaczej w Starym Bielsku, mamy wodnika, który grasował po Lipniku, mamy pewien stołek prawdy z Hałcnowa i wiele podobnych, tak? No, nie chcę też zdradzać szczegółów, bo to oczywiście ludzie na pewno będą ciekawi i przeczytają sobie w wydanej książce. Natomiast sam fakt, że są to postacie w sumie nieobecne w dzisiejszej kulturze, już sprawia, że udało się dotrzeć do pewnego elementu, który wypełni białą plamę na mapie kulturalnej miasta.
2: Mówił Łukasz Giertler, historyk z Bielska Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Zamknij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Po reklamie.
4: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Przeniesiemy się dzisiaj o 1000 lat w przeszłość. Jest to możliwe dzięki działającej w Bielsku-Białej grupie najemnej Svantevit. To ekipa, która od ponad 20 lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. To jedna z największych tego typu drużyn w Polsce. Moimi dzisiejszymi gośćmi są członkowie, reprezentanci grupy, czyli Alicja oraz Sławomir Górny.
6: Nazywam się Sławomir Górny i reprezentuję drużynę Wojów, ale w sumie nie tylko Wojów, bo mamy też niewiasty i dzieci. Zajmujemy się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza i reprezentuję naszą drużynę, która nazywa się Bielska Drużyna Najemna Svantevit.
5: To może właśnie zacznijmy od tego, dlaczego drużyna najemna, bo zajmujecie się właśnie rekonstrukcją historyczną. Chodzi o to, że każdy, kto chce, może was wynająć, skorzystać z tych usług?
6: Właśnie nie wiem, skąd się wzięła taka nazwa, dlatego że ona gdzieś jakby zniknęła w pomroce dziejów. Bo drużyna nasza powstała już dawno temu, w 2002 roku. Była założona przez bardzo młodych ludzi i stąd się wzięła ta nazwa. I pewnie docelowo myślę, że ta najemna miała jakby na celu też to, co pan powiedział. Że może nas nająć do jakichś tam rzeczy, ale tak naprawdę my bardzo mocno skupiliśmy się już wiele lat temu na rekonstrukcji historycznej i dla nas priorytetem jest jakby odtwarzanie historii i uczestnictwo w festiwalu historycznych, a nie jakby robienie pokazów za wynagrodzenie. To robimy, oczywiście współpracujemy z różnymi miastami, gminami, najwięcej z naszym rodzinnym miastem bielskim, z którym tam organizujemy kilka eventów, więc stąd się ta nazwa w sumie wzięła początkowo.
7: Głównie chyba chodzi o najemne, jako najemnicy tacy średniowieczni, czyli wojowie ze Skandynawii byli właśnie na przykład na terenach polskich takimi najemnikami. Wydaje mi się, że to był taki główny powód.
6: Nie wiem niestety tego, bo ja dołączyłem do drużyny kilka lat po jej założeniu, był w 2005 roku, a drużyna, tak jak mówiłem, powstała w 2002 roku, więc kilka lat temu mieliśmy 20-lecie, także już całkiem spory jakby, no, okres czasu już działamy sobie, więc może tak jak mówi tutaj żona, wzięło się to z tego, że byli najemnikami wojowie w tamtych czasach i może tak być. A tak jak zacząłem już mówić, zajmujemy się rekonstrukcją historyczną i odtwarzamy okres, to jest tak naprawdę początek naszego państwa, czyli monarchii wczesnopiastowskiej. W takim wielkim skrócie to są czasy Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
5: Ale jakie są to eventy, wydarzenia, które organizujecie w ciągu roku właśnie tutaj w Bielsku, czy w okolicy naszego miasta?
6: Pomijając Bielsko może, to uczestniczymy w Brennej co roku na takim festiwalu kultur dawnych i to jest połączone ze Słowiańską Nocą Folk Metalową. To jest taki bardzo fajny event, który się cieszy dużą popularnością w Polsce, gdzie na scenie występują młode zespoły, które grają taki miks folku i metalu, a my pod sceną tworzymy dwudniową wioskę, w której pokazujemy życie w X-XI wieku i to jest taka wioska bardzo duża, bo tam jest około, myślę, 60-70 uczestników, wiele kramów, namiotów i tam pokazujemy sceny rodzajowe, jakieś bitki i tak dalej. Więc robimy w Brennej, natomiast w Bielsku od kilku lat robimy w Starym Bielsku we współpracy z Domem Kultury Starobielskim piknik średniowieczny. Bardzo fajna współpraca i robimy to co rok, już kilka lat, kilka edycji było, ze 3 albo 4. To jest w sumie dosyć często, to jest chyba w terminie Dni Bielska Białej, tak mi się wydaje. Więc to jest jakby regularna impreza, w której uczestniczymy i dodatkowo są takie jakby osobne inicjatywy, typu na przykład jest przemarsz Trzech Króli, są jakieś inicjatywy takie na przykład na zamku, coś tam się dzieje, albo jakieś takie lokalne, gdzie tam wyskakujemy w 2-3 osoby się pokazać. I też w okolicach działaliśmy mocno swego czasu z kozami i z kętami.
5: A jeżeli właśnie na przykład wracając do tego, co się dzieje w Brennej, kiedy powstaje tam ta wioska średniowieczna, kiedy przez kilka dni żyjecie tak jak w X wieku, jak bardzo jest to takie restrykcyjne, żeby faktycznie odtworzyć te realia? Czy to jest tylko tak bardziej, żeby pokazać trochę, czy ktoś tam faktycznie przez dwa dni żyje tak jak 1000 lat temu?
6: Powiem, że w Starym Bielsku robimy to samo. To też jest taka jakby wioska, więc to są jakby bliźniacze imprezy. Jesteśmy fanami historii i robimy rekonstrukcję historyczną, w związku z tym staramy się, żeby to było jak najbardziej bardziej prawdziwe w tym, co robimy. Więc jakby całe nasze wyposażenie, nasze stroje to są możliwe, wierne rekonstrukcje repliki znalezisk z czasów tego okresu, którym jakby się zajmujemy, odtwarzamy. Wiadomo, że tak, staramy się też tak żyć, bo przyjeżdżając i rozkładając obóz na przykład w piątek, czy tudzież w sobotę rano, no to my jakby się przebieramy. Wszystkie elementy obozu są jakby też takie historyczne. Mamy namioty, w których śpimy. Wiadomo, że są pewne gdzieś tam odejścia, bo na przykład mamy bieliznę. Część z nas ma współczesną bieliznę, ale na przykład cała stroje, już jakby reszta jest historyczna. Nie nosimy zegarków, nie nosimy współczesnej biżuterii. Cała broń, wszystkie kubki jakieś, cała w ogóle taka kuchenna oprawa, no to to wszystko jest jakby historyczne. Jeżeli jest to możliwe, to śpimy na sianie i na kocach, na skórach i tak robimy, więc staramy się tak żyć i powiem szczerze, że no ja to robię już od 2005 roku, więc 21 rok teraz mi się już zaczyna i cały czas mnie to bawi i jestem do tego no mocno przyzwyczajony też, nie? Więc robimy tak.
5: A wszystkie te rekwizyty, elementy wystroju, skąd się to bierze? Czy uczestnicy drużyny sami to wytwarzają, czy można gdzieś to nabyć u jakiegoś rzemieślnika? Jak to wygląda?
6: Mamy w drużynie utalentowane osoby, które wykonują pewne elementy. Najmniejszym, w cudzysłowie, najmniejszym problemem są ubrania, bo nasze panie, bo to one się tym zajmują, posiadają umiejętności, mają do tego zacięcie, mają do tego talent, mają do tego cierpliwość i to są w stanie zrobić. Więc jakby z ubraniami sobie raczej radzimy sami, po prostu zamawiamy sobie u naszych koleżanek, tudzież jak ktoś ma fajną żonę, tak jak ja, to mu też uszyje i zrobi. Jeszcze za to nie trzeba płacić, to jest super. Natomiast trudniejsze elementy takie, na przykład jak elementy uzbrojenia, no to już zamawiamy u rzemieślników w Polsce, ale też nie tylko, którzy się tym jakby fachowo zajmują. Do tego trzeba mieć już bardzo dużą wiedzę, choćby z metalurgii, trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Mamy oczywiście u nas w drużynie też osoby, które zajmują się kowalstwem i wytwarzają jakieś tam elementy uzbrojenia, ale nie jest to jakby skala masowa, więc zamawiamy tak naprawdę broń u zewnętrznych rzemieślników, którzy tak naprawdę z tego bardzo często żyją, to jest ich biznes. Oni są rzemieślnikami, oni to wytwarzają, na przykład też buty tak się zamawia. Buty to jest bardzo trudny temat, ponieważ to są też repliki, pełna skóra, to jest z reguły ręczna robota. Te buty muszą być i antypoślizgowe, i dobrze uszyte, żeby nie przemakały, więc to jest trudny temat. Dlatego no, są osoby, które się zajmują, my od nich to zamawiamy. Tak samo też biżuteria, nie? Mamy osobę, która robi tą biżuterię, ale wiadomo, że ona ma określone jakby tam warunki i moce przerobowe, więc też jakby tworzy pewien rodzaj biżuterii. Nie ma jakby, nie płaci się złotem ani skórami, tylko się płaci normalnymi pieniążkami.
7: Rzemieślnicy między sobą też się wymieniają czasami, czyli taki handel wymienny, jaki był na przykład w średniowieczu, też uprawia się. Natomiast jeszcze tylko chciałam dodać tutaj do tego, co mąż mówił, że o strojach to jest bardzo istotna część i bardzo też trudna, ale właśnie większość ludzi od twórstwa zajmuje się tym i stara się samemu wykonywać w najdrobniejszych szczegółach stroje. No i jest to też swoisty rodzaj sztuki, bo to jest oparcie się właśnie na tym, co wykopaliśmy gdzieś tam, gdzie archeolodzy znaleźli jakieś kopalisko i na tym właśnie opieramy swoją wiedzę, no i też jakieś swoje interpretacje.
5: Rozmawiam z Alicją i Sławomirem Górnymi. Są oni członkami grupy najemnej Svantevit, która od ponad 20 lat działa w Bielsku Białej. Drużyna zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza. W ciągu roku organizują oni różne wydarzenia w Bielsku Białej i okolicy. Bardzo ważna dla ekipy jest zgodność historyczna. W tym celu sięgają do różnych źródeł, m.in. do grobów, o czym usłyszymy w dalszej części rozmowy. Jak to jest, jeśli chodzi o tą wierność historii? Czy ktoś w drużynie pilnuje tego, żeby wszystko było wierne? Niektórzy czasami na przykład zbyt wolno do tego podchodzą. Okazuje się, że jednak lepiej zastosować trochę inne rozwiązania, żeby to było bardziej wierne historii. Ktoś się tym zajmuje?
7: Myślę, że tym zajmuje się każdy rekonstruktor, każdy odtwórca i to jest takie główne zadanie, do którego musi się przygotowywać każdy, kto chce w ogóle w tym ruchu uczestniczyć, bo po pierwsze zainteresowanie historią, a po drugie wierność właśnie odtwórcza, no jakby zobowiązuje do tego, tak? I oczywiście, że mamy jakiś taki troszeczkę rygor w każdej drużynie tak naprawdę chyba w Polsce, w jednych mniej, w jednych bardziej. Myślę, że każdy stara się bardzo wiernie odwzorowywać to, co działo się te 10, ponad 10 wieków temu, no bo w tym cały fan przecież i tak naprawdę o to tu w tym chodzi, bo jeżeli chcielibyśmy robić coś innego, to nie wiem, bylibyśmy larpowcami, chociaż co niektórzy też lubią się w to bawić, ale nie ma to związku. Tu nie ma, tutaj jest bardzo rygorystyczne przestrzeganie tego, żeby to miało pokazywać historię.
6: Więc tak, staramy się robić to jak najlepiej, jest to możliwe. Wiadomo, że są też, bo są jakby różne twarze tej rekonstrukcji. Są ekstremiści, którzy rekonstruują wykopany szkielet, grób. I on mówi, że on rekonstruuje grób, jakiś tam numer skądś tam. I są też tacy ludzie. Mamy też takie osoby u nas w drużynie. Natomiast są też ludzie, którzy mają jakby luźniejsze podejście, bo trzeba pamiętać o tym, że do naszej drużyny trafiają pasjonaci, ale oni trafiają z różnych powodów, bo część się na przykład interesuje rzemiosłem, część chce tylko walczyć. Część jakby się interesuje kulturą materialną i duchową, wierzeniami takimi jeszcze przedchrześcijańskimi. Więc to są ludzie, którzy z różnych powodów trafiają i muszą wpaść do tego naszego garka, naszej drużyny i jakby się no tak dopasować do tego wszystkiego, więc musimy ten poziom mieć taki no wyrównany, nie?
5: Jak odtwarza się grób?
6: No to jest ciekawe. Tutaj akurat mamy kilka osób w drużynie, które są bardzo mocno jakby zajawione takimi rzeczami i to uważam, że to jest w ogóle super temat. I tutaj moja może małżonka coś powie na temat kobiecych wariacji, bo ona ma też jakiś tam projekt, natomiast powiem, że jest to temat o tyle trudny, że trzeba pamiętać o tym, że w momencie jak nasze państwo przyjmowało religię chrześcijańską, to na naszych terenach dominował jakby kult chowania zmarłych i ich palenia, czyli ciało palenie tak zwane, więc tak naprawdę niewiele zostawało, bo to były tak naprawdę garki z prochami i bardzo mało o tym wiemy. Natomiast później się zmieniała religia i chrześcijaństwo jakby zabraniało palenia zwłok, no to tych grobów jakby się zostało więcej, wiadomo, ale już na przykład już wiadomo, że ta pula jest o wiele mniejsza tych grobów. I na przykład archeolodzy znajdują jakieś cmentarzysko, rozkopują go i znajdują na przykład szkielet i znajdują elementy na przykład kobiecy, powiedzmy, że to jest kobiecy na przykład grób, ale to może żona o tym powie, bo to będzie jakby jej fajny temat.
7: Chciałam właśnie powiedzieć, dodać tylko, że cały ruch rekonstrukcyjny, akurat wczesnośredniowieczny, dotyczy wielu kultur, wielu ludów, które wtedy żyły na terenach Europy i nie tylko, też Azji, więc jakby ten przestrzał jest bardzo duży i tak naprawdę w skład naszej drużyny wchodzą tacy, którzy rekonstruują na przykład wikingów, co jest bardzo nośnym tematem, zresztą już od kilku ładnych lat i tam akurat nie ma problemu. Aż takich problemów ze strojami. Tam gleba na ich terenach była o wiele przyjaźniejsza zachowaniu się właśnie fragmentów tkanin na przykład, czy całych strojów. No i to jest chyba ta najlepsza część zabawy, akurat dla kobiet, bo możemy się właśnie ubierać tak jak 1000 lat temu nasze poprzedniczki i z tego możemy czerpać, tak? Im więcej tych znalezisk, tym większa nasza wiedza na ten temat. No ale co do tych grobów właśnie konkretnych, to jest to taka zabawna sprawa. Właśnie mamy koleżanki i kolegów w drużynie, którzy wybierają sobie konkretne groby, które po prostu były bogate w swoim wyposażeniu. Ta ilość artefaktów, które się zachowały, jest na tyle duża, że można zrekonstruować całą sylwetkę takiej osoby, czy to kobiety, czy mężczyzny, i ubrać się, czy ozdobić w biżuterię tak dokładnie, jak to było 1000 lat temu. I dlatego już to jest taki żarcik, który nasza koleżanka właśnie już kiedyś wymyśliła, że ubiera się, bo ma już swoje dwa groby. Więc może z nich skorzystać i ubrać się dokładnie w to, co znaleziono w nich. Także no jest to u nas trudniejsze na terenach słowiańskich, bo ten element organiczny no, miał trudności z zachowaniem się, w związku z czym została biżuteria głównie albo wyposażenie jakieś militarne.
5: Rozmawiałem z Alicją i Sławomirem Górnymi z grupy najemnej Swantewit z Bielska-Białej. To jedna z największych ekip w Polsce, która zajmuje się rekonstrukcją historii X i XI wieku. Każdy, kto pasjonuje się taką historią, może dołączyć do drużyny. Wszystkie informacje będą dostępne na mediach społecznościowych. Co roku drużyna organizuje kilka eventów w naszym mieście i jego okolicy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Z tej strony Jonasz Cecerski. Poznajmy lepiej historię naszego miasta. Dlaczego w Bielsku-Białej nie ma już tramwajów? I dlaczego to 3 maja Zamkowa i Partyzantów są głównymi ulicami miasta? A także co stało się z tak zwanym wysokim trotuarem przy ulicy Zamkowej? Na wszystkie te pytania możemy znaleźć odpowiedź, poznając historię Antoniego Kobieli, czyli prezydenta miasta, który swoją kadencję sprawował w latach 70. Został ochrzczony przez mieszkańców nieprzychylnym pseudonimem Antka Burzyciela. O tej historii rozmawiam dzisiaj z dziennikarzem i historykiem Jackiem Kachlem.
8: Dzisiaj, kiedy jedziemy ulicą 3 maja, później Zamkową, jest to normalne, że to jest taka główna ulica w mieście. Przejeżdżamy między pocztą a zamkiem, ale okazuje się, że czegoś tam pod tym zamkiem brakuje dzisiaj. Co to było i jak to się stało, że miasto to straciło?
9: Oczywiście, że brakuje. Brakuje nam tak zwanego wysokiego trotuaru, czyli pięknych zabudowań, które powstały pod koniec XIX wieku, z którym kojarzą się wszystkim wcześniej urodzonym mieszkańcom tego miasta, ze sklepami, z kawiarniami, z apteką, do której właśnie uczęszczali. A było to takie, patrząc z punktu widzenia choćby widokówek, miejsce, które bardzo często było wykorzystywane właśnie jako element takiej informacji o tym, jakie to miasto jest piękne. I patrząc na te widokówki zarówno z końca XIX wieku, czy też XX wieku, to widać, że to miejsce jest bardzo często fotografowane i nieprzypadkowo. Proszę pamiętać, że na tym wysokim trotuarze były zielone dachy. To, o czym my teraz mówimy i próbujemy powracać do tego momentu, że na dachu jakiegoś budynku mamy jakieś zielone instalacje, to wtedy tam już wszystko było. W związku z tym to nie jest tylko kwestia sentymentu, ale to jest kwestia takiego oglądu całego miasta. Ale nie to tak na dobrą sprawę jest ważne i zaważyło ostatecznie na tym, że to miejsce zostało zlikwidowane. Musimy wiedzieć, że to w ogóle początek lat 70., bo musimy wrócić się do tego czasu, czyli początek lat 70. XX wieku, to jest czas zmian w naszym kraju na zasadzie tego, że odchodzi ekipa Gumunki, a pojawia się ekipa Edwarda Gierka. Ekipa Edwarda Gierka uważa się za nowoczesną, uważa się za taką, która przeniesie Polskę w nową, lepszą przyszłość. Oczywiście my już jako historycy, nie tylko historycy, wiemy doskonale, jak to się skończyło. Natomiast w tamtym okresie, właśnie na ten początek lat 70., to jest właśnie ten czas, kiedy Polska zbiera bardzo dużo różnego rodzaju kredytów, wszystko się zmienia, no i między innymi zapadają takie różne dziwne decyzje. Początkiem lat 70. nowe władze centralne uznały, że istnienie na przykład tramwajów jest uzasadnione tylko i wyłącznie w miastach, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym zapadła decyzja, i to w Warszawie, odnośnie tego, że należy zlikwidować tramwaje w Bielsku. To oczywiście działo się na raty, było bardzo źle odebrane przez mieszkańców Bielska-Białej, no ale jednak to się stało, bo w tamtych czasach nikt nie robił żadnych konsultacji społecznych, już nie mówiąc o tym, że ludzie po tych czasach wcześniejszych wiedzieli, że wszelkie protesty po prostu nie mają najmniejszego sensu. No i moi państwo, ostatecznie przychodzą już te lata pełnego Gierka, kiedy tutaj władze Bielska-Białej dochodzą do wniosku, że muszą to miasto zmienić, unowocześnić. Więc ta zmiana polegała między innymi na tym, że należałoby tą zabudowę w centrum miasta zlikwidować i na to miejsce stworzyć drapacze chmur. A jeżeli nie drapacze chmur, to przynajmniej jakieś bloki, żeby to miasto nie wyglądało jak jakiś średniowieczny relikt, tylko właśnie nowoczesne z wielkiej płyty. I to było takie działanie ideologiczne, ale trzeba jeszcze pamiętać o jednej sprawie, a mianowicie rok 68 to jest rok, kiedy nasze wojsko jedzie z braterską, cudzysłów, otwórz i zamknij, pomocą do Czechosłowacji, aby pomóc naszym braciom, by nie odchodzili od socjalizmu. No i wtedy wojska pancerne przechodzą również przez Bielsko i okazuje się, że mają one wielki problem z przejściem przez miasto i dlatego po tych zajściu władze w Bielsku Białej dostały taki tajny rozkaz informujący o tym, że należy udrożnić miasto pod kątem takim, że w razie zagrożenia wojsko ma problemy z przemieszczaniem się po tym mieście. No i teraz dochodzimy do najważniejszych spraw. A mianowicie wtedy władze zastanawiały się, co zrobić i taki moment przyszedł 1973. Przypomnę, że w 1900 roku Max Fabiani, architekt wiedeński, przygotował mapę urbanistyczną miasta. Między innymi przygotował dwie obwodnice miasta. Jedną, która szła dzisiejszą ulicą Piastowską i potem z Hulanki taką drogą, jak idzie ta obwodnica zachodnia, i obwodnica północno-wschodnią on rozpisał właśnie w 1900 roku. I teraz nowe władze, zamiast spróbować na przykład pójść jednym czy drugim torem, który był już przygotowany, postanowiły zrobić coś, co wszyscy urbaniści uważają za największy skandal, a mianowicie postanowiły wpuścić ruch centralny prosto w środek miasta. I to, ta idea fix, tak na dobrą sprawę, zaczęła być realizowana już w 1973 roku. Na mniej więcej na ulicy Bystrzańskiej doszło do pierwszych wyburzeń, takich próbnych. Natomiast samo wyburzenie, to, które nas najbardziej interesuje, czyli właśnie ulicy Zamkowej, to jest już 1974 rok. I tu mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że tak na dobrą sprawę od stycznia pojawiają się w protokołach informacje o zamierzonych zmianach w urbanistyce miasta. Ale co się okazuje? Że za każdym razem, kiedy są podejmowane te decyzje, to jest na przykład taka informacja, że prezydent miasta podjął decyzję odnośnie zmian urbanistycznych w centrum miasta na rok 74. I uwaga, nie ma załącznika, nie ma żadnej informacji odnośnie tego. Mało tego, pojawia się nam taka najważniejsza decyzja mówiąca o wyburzeniach na ulicy Zamkowej. To oczywiście chodzi o decyzję z 20 lutego 1974 roku, na którą potem wszyscy się powołują. Co ciekawe, i to pewnie będzie dla tych miłośników spiskowej teorii dziejów, ta decyzja nie ma numeru, ta decyzja nie ma daty takiej urzędowej, nie ma pieczątek, nie ma podpisu prezydenta. Czyli inaczej mówiąc, nie została nigdy podjęta z punktu widzenia formalnego, a my wszyscy odwołujemy się właśnie do tej decyzji. Niemniej jednak w ślad za tymi decyzjami poszły czyny i przez cały 74 rok następują wielkie wyburzenia właśnie w rejonie ulicy głównie Zamkowej i Partyzantów. Odbywa się to w sposób minerski, czyli tak na dobrą sprawę przypomina się nam II wojna światowa. Są minerzy, którzy wysadzają poszczególne kamienice, są one zabezpieczane przez strażaków, przez wojsko, ale co zrobiła nowa władza? Nowa władza zaprosiła mieszkańców na przykład na wysadzanie wysokiego trotuaru i mamy piękne zdjęcia pokazujące, piękne oczywiście w cudzysłowie, zdjęcia pokazujące, jak to właśnie mieszkańcy są zebrani, a mury zamkowe pękają i są rozrywane przez laski dynamitu.
3: Historia, którą warto poznać.
5: Bielski historyk Jacek Kachel opowiada o tym, jak Bielsko-Biała utraciło swoje tramwaje. Dzisiaj w mieście możemy zobaczyć kilka pamiątek po tych pojazdach. Jeden wagon stoi wyeksponowany przy ulicy Partyzantów, choć ten konkretny nie jeździł po bielskich ulicach. Kilka autentycznych wagonów z lokalnego taboru można zobaczyć w Muzeum Motoryzacji czy na terenie zajezdni MZK. A przy placu Żwirki i Wigury podziwiać można mural upamiętniający bielskie tramwaje autorstwa Jacka Grabowskiego i Piotra Wisły. Tymczasem wracamy do historii o Antku Burzycielu, czyli dawnym prezydencie miasta, za którego kadencji zlikwidowano tramwaje i wyburzono wiele cennych budynków.
9: Te działania, zresztą jak gdybyśmy czytali na dokumenty, były prowadzone bardzo niestarannie i chaotycznie, co widać w dokumentach właśnie już Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. To nie trzeba było słuchać głosu Ameryki czy Wolnej Europy, ale w oficjalnych dokumentach widać, że to wszystko nie było dobrze przygotowane, ani też nie było dobrze przeprowadzone, bo w oficjalnych dokumentach jest to potwierdzone. Tego czasu, o ile na przykład te wyburzenia w rejonie właśnie zamku, ten wysoki teras, jest powszechnie raczej znane, to wyburzenia na terenie Białej właściwie zostaje wyparte z pamięci. A chodzi o ten teren blisko ratusza, tu gdzie my tu dzisiaj jesteśmy. Tam właśnie w latach 70. doszło do takich potężnych wyburzeń. Jeszcze wcześniej, w 68 roku, zostało wyburzone kino Wanda, a później zabudowy kamieniczek w okolicy ratusza. Nie wszyscy będą pamiętać, że istniała tutaj taka ulica Świętego Jana, która właściwie zniknęła. Był tutaj stary szpital. To wszystko zostało rozebrane i nie mamy o tym dzisiaj już właściwie w tej pamięci. Na szczęście dla nas tak się złożyło, że Zbigniew Siemaszko, taki utalentowany fotografik właśnie czasów PRL, latał na zlecenie władz państwowych nad różnymi miastami i robił takie dokumentacje zdjęciowe miasta. Na nasze szczęście właśnie w 68 roku pierwszy raz pojawił się nad Bielskiem i Białą. Zrobił właśnie zdjęcia i tu w związku z tym mamy uchwycony ten moment, kiedy jest burzone kino Wanda, ale z drugiej strony mamy ten cały fragment miasta, który został wyburzony w Bielsku. I mamy również oczywiście pełną Białą przed wyburzeniami, jak ona wyglądała. Tak się złożyło, że w 1976 roku zrobił rekonesans raz jeszcze. Przeleciał dokładnie po tych samych miejscach i ujął je, jak one wyglądają. W związku z tym mamy fantastyczny w tej chwili materiał porównawczy, żeby zobaczyć, jak to miasto wyglądało przed ingerencją Antka Burzyciela i jak wyglądało po tymże właśnie. Proszę pamiętać, jakie mamy skutki tego. Skutkiem pierwszym, który był, to jest likwidacja tramwajów. Drugi skutek, który jest, to jest prowadzenie na wiele dziesiątków lat transportu tranzytowego do środka miasta. Trzecia rzecz. Zostało wyburzonych mnóstwo, kilkadziesiąt kamienic, czyli straciliśmy ileś tam substancji miejskiej, a wiemy, jak mieszkania były i są cenne. W związku z tym te wyburzenia to nie jest kwestia tylko sentymentu, to nie jest kwestia historii tego, że ktoś tam wspomina sobie dawne lata, swoje młodzieńcze lata i dlatego ma taki sentyment, ale jest to bardzo duża ingerencja pokazująca, jak nie należy unowocześniać miasta, jak nie należy tworzyć jego urbanistycznego charakteru.
8: Była mowa o tym, że te wyburzenia były robione w sposób taki chaotyczny. Czy cokolwiek z tych budynków, które na przykład były w planach do wyburzenia, jednak zostały zachowane? Widać gdzieś takie pozostałości?
9: Praktycznie nie, dlatego że te gruzy zostały wywiezione. Jedyną informacją, jakie mamy takie informacje, to jest na przykład to, że w planach na przykład było to, że ma być coś wykorzystane, lepiej zrobione, a potem ze względu na oszczędnościowe z tego zrezygnowano. Jedyna rzecz taka, która może być ewentualnie ciekawostką dla ludzi, to są dwie rzeczy. Jedna to jest związana ze skarpą w rejonie ulicy Partyzantów. W tej skarpie znajduje się wielki schron. Tam były kamienice, które zostały wyburzone. Tamten schron został wtedy dobudowany właśnie w latach 70., a cała skarpa została obsadzona drzewami i krzewami, żeby to przykryć. I druga informacja też z tym związana, to proszę pamiętać o ważnych wydarzeniach, takich jak było zawsze pochód pierwszomajowy. Oto, moi Państwo, do 74 roku ta trybuna honorowa była przed hotelem Prezydent i szliśmy do dworca, a od 75 roku trybuna honorowa znajduje się właśnie na ulicy Partyzantów przy tej skarpie i idziemy od dworca w stronę Białej.
8: Pojawiają się od czasu do czasu takie głosy, żeby przywrócić te tramwaje, żeby ten ruch samochodowy z 3 maja czy z Zamkowej gdzieś usunąć. Czy jest faktycznie na to realna szansa, czy ten proces już jest nie do odwrócenia?
9: Czy jest realna szansa, to nie jest pytanie do mnie. Natomiast trzeba mieć jedną świadomość tego wszystkiego. Mianowicie, że transport tramwajowy to jest jeden z najlepszych transportów ekologicznych, który można zastosować w mieście. Niemniej on za każdym razem, jeżeli chodzi o ten etap inwestycyjny, wymaga bardzo wielu środków, dlatego że trzeba byłoby przywrócić szyny, całe to uzbrojenie, a nie tylko kupić wagony, które mogłyby jeździć. I to jest bardzo duży koszt. Czy to ma sens i czy byłaby taka opcja? To jest pytanie, że trzeba byłoby to sobie policzyć. Natomiast biorąc pod uwagę, że zwalniamy ruch, który jest w centrum miasta, idziemy w tą stronę, to jest inna historia, którą można wykorzystać, dlatego że na terenie miasta mamy bardzo dobrze rozbudowane linie kolejowe. Na tych liniach kolejowych można tak zwane szynobusy uruchomić, które kursowałyby na terenie miasta właśnie dosyć dużej częstotliwości, w związku z tym mogłyby być one taką namiastką tramwajów.
5: O erze tak zwanego Antka Burzyciela mówił historyk i dziennikarz Jacek Kachel. W latach 70. wyburzono wiele cennych architektonicznie obiektów oraz zlikwidowano tramwaje, by udrożnić przejazd przez centrum miasta.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Z tej strony Jonasz Cycerski, witam serdecznie, zapraszam na magazyn. Jest spora szansa, że w tym momencie słuchacie mojego głosu jadąc samochodem i jako kierowcy macie różne doświadczenia z motocyklistami. Jeżdżąc po Bielsku-Białej, tych motocyklistów z roku na rok widzimy coraz więcej. Swój udział w tym ma Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści, którzy nie tylko organizują wydarzenia dla motocyklistów, ale też chcą edukować kierowców motocykli oraz tworzyć kulturę motocyklową w Bielsku-Białej. Nie tylko bielszczanie są zainteresowani stowarzyszeniem, bo na wydarzenia przyjeżdżają osoby z innych części województwa i kraju. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, Stowarzyszeniem Bielscy Motocykliści.
7: Angelika Jachym, prezes zarządu Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści.
10: Damian Jaworski, wiceprezes.
5: Powiedzcie, czym zajmujecie się jako stowarzyszenie?
7: Generalnie punktów statutowych mamy wiele. Najważniejsze z nich to są tak naprawdę trzy. Pierwszy z nich jest oczywiście edukacja. Jest to edukacja, która polega zarówno na edukowaniu w ramach takich ogólnych przepisów ruchu drogowego, ale nie tylko, ponieważ edukujemy z pierwszej pomocy i tak naprawdę każde nasze wydarzenie, które jest albo jednodniowe, albo dłuższe, w ramach niego mamy właśnie takie pokazy pierwszej pomocy, które się pojawiają po to, żeby ludzie wiedzieli, w jaki sposób zareagować w sytuacjach różnych, które się dzieją na drogach. I to nie tylko motocykliści, ale także osoby, które uczestniczą w naszych wydarzeniach, również dzieciaki. Czyli to jest taki pierwszy punkt, właśnie edukacja. Drugim punktem jest działalność charytatywna. W ramach działalności charytatywnej takim głównym naszym trzonem jest promocja i sprzedaż kalendarzy. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczany jest na pomoc dzieciom, które takiej pomocy co roku tak naprawdę potrzebują. Na przestrzeni lat to są już dziesiątki tysięcy złotych pozyskane dzięki tym naszym inicjatywom. Najczęściej współpracujemy wtedy albo ze sklepami motoryzacyjnymi powiązanymi ze sprzedażą ubrań, czy to gadżetów motocyklowych, ale nie tylko. Punkt trzeci to jest promowanie motocyklizmu w Bielsku i okolicach, choć tak naprawdę już z roku na rok, ale o tym pewnie jeszcze powiemy, ale z roku na rok jest tych motocyklistów coraz więcej i to nie są tylko motocykliści właśnie czy z Bielska, czy z powiatu bielskiego, ale przyjeżdżają do nas również motocykliści z Katowic i z tak naprawdę północnej części województwa śląskiego i z opolskiego i z Małopolski, z Podkarpacia, wobec czego ta nasza siła troszkę się rozrastamy, tak krótko mówiąc, wobec czego promujemy tą kulturę motocyklizmu, staramy się dotrzeć do jak największej ilości motocyklistów po to, żeby dzielić się pasją, żeby zarażać się pasją, żeby pokazywać, jak fajne to jest. No i właściwie tyle.
5: Ale ci motocykliści, którzy przyjeżdżają tutaj z innych miast, innych województw, przyjeżdżają w ramach jakichś wydarzeń, zjazdów, jak to wygląda?
10: Najczęściej przyjeżdżają do nas motocykliści generalnie na jakieś eventy, które organizujemy. W większości to są bliscy motocykliści, bo mamy takie cykliczne, mieliśmy do tej pory takie cykliczne spotkania piątkowe, takie zwane motopiątki, gdzie organizujemy dla motocyklistów, ludzi chętnych się wyrwać po pracy na krótką przejażdżkę, takie wydarzenie. Ale zdarzają się też właśnie większe wydarzenia, takie jak od 2 lat robiliśmy tak zwany motopałac. Organizowaliśmy go w Bulowicach, w Pałacu Laryszów, gdzie to było nasze największe wydarzenie do tej pory, 2-dniowe dla ludzi z pasją do motocykli, którzy przyjechali się pobawić, poznać nas, spędzić miło czas, wziąć udział w konkursach niektórych, zdobywając wspaniałe nagrody.
8: Jest taki jakiś kalendarz tych imprez, czy z roku na rok wygląda to trochę inaczej?
10: Generalnie z roku na rok to wygląda troszkę inaczej. Nie mamy gdzieś tutaj kalendarza i stałych dat przypisanych. Ciężko nam też jest jakby planować ze względu na zmienność pogody. Jest to bardzo trudne. Na tą chwilę udawało się gdzieś uniknąć tych złych warunków atmosferycznych i trafiać w takie okienko pogodowe, gdzie mieliśmy naprawdę świetną frekwencję. Właśnie troszkę zmieniamy jakby podejście tutaj do organizacji wydarzeń. Bardziej chcemy się skupić na zintegrowaniu i rozwoju wewnętrznie stowarzyszenia, żeby tych ludzi zintegrować, żeby cieszyło ich to udział w takiej grupie.
8: W takim razie, jak długo już działacie w Bielsku-Białej?
11: W Bielsku-Białej od wielu lat. Tak naprawdę oficjalnie stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w 2016 roku. Wtedy też staliśmy się takim tworem już formalnym. Od tego czasu tak naprawdę przeszliśmy kilka modyfikacji, ale kierunek jest jeden. Początki stowarzyszenia, albo w ogóle początki takich wydarzeń było skromne. Najczęściej mogliśmy to zauważyć poprzez frekwencję, bo podczas, nie wiem, czwartkowych, jednodniowych wydarzeń to było na początku w okolicach 10 osób. Teraz tak naprawdę organizując wydarzenie przyjeżdża 80 osób. Przy okazji organizacji rozpoczęć czy zakończeń sezonu, no kiedyś to było kilka osób, później kilkadziesiąt. Na tą chwilę to są setki motocyklistów, którzy się zjeżdżają, wobec czego no, faktycznie ta nasza społeczność dociera do coraz większego grona odbiorców, co nas bardzo cieszy i ludzie wracają, co widzimy, a mało tego, jeszcze zapisują się do naszego stowarzyszenia po to, żeby wspierać jeszcze dodatkowe inicjatywy, które organizujemy.
10: W ramach takiej tutaj jeszcze współpracy gdzieś staramy się nawiązywać kontakty z lokalnymi firmami, sklepami, żeby właśnie uzyskać raz, że jakiś tam sponsoring. Także mamy tutaj też taką lokalny sklep, z którym od dłuższego czasu już współpracujemy na zasadzie wzajemnego wsparcia, gdzie oni nas wspierają sponsorowaniem i jakimiś różnego rodzaju nagrodami do konkursów. My znowu ich tam staramy się rozreklamować też troszeczkę tutaj w Bielsku. Również prowadzą nasz jakby stoisko lokalne, gdzie można nabyć wszystkie nasze gadżety, bluzy, koszulki, naklejki, tego typu rzeczy.
11: Kiedyś tak naprawdę byliśmy tylko grupą, później wiadomo stowarzyszeniem i rzeczywiście wiele lat temu padł pomysł, żeby również pojawiły się markowane rzeczy, wobec czego jak teraz zobaczycie na mieście motocyklistę w bluzie z logo Bielscy, to znaczy, że to my, że to reprezentant naszego środowiska, ale to nie są tylko bluzy, no bo i koszulki, i breloki, i masa innych gadżetów, wobec czego całe kolekcje, tak można to nazwać. No i na początku można to było kupić tylko i wyłącznie w takim, no, handlu między nami, tak by to można było nazwać, a teraz rzeczywiście nasze produkty pojawiają się i w sklepie internetowym, ale przede wszystkim są dostępne w sklepie stacjonarnym, tak jak tutaj już zostało powiedziane. Co roku organizujemy to, o czym tutaj już też Damian powiedział. Coraz to nowe wydarzenia, ale też tych wydarzeń w naszej historii było wiele, bo były to też takie dwudniowe wydarzenia właśnie zwane Motopałacem, tak naprawdę największe dwudniowe wydarzenia w tej części Polski. Oprócz tego organizowaliśmy Motopiątki, czyli takie krótkie, kilkugodzinne wydarzenia po to właśnie, żeby zintegrować społeczność. Motokawy, kawy dla kobiet, ponieważ no, ta społeczność kobieca, motocyklowa, można powiedzieć, że przez wiele lat była mniejszością. Całe szczęście, i mówię to jako kobieta, teraz zaczyna się to zmieniać i te proporcje kobiet w stosunku do mężczyzn no, zaczynają zdecydowanie wzrastać, wobec czego z tego się bardzo cieszę, że tych kobiet na motocyklach jest coraz więcej. Oprócz tego oczywiście rozpoczęcia i zakończenia sezonów. To jest coś, co robiliśmy i coś, co kontynuujemy na tą chwilę.
8: Mówi do was Jonasz Cecerski, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Angelika Jachym i Damian Jaworski ze Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizowaniem różnych wydarzeń dla społeczności motocyklowej oraz edukacją kierowców motocykli na temat bezpiecznej jazdy. Działają także charytatywnie. Tym wszystkim starają się w Bielsku-Białej tworzyć kulturę motocyklową. Jak dzisiaj wygląda ta społeczność, ta kultura motocyklowa w Bielsku-Białej? Coś się zmieniło od pierwszych lat waszego działania?
11: Tak, przez lata zmieniło się wiele, ponieważ nam zależy na tym bardzo mocno, żeby edukować motocyklistów, wobec czego mamy takie wrażenie, że taka świadomość tego, po pierwsze, że jesteśmy faktycznie uczestnikami ruchu drogowego, którzy są nie tak bardzo zabezpieczeni jak kierowcy samochodów, ponieważ no mimo wszystko chroni nas tylko i wyłącznie ewentualnie kawałek jakiegoś materiału, kask w porównaniu z kierowcami samochodów, którzy no jednak mamy tutaj kawałek metalu, karoserię, często i poduszki powietrzne, wobec czego dbamy o świadomość motocyklistów w tym zakresie. Zależy nam oczywiście też na tym, żeby każdy wyjazd na motocykl był wyjazdem, kiedy jesteśmy w pełni ubrani w ochraniacze. Zwracamy uwagę też bardzo mocno właśnie podczas naszych wydarzeń na to, że musimy zachować szczególną ostrożność jako kierowcy motocykli, tak naprawdę jeszcze większą, często by się wydawało, niż kierowcy samochodów, ponieważ no, musimy zwracać uwagę na to, jaka jest nawierzchnia, w którym miejscu jest dziura, zdecydowanie łatwiej w nią wpaść, ponosząc gorsze konsekwencje niż jadąc samochodem. Musimy zwracać uwagę na to, czy nie ma kamieni na drodze, w jaki sposób pochylić się w zakręcie. To są takie niuanse, na które kierowcy samochodów, mówią oczywiście warunki atmosferyczne, bo ten deszcz czy właśnie śliska nawierzchnia są bardziej kłopotliwe dla kierowców motocykli niż samochodów. Więc to jest coś też, na co musimy zwracać uwagę. Więc staramy się też w tych naszych rozmowach z motocyklistami edukować ich mocno w tym zakresie. Oprócz tego zwracamy uwagę szczególnie na prędkość. No bo wiemy, że wiele lat temu, teraz jak mamy możliwość jeździć wszyscy właśnie organizować wydarzenia, to są to takie wydarzenia, gdzie często jeździmy grupami, więc pokazujemy, w jaki sposób zachowywać się jadąc z innymi motocyklistami. Pokazujemy, w jaki sposób dostosowywać prędkość do warunków, które panują na drodze. No i pokazuje nam też to bardzo dobrze frekwencja podczas takich wydarzeń, bo po kilku latach na początku właściwie takie wydarzenia cykliczne, małe, kilkugodzinne, podczas takich wydarzeń pojawiało się, nie wiem, 5-10 motocyklistów i bardzo wielu z nich nie przychodziło kolejny raz, bo widziało, że to na przykład nie spełnia ich oczekiwań. To znaczy, że na przykład pojawiali się motocykliści na ścigaczach, którzy mieli różne wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób warto poruszać się po drogach. Później pojawiali się, nie wiem, czoperowcy. Nie do końca dobrze się czuli w towarzystwie osób, które właśnie jeżdżą na ścigaczach. A to wydaje się nam nie ten kierunek do końca, ponieważ tak naprawdę pasja jest jedna. Więc złączyć tych ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą na całkiem innych motocyklach, wyglądają zupełnie inaczej, czy to właśnie motocykl sportowy, czy jakiś właśnie chopper, czy to będzie skuter. Złączyć ich to jest chyba taki największy sukces, że ludzie mają wspólny temat, mogą wspólnie porozmawiać, no i podzielić się tą swoją pasją.
8: Chopper, co to znaczy?
10: Chopper to jest nazwa przebudowanego motocykla niesportowego. Mało jest chopperów na polskich drogach, takich właściwych, bardziej to są cruisery lub takie nakedy. Sporo jest teraz motocykli sportowych i turystycznych, gdzie tych turystycznych jest coraz większa ilość i to się widzi na każdym takim spotkaniu, wyjeździe.
8: Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do edukacji. Na co najbardziej zwracacie uwagę i też do kogo ta edukacja ma trafiać? Czy tylko do kierowców motocykli, czy też do kierowców samochodów?
10: Przede wszystkim edukacja ma trafiać do kierowców motocykli, żeby wiedzieli, jak się bezpiecznie zachowywać na drodze, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Generalnie edukacja taka drogowa powinna trafiać do wszystkich. W naszym przypadku staramy się przy każdym jakimś organizowaniu wyjazdu czy spotkania, staramy się przekazywać taką wiedzę, jak się zachować na drodze, żeby cała jazda była zgodna z przepisami, żeby nie blokować skrzyżowań, rond, żeby ta jazda była płynna, tak zwana w dużej grupie jazda na zakładkę, bo wtedy mamy dużo miejsca, widzimy, co się dzieje przed nami, wiemy, jak się zachować. Staram się też jadąc pokazywać, używać znaków, gdzie jest jakaś dziura, jakiś piasek na drodze rozsypany, czy na przykład nawet skręcić w jedną czy w drugą stronę, albo podziękować kierowcy, który nam udzielił pierwszeństwa przejazdu.
8: I do jakich grup trafiacie z tą edukacją? To są raczej młodzi ludzie, starsi?
10: Myślę, że to jest każda grupa. Mamy sporo takich tutaj osób starszych, którzy jeżdżą od lat na motocyklach. Są też osoby młode. Nawet stworzyliśmy taką sekcję dla 125, gdzie też organizowaliśmy takie cykliczne, powiedzmy, wydarzenia, żeby tym młodym ludziom pokazać, jak się zachowywać, jak jeździć w grupie, bo wiadomo, w pojedynkę to jest łatwo, w grupie jest inaczej całkowicie. Tak samo zwracamy takie uwagę na to bezpieczeństwo, nawet na takich wyjazdach robimy taką króciutką odprawę, żeby przypomnieć, jak ten przejazd ma wyglądać, żeby był bezpieczny, że się trzymamy. Staramy się też przeprowadzić tych ludzi jako stowarzyszenie, gdzieś zabezpieczyć troszkę ten przejazd, żeby on naprawdę wyglądał ładnie, żeby ludzie na nas nie narzekali, szczególnie kierowcy samochodów, żeby to było zgodnie ze sztuką motocyklisty.
12: Rozmawialiśmy dzisiaj z Angeliką Jachym i Damianem Jaworskim ze Stowarzyszenia Bielscy Motocykliści. To grupa, która w Bielsku Białej zajmuje się edukacją kierowców motocykli, akcjami charytatywnymi i organizowaniem różnych wydarzeń, które mają tworzyć kulturę motocyklową Bielska Białej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
12: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Dzisiaj trochę wyciszenia, trochę odskocznie od zgiełku i pędu miejskiego życia. Wybierzemy się do miejsca, które w Bielsku Białej jest nazywane przez niektórych zaczarowanym ogrodem. Chodzi o stary cmentarz ewangelicki na bielskim Syjonie, który choć od dekad nieczynny, już nie jest tak owiany tajemnicą jak jeszcze parę lat temu. Po tym wyjątkowym w mieście miejscu oprowadza mnie znawca lokalnej historii i przewodnik Łukasz Giertler.
13: Znajdujemy się teraz na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku Białej. Myślę, że jest to dosyć znane miejsce w mieście, ale jednak trochę ukryte. Wielu też się wydaje, że nie ma tutaj w ogóle wstępu, brama jest zawsze zamknięta. Czy rzeczywiście tak jest?
14: Nie. Od kilku lat już tak nie jest. Od kilku lat, zwłaszcza jak jest ładna pogoda, to ta brama jest otwarta dla zwiedzających. Sam cmentarz zresztą jest od samego początku powstania, tak, czyli jeszcze od tego 1833 roku, założeniem parkowym. Także to założenie do dnia dzisiejszego właściwie pełni i jak najbardziej w dni wolne zwłaszcza. I jak jest ładna pogoda, ludzie mogą przyjść tutaj na spacer.
12: Właśnie, jakie były same te początki cmentarza? Czemu powstał właśnie w tym miejscu?
14: Początki cmentarza były bardzo interesujące. Mianowicie w XIX wieku, początek lat 30., wybuchła epidemia cholery. I z uwagi na to zakazano pochówków w ramach miasta samego w sobie, prawda? Już wtedy istniał Bielski Syjon tak zwany, czyli fragment oddany w użytkowanie gminie ewangelickiej na podstawie patentu tolerancyjnego Józefa II z 1781 roku, na którym to ewangelicy założyli swój kościół, swoje szkoły, prawda, i mieli założyć także cmentarz. Natomiast nie zrobili tego pierwotnie. Pierwotnie ten cmentarz współdzielili razem z katolikami przy kościele Świętej Trójcy, ale w ramach tego rozporządzenia, o którym mówiłem, zabraniającego tego pochówku w czasie epidemii, byli zmuszeni znaleźć po prostu nowy fragment ziemi, który mogliby poświęcić na ten cel, prawda. Była opcja, żeby chować na cmentarzu, który się znajdował wówczas w Parku Słowackiego, dzisiejszym Parku Słowackiego w Bielsku Białej, natomiast nie zrobili tego z uwagi na to, że rodziło to pewne kłopoty, mianowicie zimą transport zwłok tam, gdzie zimy były oczywiście dużo bardziej ostrzejsze niż dzisiaj, były bardzo problematyczne, kłopotliwe po prostu. Dlatego zdecydowali się, żeby ten cmentarz powstał tutaj w ramach tego Bielskiego Syjonu tak zwanego, czyli tego okręgu, tego, powiedzmy kwartału ewangelickiego, tak? I z uwagi na to, między innymi Gottfried Klimke, jak i rodzina Bioski poświęcili swój fragment ziemi pod ten cel. No i tak w 1833 roku założono tutaj ten cmentarz. Pierwotnie nie miał on takiego kształtu jak teraz, był na planie kwadratu, ta brama jeszcze wtedy nie istniała, prawda? Natomiast no wtedy zaczynały się już pierwsze pochówki tak naprawdę i zrobiło to też problem między kościołem ewangelickim, ewangelicko-augsburskim, a katolickim z uwagi na to, że ewangelicy byli zmuszeni specjalne opłaty uiszczać na rzecz kościoła katolickiego w momencie, kiedy te pochówki były wspólne przy kościele Świętej Trójcy. Tutaj już o tych wspólnych pochówkach nie było mowy wtedy, natomiast katolicy kapłani i tak tą opłatę chcieli pobierać. To skończyło się rozprawą także sądową, zakończoną na korzyść ewangelików.
12: Dzisiaj stary cmentarz ewangelicki już jest nieczynny, czyli nie odbywają się tutaj już żadne pochówki?
14: Na dzień dzisiejszy nie odbywają się tu już żadne pochówki. Taki stan rzeczy ma się praktycznie od 1953 roku.
12: Czyli w 1953 ostatnia osoba została tutaj oficjalnie pochowana?
14: Oficjalnie tak. Nieoficjalnie nie wiemy, czy się jeszcze jakieś pochówki odbywały, ponieważ musimy pamiętać, że w roku 1945, kiedy Armia Czerwona przejęła te tereny. Nastąpił czas represji wobec społeczności, zwłaszcza ewangelicko-augsburskiej, z uwagi na to, że to byli tak zwani Doppeldeutsche, tak? Czyli podwójni Niemcy. Wychodzono z założenia, że nie dość, że często byli oni niemieckiej narodowości, jak zresztą większość tutaj pochowanych osób, to w dodatku wyznają niemiecką religię tak zwaną, tak? Czyli luteranizm. Wobec czego spotykali się z licznymi represjami i są pogłoski, że były tak zwane dzikie pochówki, tak? Ciche pochówki. Kiedy rodzina po prostu, chcąc uniknąć dalszych represji, starała się zrobić skromne po prostu pogrzeby w istniejących już grobach, które do nich należały. Tudzież jest także możliwość, że były do niektórych grobowców wrzucone ofiary aresztu, który się nieopodal znajduje. Natomiast nie jest to w żaden sposób potwierdzone, nie ma żadnego też dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało, więc jest to raczej w sferze miejskiej legendy póki co. Być może kiedyś badania pozwolą to potwierdzić.
13: I kto przede wszystkim był tutaj na początku chowany? Wszystkie ofiary tej epidemii?
14: Tu byli po prostu ewangelicy chowani, tak? Niezależnie od tego, czy ktoś zmarł w wyniku tej epidemii, czy nie, prawda? Natomiast, no, jak to z epidemiami bywa, musimy też pamiętać, że dużo osób też umiera na inne choroby, prawda? Natomiast, no, obostrzenia to obostrzenia. Znamy to dobrze też z okresu pandemii, która też rządziła się swoimi prawami, prawda? Także w XIX wieku takie obostrzenia były na terenie miasta, wszyscy się musieli do nich stosować, także ewangelicy.
13: Wspomnieliśmy już nazwisko Teodora Zixta, może do niego wrócimy jeszcze za chwilę, ale jakie jeszcze znane albo ważne postaci są tutaj pochowane?
14: Szczerze powiedziawszy, to ciężko byłoby tak wymienić jednym ciągiem.

0: spadkobiercy. Spoczywa tutaj także rodzina Bernaczyków. Bernaczyk Alois zwłaszcza był powszechnie znany, no bo to on właśnie tworzył sentymentalne już dla wielu tramwaje bielskie, tak? Właśnie pierwsze elektryczne tramwaje na terenie ziem górnośląskich. I takich postaci jest tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Można byłoby wymieniać i wymieniać. Są tutaj pochowani między innymi rodzice także Karla Bayera, osoby odpowiedzialnego za tak zwany proces Bayera, czyli wytwarzania aluminium, który jest stosowany po dzień dzisiejszy. Jest tutaj Herman Breutiga, komendant dawny Bielsko-Białskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Naprawdę bardzo dużo interesujących postaci, bardzo istotnych dla historii miasta.
1: Właśnie zwiedzamy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku-Białej. Udało nam się odwiedzić kilka z tych interesujących nagrobków.
2: Przeszliśmy teraz koło nagrobka Teodora Zixta. Dlaczego to właśnie jego postać i ten nagrobek jest najbardziej znanym na tym cmentarzu?
0: Można powiedzieć, że Teodor Zixt jest swego rodzaju fenomenem, bo jest właściwie chyba jedynym mieszkańcem przedwojennego Bielska, który do dnia dzisiejszego zachował swoją ulicę, prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o wszystkich innych zasłużonych, no to praktycznie te nazwy ulic się pozmieniały. Ulica Zixta, wcześniej jeszcze w okresie PRL-u ulica Marksa, no jest dalej zachowana. Teodor Zixt był osobą bardzo enigmatyczną, bo właściwie nie wiemy do końca skąd on miał swoją fortunę, a posiadał ją bardzo, bardzo, bardzo dużą. Teodor Zixt przede wszystkim był filantropem lokalnym, tak? To on był między innymi inicjatorem, sponsorem powstania tutejszego sierocińca ewangelickiego dla chłopców, dla dziewcząt. Bardzo mocno się udzielał, jeżeli chodzi o akcje charytatywne i przede wszystkim popularna jest jego willa, w której swego czasu znajdował się rektorat ATH. Dzisiaj się znajduje siedziba także Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. Teodor Zixt pod koniec swojego życia spisał testament, popularny bardzo testament, w którym przepisał swoją willę miastu, stwierdzając, że miasto ma do niej prawo tak długo, dopóki jej nie sprzeda. Co to oznaczało w ogóle? To oznaczało, że miasto właściwie nie może jej sprzedać, ponieważ taki był warunek jej przejęcia przez nie. Teoretycznie wydawać by się mogło, że no dobrze, no Teodor Zixt umiera w 1897 roku, nikt się dzisiaj jego wolą przejmował nie będzie, ale tak się nie stało, ponieważ w momencie, kiedy rektorat ATH dzisiejszego Uniwersytetu Bielsko-Białskiego wyprowadzał się z willi Zixta, był pomysł, aby miasto willę sprzedało. Natomiast jeden z radnych wtedy przypomniał, że według testamentu Teodora Zixta nie ma takiej możliwości, albowiem miasto willę otrzymało warunkiem, że nie może jej sprzedać. I do dnia dzisiejszego się udało, że willa pozostała w rękach miasta i w tym momencie jest tam Biuro Wystaw Artystycznych. Cudowny, jeżeli chodzi o ten nagrobek, jest motyw, który został na nim zastosowany, tak? Mamy granitową stelę, na tej steli został umieszczony aniołek kończący złotą czcionką pisać imię i nazwisko Teodora Zixta. Znamienna jest kropka po nazwisku, tak, która jest zakończeniem niejako żywota. Sam aniołek został wykonany przez wiedeńskiego mistrza Franza Fogla, który jest także autorem dwóch innych pomników w Bielsku. Także aniołków, które się znajdują na nagrobku grobowcu, właściwie rodziny Zenewald oraz jedynego w Polsce pomnika Marcina Lutra na bielskim Syjonie.
2: Tak też znana jest historia, że innym warunkiem w tym testamencie Zixta było to, że jego nagrobek ma być cały czas odnawiany. Czy faktycznie tak było zapisane?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o cały testament, to też go nie uczę na pamięć, tak? Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie te starania, żeby ten nagrobek był utrzymywany, cały czas były zachowane i faktycznie miasto też tych starań do dnia właściwie dzisiejszego dokłada. Jak widzimy, ten aniołek też jest wybrakowany, nie ma kawałka skrzydełka. To skrzydełko także się znajduje w jednej z pracowni rzeźbiarskich, ale faktycznie czy miasto, czy sami ludzie po prostu starają się o ten grobowiec dbać, tak? On też jest regularnie czyszczony, etc. Także myślę, że nawet jeżeli miasto by nie czuło takiego obowiązku stricte testamentowego, to ludzie po prostu z samego obowiązku sumienia to robią. Teraz znajdujemy się przy nagrobku Karla Kolbenhayera. Karl Kolbenhayer był przyrodnikiem, miłośnikiem gór tutejszym. Właściwie ewenement, jeżeli chodzi o turystykę górską, tak? Kolbenhayer, będąc profesorem tutejszej szkoły średniej, a także członkiem organizacji Beskidenverein, nie tylko zajmował się wytyczaniem szlaków, badaniem w ogóle tutejszych gór, ale także pionierskimi badaniami siatki meteorologicznej, tak? Które prowadził wraz ze swoimi uczniami dzisiejszego, właściwie moglibyśmy powiedzieć, technikum elektronicznego i mechanicznego. Wówczas już szkoła istniała. Tam znajdowała się jedna stacja meteorologiczna, druga znajdowała się w nowoczesnym na owy czas schronisku na Szyndzielni. Mało tego, Kolbenhayer był autorem pierwszego właściwie przewodnika po Tatrach, Die Hohe Tatra, który był potem wielokrotnie jeszcze raz wydawany. Mało tego, to też trzeba dodać, Kolbenhayer dbał bardzo o to, żeby nazwy miejsc, które odkrywa, były nazywane zgodnie z lokalnymi obyczajami, tak? Czyli jeżeli coś się znajdowało,

0: znajdowało po stronie polskiej, chciał, żeby to miało nazwę polską, jeżeli się znajdowało po węgierskiej bardziej, żeby miało węgierską. Kolben Heyer był także pierwszą osobą tak naprawdę, która metodą barometryczną zmierzyła wysokość najwyższego szczytu Tatr, czyli Gerlacha, myląc się zresztą o zaledwie 7 metrów. Także był niesamowitym człowiekiem, niesamowicie uzdolnionym, bardzo cenionym i szanowanym tutaj w środowisku bielskim, nie tylko jako naukowiec, ale także jako pedagog, bo tak jak już wspomniałem, uczył także w tutejszej szkole. Także osoba niezmiernie istotna dla wszystkich tak naprawdę miłośników gór, którzy dzisiaj korzystają z uroków nie tylko Beskidów, ale także Tatr czy innych. Zresztą jakbyśmy popatrzyli na stare mapy dotyczące Tatr, znaleźlibyśmy nawet staw, który został nazwany jego nazwiskiem, czy w języku węgierskim, czy w języku niemieckim. Mamy Kolben Heyer Ut, Kolben Heyer Zee. No, na polskich mapach jest to bodajże kobyli stawek na dzień dzisiejszy. Także tu nazwa została troszeczkę wypatrzona. Warto pamiętać, że tego typu fascynujące osoby również tutaj spoczywają, choć często byśmy się nie spodziewali, że akurat taka gałąź mogła się tak mocno rozwinąć w mieście. To są dowody na to, że tak właśnie było i że wielu wybitnych Bielszczan także poza granicami tak naprawdę ówczesnego Bielska robiło niesamowite kariery.
1: Jesteśmy teraz przy grobowcu rodziny Zennewald. Są to może mniej znane postacie niż Theodor Zingst, ale na pewno też istotne. Dlaczego ta rodzina jest tak ważna i dlaczego ich grobowiec jest tutaj tak znamienny?
0: Zennewaldowie to była rodzina, która przede wszystkim dorobiła się także olbrzymiej fortuny, tak? Pamiętamy też, że często bywało, że dopiero osoby, które osiągnęły już jakiś status materialny, tak, status finansowy, mogły sobie pozwolić też na działalność polityczną. Tak też stało się, jeżeli chodzi o Zennewaldów. Jeden z braci Zennewaldów był także burmistrzem Bielska. Nie przez przypadek był taki cenzus akurat wówczas, mianowicie chodziło o to, że osoba, która będzie zarządzać miastem, nie będzie robiła tego dla pieniędzy, ona pieniądze już ma mieć, a musi się skupić przede wszystkim na rozwoju miasta, ogólnych warunkach, dobrych warunkach dla jego mieszkańców. Taka była zasada. Czy dobra, czy nie, to już jest inna kwestia, natomiast tak wówczas postanowiono. Jeżeli chodzi o Zennewaldów, utworzyli oni fabrykę, która do dnia dzisiejszego istnieje. W przeciwieństwie do Befamy, która już maszyn włókienniczych nie produkuje, tak, fabryka braci Zennewald funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą Befaszczot. I faktycznie w Befaszczocie też o tych tradycjach wszyscy pamiętają. Sama firma także stara się dbać o pamięć, o prekursorach tak naprawdę jej istnienia. I taki grobowiec rodziny Zennewald znajduje się tutaj, a także na cmentarzu ewangelickim w Białej, firma zresztą sama wykonała także nagrobek na swój koszt, żeby właśnie upamiętnić te znamienite postacie. Jeżeli chodzi o sam Befaszczot, proszę Państwa, no mówimy generalnie o wysokiej jakości szczotkach i pędzlach. Naprawdę wysokiej jakości, ponieważ jak się okazuje, możemy o Befaszczocie dowiedzieć się wówczas o fabryce jeszcze braci Zennewald od samego Witkacego, ponieważ zachowały się jego archiwalne listy, które pisał do przyjaciół, pisał także do samych braci Zennewald z prośbą, aby przysłali mu cały karton szczotek, które chciałby rozpromować wśród swoich krakowskich przyjaciół i nie tylko, ponieważ twierdzi, że nie ma lepszego wyrobu niż szczotki właśnie z fabryki, z bialskiej fabryki braci Zennewald. I czy to jest troszeczkę na wyrost? Nie, nie jest na wyrost, bo musimy też pamiętać, że sam Witkacy był osobą bardzo, ale to bardzo przewrażliwioną na punkcie czystości.
1: Mówi Jonasz Cecerski. W dzisiejszym magazynie odwiedziliśmy razem z przewodnikiem Łukaszem Giertlerem stary cmentarz ewangelicki w Bielsku Białej. Przewodnik przybliżył historię kilku ważnych dla miasta postaci, które zostały na tym cmentarzu pochowane.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Dojazd.